To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Meloradio.
1: Za oknem burza, krople spływają na brugę, się na nudach.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne. To ci powiem.

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie

0: to jest Melo Radio.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Reklama.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Szykujemy skok.
18: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
19: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
20: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
21: Świat Ciebie potrzebuje.
20: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
25: Słuchaj, Marian.
26: No?
25: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę
0: kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: Pan Rębiszewski?
21: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
25: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
27: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
28: Po reklamie.
29: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
30: Stroje i samochody, czy da się to połączyć? W programie na pewno tak. Edyta czeka i śląski strój. Jaki fason, kolor, jakie dodatki? O to zapytam panią etnograf.
31: Anna Grabińska-Szczęsia, kierownik działu etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
30: Rozmawiajmy o tym, jak chodziły ubrane nasze prababki.
31: No tutaj trzeba jakby rozróżnić, czy chodziły na co dzień, czy chodziły poza domem, ale nie odświętnie, czy też na wielkie, wielkie święta. Jeśli chodzi o strój, to właściwie ja uważam, że strój, czyli ten strój, czyli ten odświętny, czyli na największe święta i tu chodziły zawsze bardzo elegancko. Po pierwsze, wszystko to było z drogich materiałów, było zawsze odpowiednio dobrane. Oczywiście każda ślązaczka wiedziała, co na który dzień jest do założenia, bo na przykład inne fartuchy się zakładało na pierwszą niedzielę miesiąca, inne na czwartą niedzielę miesiąca. Te ciemne na przykład noszono w okresie postu, jasne w lecie na Boże Ciało i tutaj były bardzo takie właściwie niuanse drobne, które miały znaczenie jakby dla całej społeczności, w co kobieta była w danym dniu, czy miesiąca, czy w danym miesiącu nawet ubrana, a oprócz tego trzeba zauważyć, że no to wszystko było takie bardzo zadbane, począwszy od tej bielizny, której no tak naprawdę ona nie pokazywała, jej nikt nie widział, ale ona była mocno wykrochmalona, zawsze śnieżno-biała i dodatkowo ozdobiona koronkami, haftami, różnymi aplikacjami i na to wszystko, jak zakładała właśnie kiecki, zakładała jakle, zakładała fartuch, to wszystko to też było takie bardzo zadbane, eleganckie. Kobiety dbały o swoje stroje, w odpowiedni sposób je przechowywały. Co ciekawe, wiemy już dzisiaj z wywiadów, że na przykład nie wszystkie stroje się, nie wszystkie elementy stroju się prało, bo fartuchy na przykład jedwabne, malowane, prawdopodobnie nie były prane nigdy, albo też i bardzo rzadko. Czepce na przykład były prane raz na kilka lat i z racji tego, że były to właśnie takie no, materiały może dzisiaj rzadziej występujące, właśnie jedwabie, atłasy, tafty, no to trzeba było o to w szczególny sposób dbać.
30: Bez jakiej części garderoby, czy bez jakiej ozdoby taka mieszkanka śląska, no nie mogłaby żyć, tak powiedzmy.
31: To znaczy tu właściwie zawsze musiała być kiecka, czyli dzisiejsza suknia lub też spódnica, czyli taka już na pasie. Zawsze musiała być góra, najczęściej u kobiet zamężnych była to jakla. U panien były to kabotki białe, takie koszulki i wierzchnie, ale najważniejszym jakby rzeczą było nakrycie głowy, bo jeżeli panna mogła chodzić z głową odkrytą, warkoczami, to mężatka nigdy by domu nie opuściła właśnie z taką odkrytą głową. Musiał być na głowie czepiec albo też chustka, bo oczywiście wiadomo, że te czepce były takie bardziej odświętne, natomiast jeżeli powiedzmy szła do sąsiadki czy na targ, to zakładała chustkę, a w momencie, kiedy to było jakieś większe święto, to zakładała dużą, jedwabną albo też taką wełnianą chustę prawie że na całe ciało, którą się obijała.
30: Czyli taki strój to był przekaz, pakiet informacji.
31: Tak, strój był w pewien sposób takim znakiem, miał swoje konkretne symbole, bo po pierwsze mówił właśnie, czy to jest panna, czy mężatka. Po drugie mógł mówić nie tylko, że ona jest na przykład z Górnego Śląska, ale mówił, że to jest strój rozbarski, a w tym jeszcze, że to na przykład jest pani z Dąbrówki Wielkiej, a nie z Piekar, więc one się wtedy rozpoznawały mniej więcej, która z jakiej miejscowości jest, bo były drobne niuanse o tym mówiące. A oprócz tego oczywiście mówił, czy na przykład to jest żona rolnika, czy też to jest na przykład żona górnika, czy pani jest biedniejsza, czy pani jest na przykład bogatsza. O wszystkich tych rzeczach mówił. A oprócz tego miał jeszcze całą funkcję taką obrzędową, bo zawsze na przykład druhna, czy starosta, czy starościna, czy drużba byli inaczej na przykład na wesele ubrani. Odpowiednio się też ubierało do noszenia obrazu na Boże Ciało i tu takich szczegółów było dosyć dużo.
30: Na pewno były korale.
31: Na Śląsku, na Górnym Śląsku nie wszędzie były bardzo powszechne, ale był to jeden z podstawowych elementów właśnie takich dodatków do stroju. I tu przede wszystkim u nas w tym stroju rozbarskim były korale albo czerwone, albo żółte. I wśród czerwonych korali były korale oczywiście prawdziwe, czyli z korala, te najdroższe, najbardziej pożądane, bo mówiły o tym właśnie bogactwie danej kobiety, jak i jej męża, a jeżeli już nie miała takich właśnie prawdziwych, no to wtedy były sztuczne z różnych mas, a podobno te najbiedniejsze robiły sobie właśnie korale z masy chlebowej, czyli z różnych takich mas z domieszką mąki ziemniaczanej. A oprócz tego oczywiście były korale żółte i tu znowu jakby te najbardziej pożądane to były bursztyny, a te takie powszechniejsze, często też noszone na mniejsze święta, no to były z różnych szkieł na żółto barwionych lub mas plastycznych. No i były jeszcze jedne takie specyficzne korale z granatów, bo to były korale przede wszystkim właśnie zakładane na post i na żałobę.
30: Ja wrócę jeszcze do tych strojów. One były szyte przez same te panie, czy może była taka wykwalifikowana krawcowa, która to robiła?
31: Różnie. Jeżeli były elementy stroju takie bardziej codzienne, z płócien na przykład, to kobiety zazwyczaj sobie same szyły i same haftowały. Czyli na przykład takie halki, spodnie, spódnice, zapaski. To wszystko zazwyczaj same szyły na maszynach i ręcznie haftowały. Jeżeli już chodzi o takie elementy może bardziej wyjściowe, to tutaj część kobiet sama to robiła, część oddawała jakby do pewnych etapów do innej kobiety, bo na przykład były panie, które się specjalizowały w wyrobie samych galant, były panie, które się specjalizowały na przykład w malowaniu fartuchów, czy też malowaniu wstążek, a były też takie, które na przykład specjalizowały się w hafcie, także ona czasami dawała to innej kobiecie do jakby wykończenia. Materiały w większości kupowały w sklepach, to były jakby już takie drogie materiały sprowadzane gdzieś tam z Wiednia, przywożone na targi przez kupców różnych, którzy tym handlowali, ale oprócz tego też była cała rzesza właśnie takich sklepów, gdzie można było na bele kupić różne jedwabie, atłasy, aksamity.
30: Myślę, że to będzie trudne pytanie i nie jest pani w stanie odpowiedzieć, który z tych elementów jest taki najbardziej cenny, albo który się pani najbardziej podoba, bo pewnie wiele tych elementów ściska za serce, no i człowiek robi wow.
31: Wiele, jakby różne jest podejście do tych elementów, bo oczywiście dla nas jakby kobiet taka rzecz, na którą robimy zaraz wow, to jest wszelkiego rodzaju biżuteria, czyli właśnie korale, kolczyki, ale też biżuteria z terenu Śląska Cieszyńskiego, ta najbardziej okazała i tu wszyscy robią wow, jak to widzą, ale też takie zaskoczenie wywołuje na przykład ilość fartuchów, gdzie my w zbiorach mamy około 800 odświętnych fartuchów i każdy jest inny. Mi osobiście bliskie są czepce, bo już kiedyś robiłam wystawy, więc te czepce, też te niuanse w tych czepcach, to zdobienie tych czepców, ta misterność przy wykonywaniu haftów, to jest taka rzecz, która gdzieś tam w jakiś sposób jest mi najbliższa. Mówimy o tym, że strój to jest ten strój odświętny, a codzienny to raczej mówi się, że to jest ubiór. No to nie da się dostrzec tego piękna stroju odświętnego, jeżeli nie zobaczymy w pewien sposób tego jakby bardziej codziennego.
30: Mówiła Anna Grabińska-Szczęśniak, etnograf z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Był o strojach, więc temat taki dla pań, ale teraz o transporcie, więc więc uwaga panowie.
1: Przed nami Europejski Tydzień Mobilności. Z tej okazji w Dąbrowie Górniczej zaplanowano różne wydarzenia, które mają zachęcić mieszkańców, żeby przesiedli się na przykład na rower. O czym opowie prezydent miasta Marcin Bazylak.
2: Tak, przesiąść się na rower i nie tylko na weekend, tylko do jazdy codziennej. Ten tydzień staramy się wypełnić, żeby to była oferta dla wszystkich i dla seniorów do południa wycieczki po mieście, czyli pokazujące, że no, seniorzy mogą nie tylko się poruszać samochodem albo autobusem, ale też dla ich zdrowia, dla dobrej kondycji, dobrze jakby wsiedli na rower. Nie muszą mieć swojego, przecież mamy rowery miejskie. Wycieczki historyczne, bo mamy 110-lecie Dąbrowy Górniczej i to jest też taki pomysł na to, żeby w ramach tego pokazać ciekawe zakątki, które nawiązują do historii Dąbrowy. Wszystko to jest organizowane ze współpracy z Muzeum Miejskim Sztygarka, ze Stowarzyszeniem Rowerowa Dąbrowa, która właśnie oprowadza, bierze pod opiekę wszystkich. Bezpieczna jazda, miasteczko rowerowe, maraton MTB, Dąbrowska Masa Krytyczna, to już jest piękna tradycja takiego rajdu rodzinnego przez całe miasto, wieczorna, w sobotę 19 września i maraton, który przyciąga wielu chętnych z całej Polski, ponieważ Dąbrowa jest górzysta i mimo tego, że ma dużo ścieżek rowerowych, takich ulicznych, miejskich, to też ma ciekawe trasy właśnie pod rower MTB, co też chcemy pokazać.
1: No właśnie, bo w Dąbrowie Górniczej faktycznie jest tak rekreacyjnie, gdzie tym rowerem jeździć. Na przykład tutaj chodzi mi o słynne jeziora, słynne Pogorie.
2: Tak, wokół Pogory jest dużo ciekawych tras, ale nie tylko i my teraz się koncentrujemy na to, żeby gości, którzy przyjeżdżają i kręcą się w kółko czasami wokół Pogory, zachęcić, żeby pojechali dalej, bo naprawdę jest dużo, dużo ciekawych miejsc. Zresztą blisko Dąbrowy jest Pustynia Błędowska, tak trochę o nią zahaczamy, a tam powstała fajna trasa Veloprzemsza. My też myślimy o tym, jak tą Veloprzemsza, jak tą pustynię połączyć rowerowo z naszymi Pogoriami.
1: W 110 minut takim rajdem rowerowym będzie można tę Dąbrowę Górniczą zwiedzić.
2: Tak, mamy 110 lat, 11 dekad istnienia Dąbrowy jako miasta i to jest też taki moment, że można rowerowo. Ale co jest ważne, kładziemy duży nacisk w tym roku na edukację bezpiecznej jazdy rowerem, żeby użytkownicy rowerów pamiętali, że też są inni użytkownicy, są piesi, są kierowcy samochodów. I nawet jeżeli mają pierwszeństwo na przejazdach, to powinni zachować tą ostrożność. Powinni uważać na innych, dla swojego i dla innych bezpieczeństwa, bo często mamy takie sygnały, że rowerzyści się rozpędzają, jeżdżą zbyt szybko. Też rzeczy nie dotyczące tylko i wyłącznie Dąbrowy, ale hulajnogi, to też wymaga zdrowych zasad, zdrowego rozsądku w poruszaniu się.
1: I w tym miasteczku ruchu drogowego właśnie tych rzeczy, tego bezpieczeństwa będzie można się pewnie nauczyć.
2: Jak najbardziej. Poza tym chcemy, żeby, wiadomo, są obowiązki jeżdżenia w kaskach dla dzieci, ale też zachęcamy do tego, żeby robili to dorośli, raz ze względu na bezpieczeństwo dla siebie, a dwa, żeby też dawali przykład dobry młodszym. Także bezpieczna jazda to jest jazda na rowerze, która daje dużo satysfakcji z perspektywy siodełka, inaczej się naprawdę zwiedza świat, funkcjonuje na co dzień. Ja często z tego korzystam, jeżdżąc na zakupy, jak tylko gdzieś mogę wsiąść na rower i pojechać, wybrać tą alternatywę, to robię.
1: Ten Europejski Tydzień Mobilności może być takim początkiem do tego, żeby częściej właśnie na tym rowerze się przemieszczać, żeby dojechać nim do pracy, a nie tylko gdzieś tam w weekend.
2: To jest takie przypomnienie, że można. Jest ta kumulacja tych wydarzeń. Europejski Tydzień Mobilności nie tylko rowerze, bo on w ogóle wskazuje na transport publiczny i też zachęca do tego, że wiele miejsc można się poruszać pieszo. Bo przecież nie trzeba wsiadać w samochód, szukać później miejsc parkingowych, kiedy mamy to w zasięgu kilkuset metrów, czy nawet kilometra. Często widzimy takie przykłady, gdzie goście z innych miast, albo nawet z Dąbrowy, jadą nad jezioro Pogoria i zapinają bagażniki na rowery z rowerami, a przecież mogliby spokojnie, bezpiecznie dojechać rowerowo, bo czasami zabrakło jakiegoś przekonania, refleksji. No, staramy się tą infrastrukturę rozwijać, bo dla nas priorytetem jest to, żeby po wszystkich drogach w mieście rowerowych można było się poruszać bezpiecznie bez względu na wiek.
1: Tak, bo skupiliśmy się na tych rowerach ze względu, że dużo jest tych wydarzeń rowerowych, a właśnie chodzi też o to, żeby może przesiąść się do autobusu albo do tramwaju. Są też inne opcje.
2: Jest mnóstwo opcji. Mamy coraz dłuższe okresy, w których można jeździć na rowerze. Ja w zeszłym roku jeździłem nawet w listopadzie, bo pozwalała na to pogoda i naprawdę czerpałem z tego przyjemność, bo jednak kto się przekona, wsiądzie, a może popróbować na rowerze miejskim, bo przecież rowery miejskie w naszej metropolii są bezpłatne dla tych, którzy mają bilety długookresowe wykupione na transport, do tego, że to naprawdę te dystanse są o wiele mniejsze i często ta podróż do 15 minut na rowerze spowoduje, że człowiek się nie zmęczy, a wręcz może być człowiekiem, który wybierze i zrobi zakupy w jednym sklepie, podejdzie i podjedzie do pracy. Naprawdę gorąco zachęcam, tutaj nie ma co przekonywać, namawiać, trzeba samemu sprawdzić.
1: A czy to są pierwsze tak duże obchody tego Europejskiego Tygodnia Mobilności właśnie w Dąbrowie Górniczej?
2: Co roku, jak tylko był Europejski Tydzień Mobilności, takie wydarzenia organizowaliśmy, organizujemy. No i dla nas to chcemy, żeby taki Europejski Tydzień to nie był tydzień, a rok, bo widzę z taką dużą przyjemnością, jak coraz więcej osób jeździ na rowerze po Dąbrowie Górniczej. Wiadomo, że to nie jest taka ilość, która mogłaby spowodować to, że mogliśmy powiedzieć, że mieszkańcy się przesiedli na rower, i też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieli możliwość wyboru i jak najczęściej z tego korzystali.
1: Zapraszamy zatem na rower do Dąbrowy Górniczej.
30: Dodam tylko, że materiał przygotowała dla nas Paulina Kozioł. Paulinko, bardzo Ci dziękuję.
29: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
30: Nowe krzewy, kwiaty i byliny. W Katowicach przybędzie zieleni. Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na zadania z ostatniej edycji zielonego budżetu. Nowe rośliny zostaną nasadzone w 7 lokalizacjach. Urząd Miasta, Michał Bendala.
3: Jesień za pasem, a jesień to najlepszy czas na realizowanie prac ogrodniczych oraz nasadzeń. Dlatego też nasz Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej uruchamia serię przetargów na realizację zadań z ubiegłorocznego zielonego budżetu i pierwszy z nich obejmuje 7 lokalizacji. Ta nowa zieleń ma pojawić się przy ulicach Sikorskiego, Chorzowskiej, Dębowej, Bielskiej, Szabesty i Kilińskiego. Jeżeli chodzi o konkrety, to przede wszystkim kwota. 146 tysięcy złotych to jest budżet na realizację tych nasadzeń w 7 lokalizacjach, ale nie tylko nasadzeń, ponieważ tu różnego rodzaju zadania takie proekologiczne, zielone będą realizowane. Jeżeli chodzi chociażby o skwer Macherskiego, on zostanie ogólnie zrewitalizowany. Tam jest pomnik, który zostanie oczyszczony, a dodatkowo będą przeprowadzone prace pielęgnacyjne na samym skwerze. Te prace obejmą uzupełnienie żywopłotu, dosadzenie roślin, odnowione i oczyszczone zostaną też ławeczki. W pobliżu jest przystanek tramwajowy Dąb Kościół. On jest oddzielony od ruchliwej ulicy Chorzowskiej wąskim pasem zieleni. No i w tym miejscu zostaną nasadzone krzewy dekoracyjne. Będą to róże okrywkowe, które ograniczą spływ wód opadowych, a także poprawią na pewno walory wizualne tego miejsca. Duża zmiana czeka mieszkańców Śródmieścia. W pasie zieleni przydrożnej przy ulicy Kilińskiego na odcinku między Poniatowskiego i Jordana zasadzone zostaną krzewy, byliny i trawy ozdobne. Znajdą się one w rabatach wzdłuż chodnika. Tam pojawi się około 570 sztuk takich sadzonek. Wśród nich będą laurowiśnie wschodnie, azalie, róże oraz kocimiętka czy bluszcz pospolity, a więc różnorodnie również dla owadów zapylających, które w mieście bytują. Nowe rośliny pojawią się również w Murckach. Tam będą realizowane 3 zadania. W okolicy ulicy Bielskiej 8 przy parkingu znajduje się taki niewielki zieleniec z wydeptaną ścieżką i w ramach zadania Ukwiecona ulica Bielska zostaną tu nasadzone krzewy, ale też i bluszcz pospolity. Zamontowany zostanie także taki stalowy płotek od strony chodnika. Kolejne zadanie dotyczy skrzyżowania ulicy Bielskiej z Baczyńskiego i tam znajdują się 3 niewielkie zieleńce, na których posadzone będą krzewy, byliny i trawy ozdobne. Natomiast wzdłuż sklepu spożywczego przy ulicy Szebesty biegnie taki wąski pas zieleni i w ramach prac posadzony zostanie tu żywopłot liściasty. Do realizacji wybrano tutaj krzewy porzeczki alpejskiej, których zasadzonych zostaną 64 sztuki. Na osiedlu Paderewskiego pojawi się również nowy zieleniec. Obecnie zamontowane słupki ograniczały wyeksploatowaną taką przestrzeń zieloną. Mieszkańcy wykorzystywali tą przestrzeń jako taki ciąg pieszo-rowerowy. Mówimy tu o skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Paderewskiego. No i w tym miejscu zostanie założona taka wieloletnia łąka kwietna z domieszką roślin jednorocznych. Na pewno podniesie to takie walory dekoracyjne miejsca, ale też wpłynie na poprawę retencji wód i zwiększenie bioróżnorodności w tej lokalizacji. Sama łąka będzie miała powierzchnię ponad 300 metrów kwadratowych, a więc całkiem spora przestrzeń i będzie ona wykonana z mieszanki nasion. Będzie to m.in. haber łąkowy, koniczyna polna, polna, rumianek pospolity, szczaw polny czy kosmatka polna. Natomiast te gatunki jednoroczne, o których już wspominałem, to będzie m.in. mak polny, len czy nagietek. A więc nie dość, że różnorodnie, jeżeli chodzi o rodzaj roślin, to na pewno też i kolorystycznie. To jest realizacja pierwszego z serii przetargów na realizację zadań wybranych właśnie w ramach zielonego budżetu z poprzedniej edycji. Co roku to jest nieco ponad 100 projektów, które są realizowane w różnych przestrzeniach miasta. Nie tylko to są takie projekty dotyczące nasadzeń, ale są i zadania miękkie, to różnego rodzaju warsztaty, spotkania plenerowe. Te zadania już się dzieją. Natomiast jeżeli chodzi o nasadzenia, no to tutaj zdecydowanie najbezpieczniej jest je wykonywać albo wczesną wiosną, tylko że tutaj mamy zazwyczaj kłopot z uruchomieniem postępowań przetargowych. Często trzeba wykonać wcześniej dokumentację projektową dla realizacji tych bardziej zaawansowanych przestrzennie zadań. Albo właśnie jesień, no i tutaj w ten termin celujemy, aby przetargi zostały zakończone gdzieś do końca września, a październik i listopad to będą te miesiące, kiedy realizacje tych inwestycji będą postępowały. Wiosna to będzie ten moment, kiedy zobaczymy, czy te rośliny się przyjęły. Zapewne pierwsze kwitnięcia, no i taki pełny obraz tych zrealizowanych inwestycji to jesień przyszłego roku, a może nawet i kolejne lata. Wiemy, że zieleń potrzebuje czasu, ale tak jak pani redaktor powiedziała, zieleni nigdy za wiele i my jej tego czasu damy tyle, ile będzie potrzebowała na to, aby móc cieszyć nie tylko nasze oczy, ale i wpływać na komfort życia mieszkańców w przestrzeni Katowic.
30: Czekamy na efekty. O tym wszystkim opowiadał Michał Mendela z Urzędu Miasta w Katowicach. A skoro o naturze mowa, czy ktoś z was zastanawiał się, jak nasz region wypada w statystykach, jeśli chodzi o burze? Czy u nas więcej deszczu pada, a może więcej śniegu? Myszkowscy łowcy burz znają temat od podszew. Damian Różycki, jeden z nich.
4: Łączy nas pasja do burz, do ich łowienia, do ich prognozowania, ale no nie zajmujemy się tylko burzami, zajmujemy się pogodą w regionie tutaj Górnego Śląska przez cały rok, we wszystkie pory roku. Rozszerzyliśmy przede wszystkim region naszych prognoz, czy właśnie ostrzeżeń przed burzami. Nie skupiamy się już tylko na okolicach Myszkowa, tak jakby to nasza nazwa Myszkowscy Łowcy Burz wskazywała, ale działamy na całą północną i tutaj centralną część Górnego Śląska, z większymi miastami też aglomeracji śląskiej, Gliwice, Katowice, wszystkie tutaj te miasta centralne Śląska, jak i oczywiście przede wszystkim północ Górnego Śląska i właśnie tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na co dzień każdy z nas ma swoje obowiązki, ma swoje jakieś inne zajęcia, prace, studia, no a w wolnym czasie właśnie siadamy gdzieś do komputerów, do telefonów, sprawdzamy modele pogodowe, jaka ta pogoda nas czeka, czy faktycznie będą burze w naszym regionie, no i staramy się jakoś gdzieś tą wiedzę pozyskaną przelać po prostu na nasz profil facebookowy, by móc informować o tym naszych obserwujących, naszych czytelników. Co bardzo nas cieszy, no profil Myszkowscy Łowcy Burz bardzo się rozwinął w przeciągu tych ostatnich kilku lat. Jeszcze kilka lat temu obserwowało nas zaledwie kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy osób, no a dzisiaj ta liczba wynosi już prawie 50 tysięcy osób, którzy obserwują regularnie naszą stronę. To bardzo cieszy. Wiemy także dziś po różnych statystykach, które mamy dostępne na platformie Facebook, że niektóre nasze posty naprawdę docierają do ogromnej ilości osób, to nawet są setki tysięcy osób. Niektóre posty takie, no, które gdzieś tam się odbiły też dużym echem w internecie, nawet docierały do kilku milionów osób, także to magia internetu oczywiście, ale to bardzo cieszy, że gdzieś faktycznie posty o pogodzie, o zjawiskach burzowych przede wszystkim raczej docierają do tak dużej ilości osób. No, staramy się na co dzień tworzyć prognozy pogody właśnie dla północnej i centralnej części Górnego Śląska. Prognozy pogody codziennie, plus oczywiście ostrzeżenia nie tylko przed burzami, ale przed jakimiś innymi groźnymi zjawiskami, takimi jak silny wiatr, jak intensywne opady deszczu, zimą oczywiście opady śniegu, jakaś gołoleć, oblodzenia. To wszystko przez cały rok staramy się dosyć regularnie prowadzić ten profil i informować tutaj mieszkańców regionu, ale tak jak właśnie mówię, nie tylko, bo też dużo osób trafia na naszą stronę. No informować o tym, jaka będzie pogoda, no i przede wszystkim ten sezon burzowy, sezon letni, no to jest taki nasz najlepszy, że tak powiem, czas, bo wtedy oczywiście skupiamy się też głównie na burzach. Ja, jeśli tylko się nadarzy okazja i te burze faktycznie gdzieś występują w naszym regionie, zdarza się dosyć często, że gdzieś wsiadamy w samochód, wyjeżdżamy w teren, by gdzieś łowić przysłowiowo te burze. Oczywiście to się skupiamy wtedy na robieniu zdjęć, na robieniu filmów, czasami prowadzimy transmisję na żywo na Facebooku z tego, co właśnie widzimy na własne oczy, że ta burza gdzieś jest. No i przede wszystkim też bazujemy i czerpiemy na ogromnej pomocy od właśnie obserwujących, od obserwatorów, od czytelników w takie miesiące burzowe, kiedy gdzieś prowadzimy relacje właśnie na Facebooku, piszemy tych postów dużo, dostajemy mnóstwo wiadomości od naszych obserwatorów, mnóstwo zdjęć, mnóstwo filmików, raportów, gdzie jest burza, czy pada deszcz, czy pada grad, jak są ciemne chmury, w którą stronę idą. Naprawdę to, co robią nasi czytelnicy, to też jest ogromna ich zasługa. Dzięki nim tak naprawdę możemy się rozwijać i możemy też pokazywać później na stronie zdjęcia właśnie od tych czytelników, te raporty przekazujemy, też je również udostępniamy, bo naprawdę warto, tego jest bardzo dużo. Czasami nasza skrzynka odbiorcza jest zasypywana wiadomościami, co bardzo cieszy. Później oczywiście przeszukujemy te wiadomości, przeglądamy, szukamy takich najlepszych jakichś zdjęć, ciekawych i to naprawdę bardzo cieszy, że też możemy czerpać z tego, możemy też udostępniać te zdjęcia od czytelników, nie tylko gdzieś to jest tam nasza autorska, własna, gdzieś tam jakaś konwencja, że to my coś rzucamy tylko od nas, ale też bardzo dużo właśnie czerpiemy z tego, że możemy się dzielić tym, co przesyłają do nas ludzie, mieszkańcy tutaj regionu właśnie północy Śląska, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ale i centralnych miast Górnego Śląska. Cieszymy się, że gdzieś też do coraz większego grona odbiorców te posty docierają, no bo to przede wszystkim chodzi o to, żeby szerzyć wiedzę na temat zjawisk pogodowych, na temat burz, ale zawsze staramy się być jak najbardziej rzetelni w tym, co robimy. I tak jak podkreślałem na początku, no jesteśmy tylko amatorami, jesteśmy tylko pasjonatami, no ale gdzieś tam już przez kilka lat grzebania przysłowiowego w tej pogodzie, w tych burzach, no jakąś tam minimalną wiedzę mamy i możemy się z nią dzielić z naszymi czytelnikami. No i przede wszystkim też mamy ciekawy region, tutaj Górny Śląsk, właśnie Jura Krakowsko-Częstochowska pod względem pogodowym, pod względem burzowym, to bardzo ciekawy region w Polsce. Można powiedzieć, że taki nawet jeden z bardziej burzowych regionów w Polsce. Patrząc na statystyki z lat ubiegłych, no tych takich zjawisk burzowych, dni w ogóle z występującymi burzami na Górnym Śląsku i tutaj w naszym regionie jest naprawdę względem całego kraju dosyć sporo, więc też no, mamy taki ciekawy region do faktycznie prognozowania i oglądania, podziwiania tych zjawisk. Oczywiście Jura, no to przede wszystkim ukształtowanie terenu, orografia terenu, która ma ogromny wpływ na zjawiska pogodowe, na zjawiska burzowe. Wiadomo, wyżej położone tereny, położone naprawdę już na wysokościach 400-500 metrów nad poziomem morza, więc to już nie jest taka standardowa wysokość dla normalnego terenu w Polsce i też oczywiście inny klimat i to nie tylko jeśli chodzi o burze, ale w ogóle przez cały rok na przestrzeni 12 miesięcy w roku. No ta Jura Krakowsko-Częstochowska zawsze cechuje się swoim szczególnym mikroklimatem, wiadomo zimą są miejsca, gdzie te wyżej położone tereny no, są po prostu zimniejsze od innych regionów, czy Polski, czy nawet chociażby Górnego Śląska, czy są też takie miejsca, gdzie jest więcej śniegu, gdzie troszkę wiosną na przykład ta przyroda budzi się nieco później do życia niż na innych terenach. Są też takie miejsca, gdzie po prostu mamy więcej opadów, gdzie jest silniejszy wiatr, taki bardziej surowy klimat. No i przede wszystkim też ciekawsze są to warunki do powstawania burz. Oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, no ta orografia terenu wymusza nieraz powstawanie tych burz i faktycznie jest to sprawdzone, że tych burz jest więcej, ale ogólnie Górny Śląsk to też region bardzo ciekawy pod względem właśnie samych burz, no bo od zachodniej części Górnego Śląska mamy rzekę Odrę. Jak wiemy też rzeka może być czynnikiem hamującym dla burz, na przykład które wędrują sobie ze strony zachodniej od nas z województwa opolskiego, a od południa Górnego Śląska bardzo ciekawa kraina geograficzna, ważna dla klimatu, czyli Brama Morawska ze strony czeskiej, taki ukształtowanie terenu, które działa w dwie strony, albo czasami przynosi bardzo gwałtowne burze, albo gdy te wędrują sobie od południa, właśnie od strony naszych południowych sąsiadów, często ta Brama Morawska po prostu hamuje wygasa te burze. No i też na południu oczywiście góry Beskidy, to też region, który bardzo wpływa na klimat, na pojawianie się burz, na klimat w ogóle podczas całego roku. I Jura Krakowsko-Częstochowska jest również, no nie są to góry, ale są to tereny wyżynne, też jest bardzo ciekawy klimat, czy latem pod względem właśnie większej możliwości wystąpienia burz, czy zimą gdzieś, gdzie jest po prostu zimniej, gdzieś, gdzie śnieg więcej pada, gdzie częściej pada, gdzie dłużej się utrzymuje, gdzie ta temperatura jest po prostu niska. Czasami jest tak, że w miastach tutaj Górnego Śląska, w miastach aglomeracji nie ma w ogóle śniegu, pada na przykład deszcz, no a jak już wybierzemy się gdzieś na tereny wyżej położone, temperatura się, wiadomo, obniża wraz z wysokością i zazwyczaj opady deszczu przechodzą tam w opady śniegu, zazwyczaj częściej.
30: To teraz wiemy, na co zwalić winę, na ukształtowanie terenu. Myszkowscy łowcy burz i Damian Różycki tak pięknie o pogodzie nam opowiadał w naszym programie. Dziękuję, Edyta Czekaj.
29: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
30: Rzeka może zostać przywrócona mieszkańcom. Gliwice chcą stworzyć bulwary Kłodnicy, by stały się one miejscem spacerów, spotkań i kontaktu z naturą. Tymczasem w Gliwicach mieszkańcy podejmują ważną decyzję, kiedy i gdzie kupią alkohol. Z kolei Teatr na Korbkę szykuje się do jesiennego repertuaru. Edyta Czekaj, zapraszam i zaczynamy od materiału Pauliny Kozioł. Przenosimy się nad rzekę.
1: Gliwice ogłosiły konkurs na koncepcję bulwaru w Kłodnicy. O szczegółach mówi miejska urbanistka Agata Twardoch.
5: Konkurs jest skierowany do architektów i architektów krajobrazu. Zależy nam, żeby startowały w nim zespoły interdyscyplinarne, które będą łączyły w sobie te kompetencje, czyli urbanistę, architekta, architektę krajobrazu. Oczekiwania w stosunku do tego konkursu są właściwie dwojakie. Po pierwsze, zależy nam na tym, żeby mieszkańcy Gliwic uwierzyli w wielki potencjał, jaki ma rzeka Kłodnica, czyli chcemy otworzyć trochę wyobraźnię i pokazać, jak w ciągu wieloletnich prac transformacyjnych ta rzeka może być przywrócona miastu, jak może się zamienić w taki naprawdę tętniący życiem korytarz ekologiczno-spacerowy. I w związku z tym z jednej strony oczekujemy takich rozwiązań bardzo dalekosiężnych, bardzo odważnych, takich, które mówią o całej rzece w przebiegu całego miasta, ponad 14 kilometrów rzeki. Są to w związku z tym opracowania takie ideowe. Druga sprawa, jakiej oczekujemy od tego konkursu, to jest już wskazanie pierwszych miejsc interwencji, które moglibyśmy rozpocząć dosyć szybko i w których moglibyśmy rzeczywiście przestrzeć

0: Pewnie byłoby też dużo zieleni. Jakie są właśnie takie wyobrażenia, jakby to miało wyglądać?
1: Przede wszystkim myśmy już opracowując materiały konkursowe podzielili tą rzekę na różne fragmenty, bo ona w przebiegu całego miasta ma bardzo różny charakter. Ma i taki charakter super przyrodniczy, gdzie zresztą pracujemy też nad wprowadzeniem użytków ekologicznych, czyli takiej formy ochrony krajobrazu, która pozwoli nam zaprzestać w tym obszarze jakichś interwencji większych, ale są też części przemysłowe, części związane z historią, zabudową, takie części trochę infrastrukturalne w pobliżu autostrady, no i jest ta część miejska, taka śródmiejska. W związku z tym po pierwsze chcemy dla każdej z tych stref mieć inną wiodącą myśl, która oczywiście będzie się łączyła w całość, a po drugie chcemy, żeby, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie właśnie tak całościowo, bo dla każdego fragmentu to będzie coś innego. Dla tego fragmentu w centrum miasta chcemy, żeby to była taka prawdziwie, no taki bulwar tętniący życiem, gdzie będzie można usiąść, odpocząć w cieniu drzew, przejść. Mamy fantastyczną możliwość połączenia na przykład Parku Chrobrego i Parku Chopina właściwie wzdłuż tej chłodnicy i to jest zupełnie niewykorzystany potencjał, chcielibyśmy go gdzieś tam przywrócić miastu. Mamy możliwość zorganizowania miejsc do siedzenia w strefie rzeki, a wszyscy wiemy, że ta rzeka, jeżeli jej nabrzeża są dobrze zorganizowane, może być czymś, co bardzo mocno ludzi przyciąga. Potem mamy takie odcinki, gdzie dużo ważniejsza będzie infrastruktura komunikacyjna, czyli chodzi o to, żeby powstająca droga rowerowa, bo zapewne o takiej formie mówimy, miała wygodne miejsca, gdzie można się zatrzymać, może jakieś wiaty, może jakieś miejsca do siedzenia, może jakieś parki kieszonkowe się pojawią wzdłuż takich przestrzeni. No i mamy te części przyrodnicze, które są tak atrakcyjne, że naszym zdaniem mogłyby być w ogóle takim miejscem wycieczki, czyli jeżeli byśmy dobrze połączyli rzekę z tą komunikacją rowerową, no to wyobrażam sobie, że za kilka lat mieszkańcy Gliwic mogą się spokojnym, spacerowym tempem rowerowym wybrać na piknik nad chłodnicą, obserwować przyrodę, czyli wtedy w tych miejscach, te miejsca dla ludzi musiałyby być jak najbardziej tak zorganizowane, żeby tej przyrodzie nie przeszkadzały, ale żeby z drugiej strony umożliwiały jej obserwację.
0: Na przykład w centrum miasta, w centrum Gliwic, chłodnica jest tak mocno obudowana. Te nabrzeża są murowane. Czy jest właśnie szansa, że one będą zmienione, przebudowane, że ona będzie taka bardziej otwarta, bardziej dostępna dla ludzi? No a z jednej strony, żeby to nadal było bezpiecznie, żeby tutaj nie było podtopień.
1: Tak, no więc po pierwsze my cały czas bardzo mocno współpracujemy z Wodami Polskimi, czyli pracujemy w ramach ich kompetencji, a po drugie, no nie mogę w tej chwili powiedzieć o jakiejkolwiek możliwości renaturalizacji rzeki, natomiast chcemy, żeby w ramach tych dużych pomysłów, tych przyszłościowych, takie pomysły nam także zostały poddane i my wtedy te pomysły będziemy mogli dalej starać się przetworzyć na projekty już bardziej wykonawcze, więc ewentualna renaturalizacja to na pewno nie jest kwestia najbliższych 5 ani przypuszczam 10 lat, ale jeżeli wspólnie właśnie z Wodami Polskimi, z Wydziałem Planowania Przestrzennego i z całym gronem ekspertów, którzy też zasiadają w jury naszego konkursu, uznamy, że jest to jakiś kierunek, do którego możemy dążyć, to chcielibyśmy przed sobą taką możliwość otworzyć.
0: Odbyły się chyba też w ostatnim czasie takie warsztaty, takie konsultacje społeczne, między innymi chyba z rowerzystami, tak?
1: Tak, bo zanim ogłosiliśmy konkurs, no to chcieliśmy też poznać, jakie są mocne strony, słabe strony, jaki jest potencjał tej przestrzeni. W związku z tym zaczęliśmy od takich warsztatów, na które zaprosiliśmy i różne stowarzyszenia działające w Gliwicach, między innymi Stowarzyszenie Rowerowe Gliwice, ale też przedstawicieli radnych, mieszkańców, młodych ludzi, czyli studentów też zaprosiliśmy na to i właśnie Wody Polskie i wszystkie takie organizacje, osoby, które w tej materii działają. I we współpracy z nimi właśnie wskazaliśmy dla każdej z tych części największy potencjał, największe zagrożenia i te takie możliwości rozwoju. W związku z tym, bo zależy nam na tym, żeby ten konkurs był jak najbardziej umocowany w realiach, czyli żeby jak najbardziej się dało wykorzystać jego rezultaty w przyszłości.
0: A jaki jest harmonogram? Do kiedy jest teraz ten konkurs i kiedy może zaplanowane są albo dopiero będą planowane kolejne prace? Kiedy być może te bulwary, chłodnicy w Gliwicach faktycznie się zmienią?
1: Na pewno konkurs będzie rozstrzygnięty do końca roku. Wszystkie warunki przystąpienia i wszystkie dokładne daty można znaleźć na naszej stronie Biura Urbanisty Miasta i tam są podane, ale do końca roku planujemy rozstrzygnięcie konkursu i już możliwość pokazania, jakie były wybrane prace i na tej podstawie w pierwszym etapie wyłonimy te przestrzenie, które mogłyby podlegać tej takiej szybkiej zmianie. No i to myślę, że ma szansę się realizować w 2028 roku w jakichś małych fragmentach. No a to myślenie dalekosiężne, no to jesteśmy na początku drogi, to to musimy w ogóle wybrać, jaką widzimy dla tej rzeki przyszłość, bo do tej pory

0: o przyszłości rzeki trojnik nie myślał. Mówiło się dużo o przeszłości, o tych zmianach, stare koryto, nowe koryto, o tym, co było, ale tak naprawdę nigdy nie postawiliśmy sobie pytania, jak chcemy, żeby ta rzeka w mieście funkcjonowała. No i my chcemy na to pytanie odpowiedzieć, a potem małymi krokami do tego dążyć.
1: Dziś rządzą Mgliwice w tej części magazynu. To teraz coś dla najmłodszych, ale także dla ich rodziców. Teatr Poleca się będzie z akcentami po śląsku.
2: Agnieszka Batuk, dyrektor artystyczna Teatru Lufcik na Korbkę, prezes Fundacji W Tomi Grej. Zaczyna się sezon jesienny, tym razem jesienno-zimowy, ponieważ przygotowaliśmy 3 spektakle. Widzimy się pierwszy raz 20 września z Teo, śląski przyjazny dinozaur. Dino Teo to jest taki hit Lufcika na Korbkę, który podbija serca dzieciaków w całym regionie i nie tylko. Ale dlaczego mówię, że w regionie? Ponieważ Teropod, na którego podstawie powstał ten spektakl, on faktycznie urodził się tutaj na Śląsku, w Licowicach. Tam jest takie małe muzeum, można pojechać i zobaczyć, a u nas można zobaczyć na scenie teropoda Dino Teo ostatniego, który przebudził się i okazało się, że nie ma reszty dinozaurów. I dlaczego on jest taki sam i czy może znaleźć innych przyjaciół, spotyka na swojej drodze strzygę Agę, spotyka na swojej drodze Smoczysława, no i muzyczne dzieciaki. Czy znajduje przyjaciół? No musicie Państwo przyjść do nas do Pre-Zero Arena w samo południe 20 września i się dowiedzieć. Podpowiem, że dobrze się kończy ten spektakl, a wykorzystywane są przeróżne techniki teatralne, ponieważ jest tam dużo, mimo że gramy w arenie, ale jest dużo teatru ulicznego. Jest dużo takiej brawury, przełamywania czwartej ściany, rozmowy z dzieciakami, tworzenia z dzieciakami olbrzymiego dinozaura, nauki tańca dinozaurów. Jest ogień, są światła LED, także zapraszam, bo jest bardzo atrakcyjnie. Oprócz tego dzieciaki kochają tematy dinozaurów i można o nich z nami troszeczkę sobie porozmawiać, co jest, myślę, że bardzo interesujące i bardzo wyróżniające na tle innych spektakli proponowanych młodemu widzowi. Spektakl na pewno jest bardzo interaktywny, mimo że on jest tam oparty momentami na poezji, momentami na legendach śląskich, no bo Lufcik na Korbkę opowiada o Śląsku, dlatego w tym spektaklu oprócz Dino Teo pojawia się ta strzyga. No i wyjaśniamy dzieciakom, kim były strzygi, kim są może strzygi i opowiadamy troszeczkę o tej demonologii, tych legendach śląskich. Dino Teo był tylko w ogóle grany w arenie. Reszta spektakli jest nowiusieńka, specjalnie zapraszana dla Państwa do Pre-Zero Arena i w październiku widzimy się z księżniczką Marysią, która mieszka na Lodowej Górze. To jest spektakl oparty na dziele Kornela Makuszyńskiego i jest przezabawny. Aktorzy, którzy go grają, mają taki rodowód kabaretowy, także jest on bardzo rozśpiewany, dowcipny, polega w dużej mierze właśnie też na interakcji, na rozmowach z dzieciakami. Na tym spektaklu cała sala się śmieje. To mogę zagwarantować. Jest skierowany dla widzów od 3 roku życia wzwyż. Ja się bawię fantastycznie, także myślę, że do takich dzieci, które mają też kilkadziesiąt lat, to jak najbardziej zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani jakościowym czasem spędzanym razem, wspólną zabawą, tematami do rozmów później po spektaklu, naprawdę porządną, jakościową rozrywką. No i listopad. Listopad to co jak cyrk. I pewnie Państwo myślicie, że będzie żonglerka, że będzie klaunada, że będą może zwierzaki, które oczywiście nie cierpią w naszym cyrku, tylko świetnie się bawią, że będą tancerki. Bo to jest cyrk, który dzieje się w języku polskim i w polskim alfabecie. Oczywiście wszystkie te rzeczy, które Państwo sobie wyobrażają, wyobrażając sobie cyrk, są jak najbardziej na scenie, ale oprócz tego właśnie uczymy się mówić, uczymy się słów różnych nowych. Na scenie też mamy muzykę na żywo, ponieważ występuje z nami Rafał Piętaszek, znany z Małej Armii Janosika.
1: Zapraszamy także do innych teatrów. Jesień bogata będzie nie tylko w kolory. Zostańmy w tym mieście, bo tutaj trwają ważne rozmowy przed mieszkańcami Gliwic, ważne decyzje.
3: Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy, prezydent Gliwic. Konsultacje trwają od 26 sierpnia do 16 września i tutaj zapraszamy wszystkich gliwiczan, aby wyrazili swoją opinię na temat ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach, jak również i na stacjach paliw. To ograniczenie miałoby obowiązywać we wszystkie dni tygodnia na obszarze całych Gliwic od godziny 22 do godziny 6. To ograniczenie nie dotyczy restauracji, nie dotyczy pubów, nie dotyczy też barów. Mówimy tylko tutaj o sklepach i mówimy o stacjach benzynowych i mówimy tutaj o alkoholu tak zwanej kategorii A, B i C, czyli począwszy od piwa, skończywszy na wysokoprocentowych alkoholach. My przede wszystkim chcemy poznać, jaka jest opinia mieszkańców Gliwic, natomiast wsłuchując się w miasta, które ograniczyły taką sprzedaż napojów alkoholowych i wsłuchując się w służby, które pracują w tych miastach, to rzeczywiście można się dowiedzieć, że jakby problem z zakłócaniem porządku i ciszy nocnej w tych miastach po wprowadzeniu tego ograniczenia zmniejszył się. My tutaj w Gliwicach chcemy poznać przede wszystkim opinię mieszkańców na ten temat. Jeśli ta decyzja mieszkańców będzie wiążąca, zatem będą za wprowadzeniem ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych, wówczas wykonamy kolejny krok, a zatem takie wyniki przedłożymy radnym i spróbujemy tutaj przedłożyć projekt uchwały, który określi właśnie ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych, bo wsłuchujemy się w mieszkańców i to jest dla nas wiążąca informacja. W momencie, kiedy poznamy opinię mieszkańców, wówczas przedstawimy takie wyniki radnym. Można oczywiście głosować w formie papierowej, jak również elektronicznie, logując się na stronę, na platformę Decydujmy Razem. Można też papierowo głosować jednocześnie przy głosowaniu nad budżetem obywatelskim, czyli w bibliotece, w filiach biblioteki, czy w Urzędzie Miasta, w filii Urzędu Miejskiego. Pozbieramy te wszystkie głosy. Myślę, że to jest kwestia końca września, kiedy będziemy znali wyniki tych konsultacji dotyczącej sprzedaży, ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych. No i wtedy pod koniec września będziemy podejmować kolejne kroki.
1: Decyzję gliwiczan poznamy wkrótce.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Nowe krzewy, kwiaty i byliny. W Katowicach przybędzie zieleni. Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na zadania z ostatniej edycji zielonego budżetu. Nowe rośliny zostaną nasadzone w 7 lokalizacjach. Urząd Miasta Michał Bendala.
5: Jesień za pasem, a jesień to najlepszy czas na realizowanie prac ogrodniczych oraz nasadzeń. Dlatego też nasz katowicki Zakład Zieleni Miejskiej uruchamia serię przetargów na realizację zadań z ubiegłorocznego zielonego budżetu i pierwszy z nich obejmuje 7 lokalizacji. Ta nowa zieleń ma pojawić się przy ulicach Sikorskiego, Chorzowskiej, Dębowej, Bielskiej, Szabesty i Kilińskiego. Jeżeli chodzi o konkrety, to przede wszystkim kwota. 146 tysięcy złotych to jest budżet na realizację tych nasadzeń w 7 lokalizacjach, ale nie tylko nasadzeń, ponieważ tu różnego rodzaju zadania takie proekologiczne, zielone będą realizowane. Jeżeli chodzi chociażby o skwer Maherskiego, on zostanie ogólnie zrewitalizowany. Tam jest pomnik, który zostanie oczyszczony, a dodatkowo będą przeprowadzone prace pielęgnacyjne na samym skwerze. Te prace obejmą uzupełnienie żywopłotu, dosadzenie roślin, odnowione i oczyszczone zostaną też ławeczki. W pobliżu jest przystanek tramwajowy Dąb Kościół. On jest oddzielony od ruchliwej ulicy Chorzowskiej wąskim pasem zieleni. No i w tym miejscu zostaną nasadzone krzewy dekoracyjne. Będą to róże okrywkowe, które ograniczą spływ wód opadowych, a także poprawią na pewno walory wizualne tego miejsca. Duża zmiana czeka mieszkańców Śródmieścia. W pasie zieleni przydrożnej przy ulicy Kilińskiego na odcinku między Poniatowskiego i Jordana zasadzone zostaną krzewy, byliny i trawy ozdobne. Znajdą się one w rabatach wzdłuż chodnika. Tam pojawi się około 570 sztuk takich sadzonek. Wśród nich będą laurowiśnie wschodnie, azalie, róże oraz kocimiętka czy bluszcz pospolity, a więc różnorodnie również dla owadów zapylających, które w mieście bytują. Nowe rośliny pojawią się również w Murckach. Tam będą realizowane 3 zadania. W okolicy ulicy Bielskiej 8 przy parkingu znajduje się taki niewielki zieleniec z wydeptaną ścieżką i w ramach zadania ukwiecona ulica Bielska zostaną tu nasadzone krzewy, ale też i bluszcz pospolity. Zamontowany zostanie także taki stalowy płotek od strony chodnika. Kolejne zadanie dotyczy skrzyżowania ulicy Bielskiej z Baczyńskiego i tam znajdują się 3 niewielkie zieleńce, na których posadzone będą krzewy, byliny i trawy ozdobne. Natomiast wzdłuż sklepu spożywczego przy ulicy Szebesty biegnie taki wąski pas zieleni i w ramach prac posadzony zostanie tu żywopłot liściasty. Do realizacji wybrano tutaj krzewy porzeczki alpejskiej, których zasadzonych zostaną 64 sztuki. Na osiedlu Paderewskiego pojawi się również nowy zieleniec. Obecnie zamontowane słupki ograniczały wyeksploatowaną taką przestrzeń zieloną. Mieszkańcy wykorzystywali tą przestrzeń jako taki ciąg pieszo-rowerowy. Mówimy tu o skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Paderewskiego. No i w tym miejscu zostanie założona taka wieloletnia łąka kwietna z domieszką roślin jednorocznych. Na pewno podniesie to takie walory dekoracyjne miejsca, ale też wpłynie na poprawę retencji wód i zwiększenie bioróżnorodności w tej lokalizacji. Sama łąka będzie miała powierzchnię ponad 300 metrów kwadratowych, a więc całkiem spora przestrzeń i będzie ona wykonana z mieszanki nasion. Będzie to m.in. haber łąkowy, koniczyna polna, rumianek pospolity, szczaw polny czy kosmatka polna. Natomiast te gatunki jednoroczne, o których już wspominałem, to będzie m.in. mak polny, len czy nagietek. A więc nie dość, że różnorodnie, jeżeli chodzi o rodzaj roślin, to na pewno też i kolorystycznie. To jest realizacja pierwszego z serii przetargów na realizację zadań wybranych właśnie w ramach zielonego budżetu z poprzedniej edycji. Co roku to jest nieco ponad 100 projektów, które są realizowane w różnych przestrzeniach miasta. Nie tylko to są takie projekty dotyczące nasadzeń, ale są i zadania miękkie, to różnego rodzaju warsztaty, spotkania plenerowe. Te zadania już się dzieją. Natomiast jeżeli chodzi o nasadzenia, no to tutaj zdecydowanie najbezpieczniej jest je wykonywać albo wczesną wiosną, tylko że tutaj mamy zazwyczaj kłopot z uruchomieniem postępowań przetargowych. Często trzeba wykonać wcześniej dokumentację projektową dla realizacji tych bardziej zaawansowanych przestrzennie zadań. Albo właśnie jesień, no i tutaj w ten termin celujemy, aby przetargi zostały zakończone gdzieś do końca września, a październik i listopad to będą te miesiące, kiedy realizacje tych inwestycji będą postępowały. Wiosna to będzie ten moment, kiedy zobaczymy, czy te rośliny się przyjęły. Zapewne pierwsze kwitnięcia, no i taki pełny obraz tych zrealizowanych inwestycji to jesień przyszłego roku, a może nawet i kolejne lata. Wiemy, że zieleń potrzebuje czasu, ale tak jak pani redaktor powiedziała, zieleni nigdy za wiele i my jej tego czasu damy tyle, ile będzie potrzebowała na to, aby móc cieszyć nie tylko nasze oczy, ale i wpływać na komfort życia mieszkańców w przestrzeni Katowic.
1: Czekamy na efekty. O tym wszystkim opowiadał Michał Mendela z Urzędu Miasta w Katowicach. A skoro o naturze mowa, czy ktoś z was zastanawiał się, jak nasz region wypada w statystykach, jeśli chodzi o burze? Czy u nas więcej deszczu pada, a może więcej śniegu? Myszkowscy łowcy burz znają temat od podszew. Damian Różycki, jeden z nich.
6: Łączy nas pasja do burz, do ich łowienia, do ich prognozowania, ale no nie zajmujemy się tylko burzami, zajmujemy się pogodą w regionie tutaj Górnego Śląska przez cały rok, we wszystkie pory roku. Rozszerzyliśmy przede wszystkim region naszych prognoz, czy właśnie ostrzeżeń przed burzami. Nie skupiamy się już tylko na okolicach Myszkowa, tak jakby to nasza nazwa Myszkowscy Łowcy Burz wskazywała, ale działamy na całą północną, tutaj centralną część Górnego Śląska, z większymi miastami też aglomeracji śląskiej, Gliwice, Katowice, wszystkie tutaj te miasta centralne Śląska, jak i oczywiście przede wszystkim północ Górnego Śląska i właśnie tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na co dzień każdy z nas ma swoje obowiązki, ma swoje jakieś inne zajęcia, prace, studia, no a w wolnym czasie właśnie siadamy gdzieś do komputerów, do telefonów, sprawdzamy modele pogodowe, jaka ta pogoda nas czeka, czy faktycznie będą burze w naszym regionie, no i staramy się jakoś gdzieś tą wiedzę pozyskaną przelać po prostu na nasz profil facebookowy, by móc informować o tym naszych obserwujących, naszych czytelników. Co bardzo nas cieszy, no profil Myszkowców już bardzo się rozwinął w przeciągu tych ostatnich kilku lat. Jeszcze kilka lat temu obserwowało nas zaledwie kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy osób, no a dzisiaj ta liczba wynosi już prawie 50 tysięcy osób, którzy obserwują regularnie naszą stronę. To bardzo cieszy. Wiemy także dziś po różnych statystykach, które mamy dostępne na platformie Facebook, że niektóre nasze posty naprawdę docierają do ogromnej ilości osób, to nawet są setki tysięcy osób. Niektóre posty takie, no, które gdzieś tam się odbiły też dużym echem w internecie, nawet docierały do kilku milionów osób, także to magia internetu oczywiście, ale to bardzo cieszy, że gdzieś faktycznie posty o pogodzie, o zjawiskach burzowych przede wszystkim raczej docierają do tak dużej ilości osób. No staramy się na co dzień tworzyć prognozy pogody właśnie dla północnej i centralnej części Górnego Śląska. Prognozy pogody codziennie plus oczywiście ostrzeżenia nie tylko przed burzami, ale przed jakimiś innymi groźnymi zjawiskami, takimi jak silny wiatr, jak intensywne opady deszczu, zimą oczywiście opady śniegu, jakaś gołoleć, oblodzenia. To wszystko przez cały rok staramy się dosyć regularnie prowadzić ten profil i informować tutaj mieszkańców regionu, ale tak jak właśnie mówię, nie tylko, bo też dużo osób trafia na naszą stronę. No informować o tym, jaka będzie pogoda. No i przede wszystkim ten sezon burzowy, sezon letni, no to jest taki nasz najlepszy, że tak powiem, czas, bo wtedy oczywiście skupiamy się też głównie na burzach. Ja jeśli tylko się nadarzy okazja i te burze faktycznie gdzieś występują w naszym regionie, zdarza się dosyć często, że gdzieś wsiadamy w samochód, wyjeżdżamy w teren, by gdzieś łowić przysłowiowo te burze. Oczywiście to się skupiamy wtedy na robieniu zdjęć, na robieniu filmów, czasami prowadzimy transmisję na żywo na Facebooku z tego, co właśnie widzimy na własne oczy, że ta burza gdzieś jest. No i przede wszystkim też bazujemy i czerpiemy na ogromnej pomocy od właśnie obserwujących, od obserwatorów, od czytelników w takie miesiące burzowe, kiedy gdzieś prowadzimy relacje właśnie na Facebooku, piszemy tych postów dużo, dostajemy mnóstwo wiadomości od naszych obserwatorów, mnóstwo zdjęć, mnóstwo filmików, raportów, gdzie jest burza, czy pada deszcz, czy pada grad, jak są ciemne chmury, w którą stronę idą. Naprawdę to, co robią nasi czytelnicy, to też jest ogromna ich zasługa. Dzięki nim tak naprawdę możemy się rozwijać i możemy też pokazywać później na stronie zdjęcia właśnie od tych czytelników, te raporty przekazujemy, też je również udostępniamy, bo naprawdę warto, tego jest bardzo dużo. Czasami nasza skrzynka odbiorcza jest zasypywana wiadomościami, co bardzo cieszy. Później oczywiście przeszukujemy te wiadomości, przeglądamy, szukamy takich najlepszych jakichś zdjęć, ciekawych i to naprawdę bardzo cieszy, że też możemy czerpać z tego, możemy też udostępniać te zdjęcia od czytelników, nie tylko gdzieś to jest tam nasza autorska, własna, gdzieś tam jakaś konwencja, że to my coś rzucamy tylko od nas, ale też bardzo dużo właśnie czerpiemy z tego, że możemy się dzielić tym, co przesyłają do nas ludzie, mieszkańcy tej regionu właśnie północy Śląska, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ale i centralnych miast Górnego Śląska. Cieszymy się, że gdzieś też do coraz większego grona odbiorców te posty docierają, no bo to przede wszystkim chodzi o to, żeby szerzyć wiedzę na temat zjawisk pogodowych, na temat burz. Przede zawsze staramy się być jak najbardziej rzetelni tym, co robimy. I tak jak podkreślałem na początku, no jesteśmy tylko amatorami, jesteśmy tylko pasjonatami, no ale gdzieś tam już przez kilka lat grzebania przysłowiowego w tej pogodzie, w tych burzach, no jakąś tam minimalną wiedzę mamy i możemy się z nią dzielić z naszymi czytelnikami. No i przede wszystkim też mamy ciekawy region, tutaj Górny Śląsk, właśnie Jura Krakowsko-Częstochowska pod względem pogodowym, pod względem burzowym, to bardzo ciekawy region w Polsce. Można powiedzieć, że taki nawet jeden z bardziej burzowych regionów w Polsce. Patrząc na statystyki z lat ubiegłych, no tych takich zjawisk burzowych, dni w ogóle z występującymi burzami na Górnym Śląsku i tutaj w naszym regionie jest naprawdę względem całego kraju dosyć sporo, więc też no, mamy taki ciekawy region do faktycznie prognozowania i oglądania, podziwiania tych zjawisk. Oczywiście Jura, no to przede wszystkim ukształtowanie terenu, orografia terenu, która ma ogromny wpływ na zjawiska pogodowe, na zjawiska burzowe. Wiadomo, wyżej położone tereny, położone naprawdę już na wysokościach 400, 300, 400, 500 metrów nad poziomem morza, więc to już nie jest taka standardowa wysokość dla normalnego terenu w Polsce i też oczywiście inny klimat i to nie tylko jeśli chodzi o burze, ale w ogóle przez cały rok na przestrzeni 12 miesięcy w roku. No ta Jura Krakowsko-Częstochowska zawsze cechuje się swoim szczególnym mikroklimatem. Wiadomo, zimą są miejsca, gdzie te wyżej położone tereny no, są po prostu zimniejsze od innych regionów, czy Polski, czy nawet chociażby Górnego Śląska, czy są też takie miejsca, gdzie jest więcej śniegu, gdzie troszkę wiosną na przykład ta przyroda budzi się nieco później do życia niż na innych terenach. Są też takie miejsca, gdzie po prostu mamy więcej opadów, gdzie jest silniejszy wiatr, taki bardziej surowy, klimat, no i przede wszystkim też ciekawsze są to warunki do powstawania burz. Oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, no ta orografia terenu wymusza nieraz powstawanie tych burz i faktycznie jest to sprawdzone, że tych burz jest więcej, ale ogólnie Górny Śląsk to też region bardzo ciekawy pod względem właśnie samych burz, no bo od zachodniej części Górnego Śląska mamy rzekę Odrę. Jak wiemy, też rzeka może być czynnikiem hamującym dla burz, na przykład, które wędrują sobie ze strony zachodniej od nas z województwa opolskiego, a od południa Górnego Śląska bardzo ciekawa kraina geograficzna, ważna dla klimatu, czyli Brama Morawska ze strony czeskiej. Taki ukształtowanie terenu, które działa w dwie strony, albo czasami przynosi bardzo gwałtowne burze, albo gdy te wędrują sobie od południa, właśnie od strony naszych południowych sąsiadów, często ta Brama Morawska po prostu hamuje, wygasa te burze. No i też na południu oczywiście góry Beskidy, to też region, który bardzo wpływa na klimat, na pojawianie się burz, na klimat w ogóle podczas całego roku. I Jura Krakowsko-Częstochowska jest również, no nie są to góry, ale są to tereny wyżynne, też jest bardzo ciekawy klimat, czy latem pod względem właśnie większej możliwości wystąpienia burz, czy zimą gdzieś, gdzie jest po prostu zimniej, gdzieś, gdzie śnieg więcej pada, gdzie częściej pada, gdzie dłużej się utrzymuje, gdzie ta temperatura jest po prostu. Czasami jest tak, że w miastach tutaj Górnego Śląska, w miastach aglomeracji nie ma w ogóle śniegu, pada na przykład deszcz, no a jak już wybierzemy się gdzieś na tereny wyżej położone, temperatura się, wiadomo, obniża wraz z wysokością i zazwyczaj opady deszczu przechodzą tam w opady śniegu, zazwyczaj częściej.
1: To teraz wiemy, na co zwalić winę, na ukształtowanie terenu. Myszkowscy łowcy burz i Damian Różycki tak pięknie o pogodzie nam opowiadał w naszym programie. Dziękuję, Edyta Czekaj.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: reklama. Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
1: Kawka się ceni.
0: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
2: Polecam. Cezary Pazura.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
12: Tablica Jerzego Dudy Gracza odsłonięta w Katowicach, a na niej oryginalny list do aniołów. W programie powiemy też o muralu, który tworzy Śląski Szlak Filmowy, a którego tematem jest film Paciorki jednego różańca Kazimierza Kuca. Zapraszam na magazyn Edyta Czekaj, a najbliższe minuty spędzimy w Katowicach. Zaczynamy od tablicy upamiętniającej Jerzego Dudy Gracza i udajemy się na osiedle Paderewskiego.
13: Barbara Stawowczyk, emerytowana polonistka, drugiego LO imienia Marii Konopnickiej w Katowicach. Założycielka fanklubu Jerzego Dudy Gracza. Ja zainteresowałam się jego twórczością, jeszcze go nie znając, od lat 70. i potem tak jakoś to wszystko się potoczyło, że nawet zainteresowałam się obrazami, które tutaj powstały, tak zwanymi holendrami, i mogłam je zakupić. I dopiero potem, kiedy zorientowałam się, że jest w Bytomiu jego galeria, i wtedy nawiązałam z nim kontakt i mogłam go zaprosić do szkoły. On był niezwykle silną osobowością, umiejącą rozmawiać z młodzieżą, mającą czas, żyjącą życiem. Jeździliśmy do niego do pracowni i pokazywał nam swój warsztat pracy. Również jeździł z nami nawet na rekolekcje. Mieliśmy swojego kapelana, który dbał o naszą moralność wycieczkową. Także teraz przygotowuję podsumowanie tej działalności i będę chciała wyświetlić film w obecności fanów, którzy przeżywali to, i zrobić taki zjazd fanów, ponieważ gdy odsłaniałam tablicę w szkole 21 listopada, bardzo dużo z całej Polski przyjechało osób, które wiele zawdzięczają fanklubowi. Przede wszystkim umiejętność analizy sztuki i malarstwa. On rozmiłował młodzież nie tylko w malarstwie, ale i w architekturze. Myśmy dużo dyskutowali na tych naszych spotkaniach na różne tematy, zarówno światopoglądowe, jak i moralne, literackie, językowe. No i szczególnie byliśmy też na wszystkich wernisażach, które on organizował. zorganizowany.
12: Jerzy Duda Gracz został upamiętniony w Katowicach, w miejscu, w którym przez wiele lat mieszkał. Szukajcie tablicy na bloku przy ulicy Sikorskiego 20. A teraz mural, który tworzy Śląski Szlak Filmowy. Mural do obejrzenia także w Katowicach.
4: Mariusz Waras, autor projektu i wykonawca muralu. Wszystko poszło zgodnie z planem, więc jak najbardziej. Mural się oczywiście odnosi do filmu Paciorki jednego różańca. Dokładnie opowiada jakby kilka scen, które są w tym filmie. U mnie to jest jakby posklejane trochę w taką moją własną trochę interpretację, historię. Więc mamy wieżowce, które wówczas powstawały, które częściowo są jeszcze w rusztowaniach, częściowo są skończone. Górną część wieńczy taka część industrialna, jakby miejsce pracy tych ludzi, którzy mieszkają w tych wieżowcach i w tych domkach, które tu są, były wcześniej. No i w samym środku, centralnie w kompozycji, jest wielka łyżka koparki. Koparki, która jakby zabiera ten domek, zabiera tą rodzinę, próbując ją przemieścić w inne miejsce. Moje doświadczenie muralowe jest, skromnie mówiąc, dość spore, jeśli chodzi o malowanie tego typu realizacji w tej skali, w różnych miejscach na świecie. Więc ten aspekt jakby mam dość mocno przećwiczony, więc bardziej się skupiam jednak na tym, co konkretnie chcę tam pokazać. Prace trwały samego malowania 6 dni, ale jakby ten mural to już jakby jest przygotowany wcześniej, ponieważ powstaje w technice szablonu, więc te wszystkie szablony były przygotowane wcześniej w mojej pracowni, w moim studiu. Przy muralu pracowały razem ze mną jeszcze dwie osoby, Rafał Chomik i Jan Kołodziej, więc wykonaliśmy ten mural w trójkę. Nie odnosimy się bardziej do twórczości, tak? I to jest jakby w tym dla mnie najciekawsze, a nie do samej postaci. Czyli nie jest to mural, który... On jest o filmie. Dokładnie o filmie, tak naprawdę.
5: Ewa Sadkowska, dyrektorka Instytucji Filmowej Silesia Film. Bardzo narracyjny i wydaje mi się, że jest świetną interpretacją filmu, o którym tutaj mówimy. To do tego jest niezwykle estetyczny, jest gęsty i świetnie się wtapia, czy gdzieś koresponduje chociażby z kolorami elewacji. To jest pierwsza ściana, którą pokryliśmy. Zaraz wchodzimy na osiedle Wajdy i tam będziemy opowiadać o filmie Jesteś Bogiem Leszka Dawida, czyli historia faktofoniki. Trzeci film to Angelus Lecha Majewskiego w przestrzeni Muzeum Śląskiego. No i oczywiście szlak będzie się powiększał, bo ponad 100 filmów jest naszym udziałem koprodukcyjnym, a wiemy dobrze, że na Śląsku filmów kręciło się dużo, dużo więcej. Do jesieni jeszcze powstanie Wajdy, natomiast na wiosnę bierzemy się za Angelusa.
14: Justyna Juszczyk, Silesia Film Commission. Projektujemy stronę, w zasadzie ona już jest zaprojektowana, teraz tak naprawdę trwają testy i będziemy wrzucać tam wszystkie potrzebne informacje. Strona oczywiście jest projektowana tak, żeby jak najbardziej była czytelna na telefonach komórkowych, bo cel tej aplikacji jest taki, żeby można było po prostu z nią spacerować, w danym miejscu poczytać sobie o filmach i o różnych miejscach, które są zaznaczone na tym szlaku filmowym.
12: Filmowy mural znajdziemy w dzielnicy Giszowiec, a konkretnie na budynku przy ulicy Miła 3. No to tak jeszcze w świecie kultury pozostajemy. Teraz zaprosimy Was na wystawę, a zrobi to Magda Mleczko.
15: Z dna oceanu prosto do Katowic. W historycznej walcowni cynku w Katowicach światowa wystawa, na której poznacie historię najsłynniejszego statku świata, czyli Titanica. Ten fragment historii jest opowiedziany przez przedmioty, które zostały wydobyte z jego wraku. Ze mną jest Krzysztof Mędrala, ambasador tej wyjątkowej wystawy, no i zarazem właściciel jednej z największych w Europie prywatnych kolekcji pamiątek związanych z linią White Star Line. Ile tych pamiątek ma pan w swojej kolekcji? Dodam, że jedną z nich przyniósł pan tu dzisiaj do studia. To jest malutka filiżanka na espresso.
16: Tak, moich przedmiotów w kolekcji jest około 350. To jest pasja, która trwa kilkanaście lat i nigdy nie spodziewałbym się, że urośnie do tych rozmiarów, kiedy ten zbiór będzie uznawany za jedną z największych kolekcji w Europie. A ta filiżanka, którą przyniosłem tutaj, jest dla mnie prawdziwym świętym gralem. Mam ją bardzo rzadko w swoich rękach, ponieważ ona jest właściwie permanentnie na wystawie. Natomiast zostanie umieszczona w gablocie na wystawie Titanic The Artifact Exhibition w Katowicach, właśnie w Walcowni.
15: I na tą wystawę wystawę właśnie was zabieramy, na wystawę o Titaniku do historycznej walcowni Synku w Katowicach. Wystaw o Titaniku na całym świecie było wiele. Dlaczego ta w Katowicach jest aż tak wyjątkowa?
16: Jest wyjątkowa z kilku względów. Każda wystawa jest szyta na miarę, ponieważ jest to wystawa podróżująca i tutaj w Katowicach wybrany został obiekt, który jest związany z epoką, w której powstał Titanik. Jego atmosfera, jego wygląd bardzo doskonale nawiązuje do tego właśnie postępu techniki z początku XX wieku. Widzimy tam liczne elementy inżynieryjne, które mogą nawiązywać do miejsca, w którym budowano Titanika, więc sam budynek był też dużym wyzwaniem dla projektantów tej wystawy, w szczególności z uwagi na posadzkę, która jest tam też spektakularna. Warto również zwrócić na to uwagę, jak będą Państwo na tej wystawie. Jest wyjątkowa dlatego, że też ten zestaw artefaktów, który został przygotowany dla Katowic, jest niepokazywany wcześniej w Polsce w takim zakresie. Jest tam około 200 oryginalnych przedmiotów wydobytych z wraku Titanika.
15: Żadne repliki, żadne rekonstrukcje. To wszystko są te prawdziwe przedmioty.
16: Tak, dlatego właśnie mimo tego, że wystaw poświęconych historii Titanika jest na świecie wiele, ale ta konkretna niesie w sobie bardzo duży ładunek emocjonalny. Na tej wystawie wśród artefaktów znajdują się przedmioty osobiste pasażerów. W tym zestawie jest ich dość dużo. Na przykład są spodnie jednego z pasażerów, są okulary, są buty, są rzeczy codziennego użytku, są fiolki z perfumami, które pachną do dziś. To są rzeczy, które przetrwały na dnie oceanu wiele, wiele dekad, zanim zostały odnalezione, a warto wspomnieć, że 1 września 2026 roku mija dokładnie 41 lat od odkrycia wraku Titanika, więc również wpisuje się to otwarcie tej wystawy w czas rocznicy odnalezienia.
15: Są też podobno banknoty, aż takie papierowe, to też dziwne, że przetrwały.
16: Tak, one są zachowane w przepięknym stanie, to są banknoty dolarowe i niektórzy zwiedzający zadają sobie to pytanie, jak to możliwe, że na przykład elementy z metalu czy elementy z drewna uległy tak bardzo dużej degradacji, a w jednej z gablot widzimy pięknie zachowane banknoty. Sekret tego jest następujący. Jeżeli dokument papierowy znajdował się na przykład w torbie zamkniętej szczelnie z dobrze wyprawionej skóry, to ta dobrze wyprawiona skóra blokowała dostęp mikroorganizmów do środka. Tym samym te przedmioty nie ulegały takiej degradacji i po konserwacji zachwycają swoim pięknem do dziś.
15: Luksusy i podziały klasowe na Titaniku. Ta wystawa o tym też mówi, prawda?
16: Tak, my możemy poczuć ten kontrast na własnej skórze, kiedy przechodzimy przez scenografię wystawy nawiązujące do przestrzeni klasy pierwszej i tam w tych scenografiach widzimy przedmioty należące do tej klasy, a potem trafiamy do klasy trzeciej, do kotłowni. Widzimy te kontrasty, możemy je poczuć też w naszym sercu, dlatego że to nie jest tylko historia wnętrz i przedmiotów, ale to jest przede wszystkim historia ludzi pochodzących z bardzo różnych środowisk, znajdujących się na jednym statku. Można więc powiedzieć, że taki statek, jak kapsuła, był odwzorowaniem struktury społecznej tamtych lat.
15: Jak wchodzimy na tą wystawę, tak? Czym ona się zaczyna? Co nas wita?
16: Kiedy wchodzimy na wystawę, wita nas galeria poświęcona odkryciu wraku. Jest to nowy zabieg, który nie był stosowany do tej pory na tego typu wystawach, ponieważ ta galeria zawsze kończyła zwiedzanie. A tutaj chodzi o to, aby uwrażliwić gościa na to, że przedmioty, które na niej zobaczy, pochodzą z wraku. W jednej z pierwszych gablot tej galerii zobaczą Państwo iluminator ze statku, czyli okno, które niegdyś doświetlało wnętrza statku, a dzisiaj jest eksponatem.
15: Bardzo ciekawym też eksponatem, bo ja miałam okazję oglądać na stronie Titanic Galeria filmik z Pana udziałem i też polecam sobie tam zajrzeć przed pójściem na wystawę, bo filmik robi naprawdę niesamowite wrażenie. Tam zobaczymy, tam wirtualnie przejdziemy się już po tej wystawie i tylko nabierzemy jeszcze większej ochoty, żeby pójść na nią tak naprawdę i zobaczyć to wszystko osobiście, własnymi oczami. Mówił Pan o żyrandolu z palarni dla dżentelmenów klasy pierwszej. To też zobaczymy właśnie na tej wystawie.
16: Na tej wystawie żyrandol został zamieniony na inny żyrandol, który pochodzi z reprezentacyjnej klatki schodowej pierwszej klasy. Niesamowity jest ten żyrandol, który zobaczymy tutaj w Katowicach, ponieważ w nim widać jeszcze jeszcze przepalone ślady po żarówkach. On jest wygięty, on jest zniszczony, widać ślady katastrofy. Zmierzam też do tego, że eksponaty, które znajdują się w Katowicach, częściowo nie były pokazywane wcześniej na poprzednich edycjach wystawy w Polsce.
15: Ta wystawa wcześniej gościła we Wrocławiu, ale ta nasza w Katowicach jest podobno dużo większa.
16: Tak, ona jest większa, ona ma inny skład eksponatów. Niektóre z eksponatów musiały wrócić do Stanów Zjednoczonych z powodu różnych przepisów, również celnych, ale ten zestaw, który mamy tutaj, jest również bardzo bogaty, bardzo ciekawy i jednym z ikonicznych eksponatów, które nadal są pokazywane w Polsce, to drzwi wejściowe na statek. Jedne, jedyne wydobyte z wraku Titanica, wielkie, ogromne, ważące 1,5 tony drzwi wejściowe dla pasażerów klasy pierwszej.
15: I jeszcze ta palarnia dla dżentelmenów z klasy pierwszej, to też jest takie bardzo szczególne miejsce, bo tam podobno ostatni raz widziany był konstruktor i projektant Titanica.
16: Tak, jeden ze stewardów, który przechodził przez to pomieszczenie, kiedy statek tonął, nie spodziewając się, że kogo cokolwiek tam zobaczy, spostrzegł, że przy kominku stoi Thomas Andrews. I był to widok smutny, ponieważ podobno z odłożoną kamizelką ratunkową Thomas Andrews patrzył w zegar, patrzył w obraz, które znajdowały się nad kominkiem. Nie wiemy, czy faktycznie było to ostatnie miejsce, w którym był widziany, ale jeżeli tak było, to znaczy, że w tym miejscu zginął, ponieważ jego ciała nigdy nie odnaleziono.
15: Wiele jest jeszcze takich chyba tajemnic, które nie zostały odkryte, jeśli chodzi o katastrofę Titanica. Także tych pytań ciągle będziemy sobie zadawali, myślę, jeszcze przez wiele, wiele stuleci nawet. Ale wracając do wystawy, każdy z Państwa, który przyjdzie na tą wystawę, dostanie też taką kartę pokładową pasażera Titanica.
16: Tak, na symbolicznym bilecie wejściowym na statek znajduje się imię i nazwisko prawdziwej osoby, która była na statku. Może być to pasażer, może być to też członek załogi i mamy tam również krótką biografię tej osoby. Kiedy kończymy nasz spacer po wystawie, możemy odnaleźć to nazwisko wśród setek innych nazwisk na wielkiej ścianie i dowiedzieć się, czy ta osoba przeżyła, czy w katastrofie zginęła. Ten bilet buduje taki symboliczny most między nami a jakąś historyczną postacią, a same bilety mają bardzo ładną graficzną formę i z powodzeniem mogą służyć później jako zakładka do książki na przykład.
15: Ambasador wystawy o Titanicu w Katowicach, Krzysztof Mędrala.
12: Ja przypomnę, że rozmawiała Magda Mleczko, oczywiście na wystawę zapraszamy.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
12: Choć Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest w remoncie, tą wystawę można oglądać w budynku przy Korfantego. I tak, do końca grudnia obejrzymy wystawę Od dinozaurów do człowieka. Historia życia na Ziemi. Jest też wystawa Motyle między pięknem natury a nauką. Ta wystawa do obejrzenia do 18 października. Jest też kilka wystaw do przygotowania. Już w grudniu będzie można zobaczyć wystawę z cyklu Wspomnienie w 41. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek. A tymczasem
17: kiedyś Muzeum Górnośląskie w Bytomiu można było obejrzeć wystawę Od Darwina do Banku DNA Przyroda w Muzeum, a dziś Laboratorium DNA Roślin Muzeum ma w swoich murach. Co ciekawe, to jedyne takie laboratorium w naszym kraju. Posłuchajcie.
18: Roland Doborzy, jestem kierownikiem działu przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
12: Zawsze jak tutaj u panów przyrodników jestem, to poruszamy ciekawe tematy, a dzisiaj coś, co jednych może zszokować, że macie coś takiego właśnie tutaj. Ale od początku, jak to było?
18: Kilka lat temu rozpoczęliśmy budowę banku próbek DNA. To był 2016 rok, gdzie we współpracy z pracowniami preparacji zwierząt zaczęliśmy pozyskiwać materiały kostne z ssaków. Ale równocześnie pojawiło się coś takiego jak bardzo intensywne próby opracowywania materiałów muzealnych. Po pierwsze, szukanie DNA wilka workowatego tasmańskiego, szukanie DNA w szczątkach zgromadzonych w muzeach, zgromadzonych w różnych instytutach mamuta i tak dalej, i tak dalej. No i suma summarum finalnie kilka lat temu Svante Paabo dostał Nagrodę Nobla za opracowanie łańcucha DNA Neandertalczyka. Oczywiście na materiałach muzealnych. No więc jeżeli coś takiego się zdarzyło, koniecznie trzeba było to wykorzystać, tym bardziej, że tak naprawdę nie ma precedensu w muzealnictwie, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie ma czegoś takiego jak pracownia analiz molekularnych przy działach przyrody. Po raz pierwszy coś takiego napisałem taki projekt kilka lat temu. Za pierwszym razem ten projekt spotkał się z takimi skrajnymi jakby ocenami. Z jednej strony fantastyczna ocena była od jednego recenzenta. recenzenta, z drugiej strony troszeczkę taka, powiedzmy, zaskakująco niska, ale prawdopodobnie wynikająca z tego, że po prostu to się nie mieściło jak gdyby w ramach Ministerstwa Kultury, dzieł sztuki, etnografii, archeologii i tak dalej.
19: No tak, bo to taka abstrakcja, można powiedzieć.
18: Tak, to w pewnym sensie, powiem tak naprawdę, oglądając Jurassic Park, to wtedy wydawało się totalna abstrakcja, fantastyczny science fiction z górnej półki, a te science fiction jest coraz bliżej nas w tej chwili, także to zaczyna być coraz bardziej ciekawe pod tym względem. No i oczywiście nie może zabraknąć tutaj muzeów w tej dziedzinie, dlatego że tak naprawdę już Ernst Mayr kiedyś powiedział, że największą bioróżnorodność to on tak naprawdę znajduje niestety w muzeach. Te gatunki szybciej wymierają często, niż my jesteśmy w stanie kontrolować bardzo często z ekspedycji naukowych materiały, tak jak my w tej chwili gromadzimy to z tak zwanych hotspotów, czyli biodiversity hotspot, czyli najcenniejszych miejsc. Okazuje się, że tak naprawdę te materiały już są nie do pozyskania, bo na przykład jakaś dzielnica się rozbudowała, coś zostało zniszczone, jakaś kopalnia funkcjonowała i zniszczyła coś, a w tym czasie ktoś w muzeum robi rewizję materiału, robi kwerendę, zajmuje się swoją grupą, nagle odkrywa nowy gatunek, ale tego gatunku już tak naprawdę w naturze nie ma. Te słowa Mayra są gorzkie, ale prawdziwe. I oczywiście teraz, jak można jeszcze wykorzystać to, co my zbieramy w muzeach? Oczywiście nasuwa się od razu wniosek, że no, jest jeszcze jedna płaszczyzna, właśnie ta genetyka, która tak naprawdę była dedykowana zawsze temu, co żyje, miękkim tkankom, przechowywanym w odpowiednich warunkach i tak dalej, ale jak można to zrobić z materiałami, które mają 100 lat i więcej? To jest niesamowite. No ale Svante Pebo pokazał, że to się da. Oczywiście to były gigantyczne pieniądze, niewyobrażalne, czego tak naprawdę muzeum nie jest w stanie otrzymać takich pieniędzy, ale to już był pewien sygnał, więc ten pierwszy projekt zagwarantował nam tak naprawdę zagospodarowanie dwóch pomieszczeń w taki sprzęt bazowy, nazwijmy to w ten sposób. W zeszłym roku napisaliśmy drugą część projektu, pracownia analiz molekularnych i bank DNA. Etap drugi. I w tym drugim etapie zakupiliśmy pozostałe sprzęty potrzebne nam. Oczywiście do tego dochodzą odczynniki i tak dalej. No i to, co kiedyś musieliśmy robić we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, z Uniwersytetem Opolskim, gdzie wykorzystywaliśmy doświadczenie Uniwersytetu Łódzkiego, mogliśmy powoli wdrażać u nas. Tak to się zdarzyło, że oczywiście koniec roku, który jest najbardziej zawsze przerażający dla wszystkich w związku ze sprawozdaniami, skończeniem jakichś rzeczy, rozpoczynaniem czegoś na przyszły rok planów i tak dalej, i tak dalej. U nas się to wszystko skumulowało, bo finalnie musimy rozliczyć projekty. Finalnie wystartowaliśmy wreszcie i taka data dla nas progowa, niesamowicie ważna, to jest 12 grudnia 2025 roku. Po raz pierwszy w naszej pracowni analiz molekularnych przeprowadziliśmy pełny cykl przygotowania materiału genetycznego do sekwencjonowania. No i myślę, że za chwilę, panią redaktor, przejdziemy do pracowni. Postaramy się troszeczkę opowiedzieć o tym całym procesie, który jest niezwykle skomplikowany, ale fantastyczne wyniki dający.
19: No to idziemy.
18: Idziemy.
19: Panie Rolandzie, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu.
18: Tak, to jest niewielkie pomieszczenie, ale niezwykle ważne dla nas, dlatego że tu akurat umieszczony jest ten najdroższy sprzęt, który zakupiliśmy, mikroskop i binokular do sortowania materiału pod kątem oczywiście wyboru również do badań DNA.
19: Te urządzenia robią wielkie rzeczy, panie Rolandzie, ale wcale nie są takie wielkie. Rzeczywiście są bardzo nowoczesne i one są takie gabarytowo nie największe.
18: To jest niezwykle precyzyjne urządzenie, które potrafi nam tak naprawdę powiększyć owady, które często mają wielkość poniżej milimetra, do odpowiedniej wielkości, także jesteśmy w stanie znaleźć w nich te identyfikacyjne cechy, które później posłużą nam do zaklasyfikowania wstępnie owada. I oczywiście czemu służy ta genetyka? No tu oczywiście przed chwilą się wyłączyło urządzenie, jedno z urządzeń, czyli zamrażarka, w której też przechowuje się część odczynników, które muszą być w odpowiedniej temperaturze, zresztą wręcz konkretnej, minus 20 stopni. I powiem tak, genetyka jest genialnym narzędziem, dodatkowym narzędziem, które utwierdza nas w dobrym oznaczeniu, zdeterminowaniu, czyli nazwaniu danego gatunku. To jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ tych zwierząt, generalnie gatunków na świecie jest dziesiątki milionów. Prawdopodobnie około 10 milionów, a może i nawet więcej. Mnóstwo z tego jest nieopisane, ale powiedzmy współcześnie funkcjonuje około 2 miliony gatunków. Więc naprawdę to trzeba być niezłym specjalistą, żeby ogarnąć swoją grupę, która często kilka tysięcy gatunków liczy, więc to jest świetne narzędzie. Oprócz tego badania molekularne pozwalają nam również na rozstrzygnięcie tak zwanych dark species. Gatunki, które są tak podobne do siebie, że w zasadzie ich populacje zachodzą na siebie, nie do końca jesteśmy w stanie przy tych standardowych metodach, czy typu mikroskop, szkiełko i oko, oznaczyć, do którego gatunku on należy. Genetyka jest genialna pod tym względem, bardzo, bardzo pomocna. Oczywiście oprócz tego tutaj jest coś, co służy również publikacji i upowszechnianiu, czyli cały system rejestracji obrazu. Możemy te zdjęcia przy powiększeniu 100-200 razy, możemy je zrobić w doskonałej rozdzielczości, wielowarstwowe, poskładać je w programie odpowiednim, i to publikuje się w publikacjach naukowych, ale to również pozwala nam przekazać pewne informacje z tego mikroświata naszym gościom, naszym zwiedzającym nasze wystawy i tak dalej, więc to jest też bardzo ważne z poziomu muzealnika. Ale to jest to pierwsze pomieszczenie, gdzie mamy pewne zestawy sprzętu, który trzeba używać całe. To jest olbrzymie skomplikowany proces. Doszliśmy do wniosku, że ja będę o tym opowiadał, ponieważ ja na tym się naprawdę nie znam. Ja wiem, że można to wykorzystać i tak dalej, ale przypuszczam, że gdyby Wojtek Szczepański, pan doktor Szczepański zszedł i zaczął opowiadać, byłoby to nudne dla większości. Ale przejdźmy do tego drugiego pomieszczenia.
19: To ma być właśnie obrazowo. Lodówki oczywiście nie otwieramy. Powiedzmy, że to jest taka lodówka.
18: Możemy otworzyć zamrażarkę.
19: To wygląda lodówka jak taka w szpitalach, gdzie mają rzeczywiście leki oczywiście. I osocza na przykład.
18: No powiedzmy, jest to z wyższej półki. Tutaj mamy materiały głównie entomologiczne, które są przeznaczone ewentualnie do badań genetycznych, wykorzystywane również do badań genetycznych, dlatego one lepiej, jeżeli przebywają w lodówce w stałych warunkach. Oprócz tego na górze mamy odczynniki odpowiednie, które są wykorzystywane, różnego rodzaju bufory, różnego rodzaju jakieś rozpuszczalniki, które służą nam do czynnika.
19: Wyższa od...
18: Tak, oczywiście.
19: To przechodzimy dalej.
18: Do pomieszczenia numer 2.
19: Zapytam, czy dużo tych pomieszczeń macie?
18: Tylko dwa konkretne, nie za duże, ale to jest taki jeden z najnowocześniejszych elementów w zaskakującym miejscu. Muzeum, które powinno się kojarzyć raczej z historią.
19: Dokładnie, z gablotami.
18: Tak jest, gabloty.
19: Tak. Na szczęście już te kapcie słynne zniknęły lata temu.
18: Kustosze, którzy są starzy w zarękawnikach, z grubymi okularami, szkłami, to już nie jest to. No i tu jesteśmy, to jest serce naszego laboratorium, czyli to jest to miejsce, gdzie tak naprawdę dzieje się magia. Ja powiem tak pokrótce, ponieważ dostajemy owada, który jest, szczególnie jeżeli jeździmy w tej chwili w te super miejsca cenne przyrodniczo, gdzie tak naprawdę możemy spotykać się z bardzo dużą bioróżnorodnością, gdzie tak naprawdę te miejsca decydują, a inaczej informacje z tych miejsc decydują o tym, w jakim kierunku tak naprawdę podąża nasza planeta, jak to wygląda, jaka jest antropopresja, jak te zmiany klimatyczne wpływają, jak tak naprawdę, teraz znowu się włączyła troszeczkę większa zamrażarka, to jest zamrażarka, która mrozi materiał genetyczny do minus 81 stopni, więc tutaj zresztą wyświetla się cały czas. Jest ona bardzo, bardzo precyzyjna i tu przechowujemy te najcenniejsze rzeczy, próbki. I właśnie teraz czego? Eksponatów naszych muzeum. 100 lat temu nikt by sobie nie wyobraził tego, że eksponaty będą przechowywane w takich zamrażarkach, fragmenty tych eksponatów, ale równie cenne jak te pozostałe części. Może bardziej dla naukowców. W każdym razie, wracając do tego całego procesu, wszystko rozpoczyna się od... Ponieważ my zajmujemy się głównie pozyskiwaniem materiału genetycznego z owadów, bo to jest znacznie prostsze i możliwe do zrealizowania, przynajmniej na tym etapie rozwoju muzeumiki, bo to już w ogóle nowa dziedzina powstała, muzeumika, tak się ładnie nazywa, wykorzystanie do badań genetycznych materiału muzealnego. Mamy specjalne takie ala moździerze. Wyobraźmy sobie, jak mamy pieprz czy jakieś ziele angielskie, chcemy go sproszkować czy przynajmniej porozbijać, mamy moździerze. Tylko że nasze moździerze są delikatnie mówiąc mniejsze. Tu jest właśnie, tak moździerz wygląda. Napełniamy go specjalnie wodą super czystą. Do tego wrzucamy na przykład nogę owada, którego chcemy zbadać, z którego chcemy pozyskać DNA. I za pomocą, właśnie tak wygląda ten moździerz, tego moździerza rozcieramy tą nogę, no i zaczyna się cały proces. Ja powiem tak, długo się zastanawiam, jak o tym procesie opowiedzieć, bo to jest bardzo skomplikowane, ale wyobraźmy sobie, bo to już przypuszczam, że naszym słuchaczom znacznie bardziej pobudzi wyobraźnię. Proces przed startem samolotu. Pilot i drugi pilot wykonują kilkadziesiąt różnych czynności. Sprawdzają step by step, sprawdzają wszystkie elementy wyposażenia samolotu gwarantującego bezpieczeństwo. Na tej samej zasadzie tutaj tych procesów, które trzeba przejść, jest kilkadziesiąt, które trzeba dokładnie zastosować, ponieważ wyobraźmy sobie, jeżeli my taką nogę rozgnieciemy, ile w takiej nóżce, nie wiem, muchy może być materiału genetycznego? To są mikroskopijne ilości i w tym momencie w odpowiednim buforze dodajemy enzym, który tak naprawdę rozpuszcza ten cały materiał genetyczny, ekstrahuje z tego. Przez wiele, wiele etapów filtrowania, a filtrowanie odbywa się w takich maluteńkich probóweczkach, doprowadzamy do sytuacji, w której uzyskujemy minimalną ilość czystego materiału genetycznego. Ten materiał genetyczny odpowiednio podgrzewany, znowu namnażany, jakby pozwala nam pozyskać to, co jest bazą do sekwencjonowania, do uzyskania jak gdyby większej ilości tych układu, tych gwarantujących oznaczenie układu zasad, które dam adenozyna, cytozyna, guanina, tymina i tak dalej. W każdym razie, oczywiście tu jeszcze na różnych etapach jesteśmy, tu są oczywiście wirowania, wytrząsania różnego rodzaju, bo to wszystko tak naprawdę jest bardzo silnie określone, temperatura, tam gdzie namnażamy w procesie jakby podgrzewania i namnażamy materiał genetyczny, to są specjalne programy, które ustawiamy w odpowiedni sposób, w zależności od tego, od typu materiału, który tam dostał się.
17: A o tym wszystkim opowiadał nam Roland Dowosz, przyrodnik, naukowiec, kierownik działu przyrody w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
17: Edyta, czekaj. W dwóch miejscach w lesie, na terenie leśnictwa i mielin, natrafiono na duże skupiska śmieci. To zużyte płyty bitumiczne po rozbiórce dachu. Straż leśna poszukuje sprawcy. Zaczynamy dziś magazyn od tego tematu, a potem będzie chwila wytchnienia. Już teraz wycieczka do lasu i na pewno nie na grzyby.
20: Joanna Staszewska, Nadleśnictwo Katowice, rzecznik Nadleśnictwa. Niestety takie przypadki też się często w lesie zdarzają, że takie nielegalne wysypiska nam się pojawiają. To było zaskakujące, bo było dość duże, no i odpady są nietypowe w tym momencie. Nie resztki z rozbiórki dachu na ondulinę, czyli dość niebezpieczne odpady, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska. Już działamy, szukamy sprawcy. Oprócz tego, że szukamy tutaj wewnętrznie, no to też akcję ogłosiliśmy, tak żeby mieszkańcy, którzy może coś zauważyli, mogli nam pomóc.
21: Tomasz Kurek, komendant posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Katowice. Co jest przyczyną takich właśnie obrazków? Przede wszystkim zlecanie firmom nieznanym jakichś różnych prac i niesprawdzenie, co się dzieje z odpadami, które przekazaliśmy firmom do utylizacji. Firmy za to zazwyczaj biorą pieniądze, że w ramach jakichś remontów po prostu zabiorą ze sobą tak samo odpady. Te odpady idą po najmniejszej linii oporu, czyli odpady lądują w lesie. Jesteśmy zobowiązani do utylizacji tych odpadów, ale robimy wszystko, żeby ustalić właściciela. Właścicielem nadal jest ta osoba, która zleciła pracę. Nie firma, tylko osoba, która zleciła pracę. Jeżeli ustalimy tą osobę, będzie ona zobowiązana do tego, aby naprawić szkodę, czyli zabrać te odpady oraz poniesie karę. Sprawa trafi do sądu, ponieważ nie satysfakcjonuje nas postępowanie mandatowe. Nie tylko po adresach mieszkańców trafiamy bezpośrednio do sprawców, ale po kodach kreskowych różnych firm trafiamy nawet do sąsiednich krajów, które są producentami jakichś opakowań, jakichś takich rzeczy, i producenci nam po kolei mówią, jaka była ścieżka, że te odpady trafiły w końcu, znaczy się trafiły jako produkt do Polski, po zużyciu zostały

0: plastiku, czyli one nie są małe. To są odpady, akurat w przypadku Imielina to jest ondulina, czyli odpady ze smołą. Firma musi być specjalistyczna, nie będzie tania. Zmieniły się rodzaje śmieci, które trafiają do lasu. W tej chwili do lasu trafiają opony, odpady pobudowlane, poremontowe oraz od czasu do czasu trafia jeszcze odpady na przykład azbestowe, czyli śmiertelne pokrycie dachowe.
1: Każda informacja może być pomocna. Znikają dwa takie skupiska śmieci, pojawiają się kolejne. Niestety nie służy to przyrodzie, nie służy także nam. A teraz zapraszamy na wystawę do budynku Muzeum przy Korfantego w Bytomiu, bo przypomnę, że główny gmach Muzeum Górnośląskiego jest ciągle w remoncie.
2: Magdalena Pospieszowska, Dział Edukacji Muzeum Górnośląskiego.
3: Tym razem nie o legendach, o historii, która dotknęła tutaj Bytomia i Żydów.
2: Bytom jest pod tym względem jednym z takich dość wyjątkowych miast w Polsce, ponieważ tutaj właśnie na Górnym Śląsku, na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych, czyli tych, które przed wybuchem II wojny światowej należały do terenów III Rzeszy, upamiętniamy wydarzenia, które w innych miejscach w Polsce nie są upamiętniane, czyli Noc Kryształową, która wydarzyła się tutaj z 9 na 10 listopada 1938 roku i była pierwszą taką naprawdę dużą akcją pogromową na społeczności żydowskiej III Rzeszy. No i oczywiście wiązała się z tym, że na Górnym Śląsku zniknęły niemal wszystkie synagogi, ponieważ w tym czasie zostały podpalone po prostu.
3: Powiedzmy może trochę tak o tej Nocy Kryształowej, dobrze? Chociaż taki szkic historyczny zróbmy.
2: Noc Kryształowa była w zasadzie takim pokłosiem też wydarzeń, które wcześniej się tutaj rozegrały, czyli pod koniec października 1938 roku wydarzyło się coś takiego, co się nazywało Polen Aktion i to była akcja wysiedlenia wszystkich Żydów polskich z terenów III Rzeszy. Między innymi przez Bytom, tutaj do Bytomia przyjechały transporty Żydów, którzy mieli obywatelstwo polskie, nie mieli obywatelstwa niemieckiego, ale żyli tutaj na terenie Niemiec. No i to była taka akcja, która sprawiła, że wiele osób bardzo mało czasu miało na to, żeby opuścić swoje domy i w zasadzie nie było wiadomo, co z nimi dalej będzie. Przez zieloną granicę tutaj przechodzili do Katowic, część osób była aresztowana, bardzo duża grupa osób wylądowała w Zbąszyniu. I właśnie w Zbąszyniu, wśród osób, które zostały wysiedlone, byli rodzice Hersza Grünspana, który zapisał się w historii właśnie tym, że będąc w Paryżu wtedy, gdy dotarła do niego wiadomość właśnie o tym, że jego rodzice stracili dom, że są w Zbąszyniu, że nie wiadomo, co dalej z nimi będzie, że się nie mają gdzie podziać. No jako młody, taki bardzo emocjonalnie reagujący chłopak, poszedł do ambasady niemieckiej w Paryżu i chciał rozmawiać z jakimś urzędnikiem, oczywiście chciał rozmawiać z ambasadorem. To się nie wydarzyło, dostał się do niejakiego von Rata, do którego po prostu strzelił. Von Rat po kilku dniach w szpitalu zmarł, a ta sytuacja była przyczynkiem do rozpętania właśnie akcji pogromowej. Oczywiście ta akcja była odgórnie zorganizowana, natomiast propaganda była taka, że jest to zemsta ludności niemieckiej, że jest to akcja oddolna, że jest to niezadowolenie społeczne właśnie w kierunku Żydów zamieszkujących Niemcy i w tych wszystkich niemieckich miastach. Przede wszystkim odbyły się takie napady i niszczenie sklepów żydowskich, włamywanie się do mieszkań żydowskich, no i właśnie podpalenie synagog. Nasza bytomska synagoga również została podpalona, mamy kilka relacji, które o tym mówią. Niektóre, że płonęła całą noc, inne, że właśnie nawet przez kilka dni. Natomiast wiązało się to też z aresztowaniami. Część żydowskich mieszkańców Bytomia została wywieziona wtedy do obozu w Buchenwaldzie.
3: No jest taka szczególna fotografia, którą właściwie można obejrzeć.
2: Tak, na naszej wystawie od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu mamy album, w którym znajduje się dwie fotografie, które obrazują właśnie ten moment, kiedy bytomska synagoga płonie. Były to fotografie zrobione przez prawdopodobnie członków SA bądź SS i zaniesione do wywołania zostały po prostu zachowane i dzięki temu możemy je oglądać w naszym muzeum dziś.
1: Wystawa do obejrzenia w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, a teraz głos przekazuje Bacie Kopczyńskiej, regionalnej rzecznik prasowej ZUS w województwie śląskim.
4: Zmieniamy temat.
5: Prawie 616 tysięcy osób w całym kraju już otrzymało

0: Otrzymało 14. emeryturę. Wkrótce dodatkowe pieniądze otrzyma kolejne 1 660 000 świadczeniobiorców, których termin wypłaty emerytury czy renty ma ustalony na 6. dzień miesiąca. Kolejne wypłaty wkrótce, a ze względu na układ kalendarza część świadczeniobiorców otrzyma pieniądze nawet kilka dni przed terminem. 14. emerytura wypłacana jest z urzędu razem z emeryturą lub rentą za wrzesień. Nie trzeba składać żadnego wniosku ani dopełniać dodatkowych formalności. ZUS sam ustala prawo oraz wysokość przysługującego dodatkowego świadczenia. 14. przysługuje osobom, które na 31 sierpnia mają prawo do jednego z długoterminowych świadczeń, m.in. emerytury, renty, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy też rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. ZUS wypłaca emerytury i renty w 6 terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dniu miesiąca. W pierwszym terminie płatności czternastkę otrzymało w całym kraju 615 700 osób na łączną kwotę blisko 913 milionów 300 tysięcy złotych. Kolejne wypłaty przypadające na termin 6 września, w związku z tym, że jest to sobota. Pieniądze do klientów zostały przekazane wcześniej na pocztę 1 września, a do banków 3 września. W całym kraju w terminie 6 czternastkę otrzyma ponad 1 166 000 osób, a łączna kwota wypłat wyniesie 1 715 000 złotych. Kolejne wypłaty będą realizowane tak, by świadczeniobiorca otrzymał czternastkę wraz ze swoim głównym świadczeniem najpóźniej 10, 15, 18, bo 20 września przypada w niedzielę i 25 września. W tym roku pełna czternastka wynosi 1978,49 zł. Oczywiście mówimy tutaj o kwotach brutto i ona jest równa minimalnej emeryturze. W pełnej wysokości otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie, czyli własna renta, emerytura, świadczenie kompensacyjne nie przekracza 2900 zł brutto. Przy emeryturze lub rencie powyżej tej kwoty dodatkowa wypłata czternastki zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład osoba, która pobiera emeryturę w wysokości 3500 zł, otrzyma czternastkę pomniejszoną o 600 zł, czyli otrzyma 1378,49 zł. I ponownie mówimy tutaj o kwotach brutto. Zasada złotówka za złotówkę ma zastosowanie do momentu, gdy pomniejszona kwota czternastki wynosi nie mniej niż 50 zł brutto. Jeśli z wyliczenia wynikałaby niższa kwota, świadczenie nie zostanie wypłacone. W praktyce oznacza to, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828 zł i 49 groszy. Dodatkowe świadczenie nie przysługuje również osobom, które na 31 sierpnia mają zawieszoną wypłatę emerytury lub renty, na przykład z powodu przekroczenia limitów dorabiania. Ostateczna kwota czternastki na rękę zależy więc od wysokości pobieranej emerytury lub renty. Przy emeryturze w wysokości 3000 zł brutto będzie to 1484 zł i 43 grosze i tu już mówimy o kwotach netto. Natomiast przy emeryturze wynoszącej 4000 zł brutto czternastka wyniesie 694 zł i 43 grosze i to jest ta kwota, którą ZUS wypłaci na konto czy też przekaże na pocztę, by listonosz dostarczył do naszego świadczeniobiorcy. Warto pamiętać, że z 14 emerytury nie dokonuje się potrąceń ani egzekucji. Od świadczenia pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% oraz w określonych przypadkach zaliczka na podatek dochodowy. Osobom, które mają prawo do dwóch świadczeń ZUS, przysługuje tylko jedna czternastka. W przypadku renty rodzinnej kwota dodatkowego świadczenia dzielona jest w równych częściach każdemu uprawnionemu. W przypadku osób pobierających rentę wdowią przy ustalaniu wysokości czternastki ZUS bierze pod uwagę łączną kwotę świadczeń wypłacanych w zbiegu, a nie wysokość tylko jednego z nich. Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy świadczenia wypłacane są przez dwa lub więcej organów emerytalno-rentowych. To ich łączna wysokość decyduje o tym, czy czternastka zostanie wypłacana wypłacona w pełnej kwocie, będzie pomniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, czy w ogóle nie będzie przysługiwać.
1: O tym wszystkim mówiła Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. Odsyłam oczywiście do oddziałów ZUS u nas na Śląsku, a jest kilka, między innymi w Zabrzu, w Tarnowskich Górach czy w Chorzowie. A już teraz Świerklaniec, łatwiej i wygodniej na zakupy czy do zabytkowego parku. Powstał skrót, można powiedzieć, pomiędzy Orzechem a Świerklańcem, który przeobrazi się w ścieżkę rekreacyjną i to taką z prawdziwego zdarzenia. Wójt gminy Świerklaniec Grzegorz Zadęcki.
2: Faktycznie łatwiej na zakupy, chociaż ta ścieżka rowerowa służyła lata, zanim powstało nasze centrum handlowe, do tego, aby dostać się do parku w Świerklańcu. Co prawda jeszcze trochę to potrwa, będzie przetarg, wykonanie tego, ale ta ścieżka rowerowa zawsze tam była wykorzystywana, była trochę zaniedbana. Myślę, że ta inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej pomoże łatwiej dostać się w tereny parku, do czego zawsze zachęcamy. Będą tam elementy małej architektury, ze względu na szerokość ograniczoną tej ścieżki. Nie będzie to faktyczna droga rowerowa, ale zakazu rowerów tam nie będzie. Na przełomie, myślę, tego roku bądź na wiosnę będzie już wykonanie tej ścieżki. 600 tysięcy złotych to jest koszt całości, z tego 281 tysięcy to jest dofinansowanie ze środków unijnych.
1: To będzie takie nowe miejsce do spacerów i także aktywnego wypoczynku.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Zdradzimy tym, którzy jeszcze nie wiedzą, kim był Śląski Kopciuszek. Będziemy też mówić o innych postaciach związanych z historią Śląska. Ze mną jest Tomasz Sanecki. Tomku?
4: Mówimy o niej Śląski Kopciuszek, bo faktycznie jest to postać prawdziwa, ale jak z bajki o Kopciuszku. Dlatego, że Joanna Gryzik, która urodziła się w 1842 roku, została oddana na wychowanie do jednego z najbogatszych ludzi ówczesnej Europy w połowie XIX wieku, Karola Goduli. Tak wpadła, można powiedzieć, w oko Karolowi Goduli, że stała się jego przyjaciółką. Karol Godula, umierając, zdecydował się przekazać i zapisać cały majątek 6-letniej dziewczynce. Ten majątek oczywiście jako 6-letnia dziewczynka nie mógł być przez nią rozdysponowany. Prowadził to specjalnie, na jej rzecz prowadziła to osoba wyznaczona przez Karola Godulę. Ale historia Joanny Gryzik potoczyła się bardzo dynamicznie, dlatego że kiedy już była dorosłą dziewczyną, mogła już mieć swoje zdanie w sprawie ogromnego majątku, który zostawił jej Karol Godula, a przypomnijmy, że był to magnat przemysłowy, mający huty, kopalnie i wielkie posiadłości, między innymi w Bytomiu czy też Rudzie Śląskiej. Joanna Gryzik wyszła za mąż za przedstawiciela jednego z najznakomitszych rodów na Śląsku. Był to ród Szafgoczów. Joanna Gryzik wyszła za mąż za Hansa Ulryka Szafgocza. Tym samym zapoczątkowali oni nową linię dynastyczną. No i razem z mężem zaczęła nie tylko rozbudowywać swój majątek przemysłowy, ale między innymi wiele kwestii społecznych poruszali. Między innymi Joanna Gryzik miała na celu ochronę praw robotników, jak i też chciała przede wszystkim zapewnić im dogodne warunki życia. Bardzo ważne jest to, że Joanna Gryzik wraz z mężem nie tylko tutaj powiększyła majątek, ale między innymi do dzisiaj pozostałościami po jej tutaj działalności jest między innymi ufundowany kościół w Bytomiu Bobrku, kościół w Bytomiu Sząbierkach. W Bytomiu Sząbierkach warto wspomnieć o tym właśnie kościele, to jest kościół Najświętszego Serca Jezusa. Właśnie w tym kościele znajdują się w krypcie szczątki Karola Goduli, które sprowadziła właśnie tutaj. Bardzo ważne jest również w życiu Joanny Gryzik kwestia zakupienia wraz z mężem pałacu w Kopicach, jednego z najpiękniejszych pałaców tutaj na Śląsku. Pałac został niestety w 1945 roku zniszczony i spalony przez żołnierzy Armii Czerwonej. Do końca życia Joanna Gryzik wraz z mężem zamieszkiwała w tym pałacu i była to ich rodowa siedziba. Joanna Gryzik jest dzisiaj postacią, o której warto wspomnieć przede wszystkim nie tylko ze względu na fakt, że jako mała dziewczynka odziedziczyła wielką fortunę, przede wszystkim z tego powodu, że działała na rzecz lokalnej społeczności.
1: Zawsze Joanna mi się kojarzyła z Rudą Śląską, bo tam można powiedzieć, że jest wręcz kult tego Kopciuszka.
4: Tak, Joanna Gryzik jakby jest głównie związana z Rudą Śląską. Warto wspomnieć między innymi, że Karol Godulski Godula. Przecież mamy dzisiaj dzielnicę Rudy Śląskiej Godula. Są to postacie związane z Rudą Śląską, ale także Joanna Gryzik jest związana właśnie z Sząbierkami. To tutaj właśnie ufundowała kościół, który do dzisiaj stoi w Sząbierkach. W Sząbierkach był również pałac Karola Goduli. Warto dodać, że Joanna Gryzik również tutaj ufundowała kościół w Bobku, ale również miała swój wpływ na to, że powstała między innymi kolonia Zgorzelec, a więc piękne zabytkowe kamienice, które dzisiaj są rewitalizowane. Warto wspomnieć, że nierozerwalną postacią związaną z powstaniami śląskimi jest oczywiście Wojciech Orfanty, no i z powstaniami śląskimi oczywiście miastem, które odegrało tutaj szczególną rolę, jest Bytom. To właśnie w Bytomiu w lutym 1920 roku powstał Polski Komisariat Plebiscytowy, a naczelnik państwa Józef Piłsudski mianował polskim komisarzem plebiscytowym właśnie Wojciecha Korfantego. Siedziba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego mieściła się w nieistniejącym już hotel Lomnic, który był na ulicy Gliwicerstrasse. Dzisiaj to oczywiście też ulica Gliwicka. Z budynku niestety nic nie zostało. Stoi tam teraz nowa kamienica, ale są dwie tablice upamiętniające zarówno hotel Lomnic, jak i też Wojciecha Korfantego. Jeśli chodzi tutaj o działalność Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, miał on na celu przekonanie ludności na Górnym Śląsku za głosowaniem na Polskę w czasie plebiscytu, który odbył się w 1921 roku. Plebiscyt okazał się niestety dla strony polskiej niezbyt dobrze się te głosy rozeszły i tutaj podjęto decyzję, głównie Brytyjczycy i Włosi chcieli podjąć decyzję, aby Polska otrzymała mniejszy obszar, o który żądał Wojciech Korfanty. Korfanty zdecydowanie nie chciał iść na ustępstwa i zdecydował się właśnie tutaj w hotelu Lomnic 30 kwietnia podczas spotkania z działaczami Polskiej Organizacji Wojskowej. Podjął w Bytomiu decyzję o wybuchu III Powstania Śląskiego. III Powstanie Śląskie, które można powiedzieć zadecydowało o tym, że jednak większa część Górnego Śląska, która przypadła Polsce w 1922 roku, trafiła tutaj w ręce Polaków. Warto również dodać, że Wojciech Korfanty tutaj działał również na Śląsku, nie tylko pod względem politycznym, ale również on tutaj rozwijał działalność kulturową. Duże znaczenie tutaj miało właśnie miasto Bytom, które było jakby ośrodkiem kulturalnym, społecznym, ale też i sportowym, bo tutaj między innymi w 1920 roku powstał klub Polonia Bytom, no, który później oczywiście został rozwiązany ze względu na fakt, że Bytom pozostał w granicach niemieckich. No i właśnie ten fakt miał również ogromne znaczenie, bowiem Bytom, który był tutaj jednym z głównych ośrodków polskości na Górnym Śląsku, decyzją Rady Ambasadorów tworzonej przez państwa zwycięskie w I wojnie światowej, głównie Francję i Wielką Brytanię, został w 1922 roku pozostawiony w granicach Niemiec.
1: Obok Korfantego?
4: Obok Korfantego warto również wspomnieć o żołnierzach 1. Pułku Strzelców Bytomskich. W tym roku obchodzimy kolejną ważną rocznicę. Rocznicę zwycięstwa Polaków nad bolszewikami pod Warszawą. Mało osób wie, że tym wielkim zwycięstwie, które uratowało niepodległość Polski, ale też zahamowało pochód komunizmu na zachód, mieli udział żołnierze 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Żołnierze ci wywodzili się tutaj głównie z powiatu bytomskiego, ale też również z innych miast na terenie Śląska. Warto dodać, że wśród żołnierzy byli również młodzi żołnierze, którzy przybywali tutaj z zagranicy i wstępowali właśnie do tego pułku.
5: Udało mi się wydać książkę, monografię dotyczącą historii 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Jest to książka, która opisuje jakby całą historię od powstania aż do zakończenia całej historii tego pułku. Pułk ten był chlubą naszego miasta. Powstał na początku 1919 roku, dokładnie w maju. Zapadła decyzja w Warszawie. Z takich ciekawostek, które można tutaj przytoczyć, to między innymi to, że jednym z żołnierzy Pułku Bytomskiego był jeden z najsłynniejszych tenorów, można powiedzieć, w Polsce, na świecie, Jan Kiepura. Został on ochotnikiem Pułku Bytomskiego w lecie 1919 roku. Mimo, że w tym pułku był to jego epizod, ale jest odnotowany jako jeden z ochotników, który wstąpił do tego pułku. Kolejnymi ciekawostkami, o których być może mieszkańcy tutaj nie tylko Bytomia, ale też w Polsce nie wiedzą, jest fakt, że oficerami pułku bytomskiego, który później zmienił nazwę, bo najpierw to był pułk strzelców bytomskich, później przemianowano go na 167 pułk, a kiedy była już wolna Polska, był to 75 pułk. On siedzibę miał w Chorzowie, dlatego że Bytom był po stronie niemieckiej. Ale właśnie oficerami tego pułku, 75 pułku piechoty, byli m.in. późniejszy ostatni dowódca Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki. Oficerem był również generał Stanisław Sosabowski, organizator i dowódca brygady spadochronowej, która brała udział w 1944 roku w walkach o Arnhem w Holandii. Jednym z oficerów i dowódcą był też Wacław Klaczyński, który brał udział w walkach o Górny Śląsk w 1939 roku. No i dowódcą pułku bytomskiego był też Władysław Langner, który wsławił się bohaterską obroną Lwowa w 1939 roku. Książka się zaczyna od momentu, kiedy Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. Był to jakby moment, który dla wielu Górnoślązaków dawał szansę, że mogą oni włączyć się w walkę nie tylko o niepodległą Polskę, ale też o przyłączenie Śląska do Polski. Ziściło się ich marzenie. Oni przekraczali często nielegalnie granice. Przekraczali ją na przykład, powiedzmy, Bytomiacy przechodzili do Sosnowca, który leżał już jakby po stronie polskiej. Tam w Sosnowcu, a później w Częstochowie byli oni zbierani i zorganizowano dla nich batalion. Jednak było ich tak dużo, że wówczas, kiedy przeniesiono ich do Wielkopolski, w maju 1919 roku sztab w Warszawie podjął decyzję o utworzeniu z tych wszystkich ochotników pułku, któremu dano nazwę pierwszy pułk strzelców bytomskich. Następnie żołnierze pułku bytomskiego brali udział w obsadzaniu granicy zachodniej. Brali udział m.in. w walkach z Grenschutzem. To były oddziały niemieckie, które jakby za cel miały m.in. zwalczać polskie dążenia niepodległościowe. Kilka potyczek. Ale kluczowym momentem dla nich była decyzja dowództwa o przyłączeniu do 7 Brygady Rezerwowej. Ta brygada została wysłana na wojnę polsko-bolszewicką na przełomie maja i czerwca 1920 roku. Tam między innymi w czerwcu i w lipcu pod Rybczanami, pod Filipowem, nad Autą i nad Niemnem Bytomianie stoczyli kilka ważnych bitew, które pozwoliły jakby oddziałom polskim zająć dzisiejsze tereny Litwy i Białorusi, które wówczas po traktacie ryskim, który został później zawarty z Rosją Radziecką, zostały przyłączone do odrodzonej Rzeczypospolitej. Takim momentem przełomowym był na pewno udział w wojnie polsko-bolszewickiej, ale w czasie Bitwy Warszawskiej. Tak jak wspomniałem, walczyli oni właśnie w rejonie Modlina, Zegrze i Fortu Dębę. Był to tak zwany trójkąt warszawski, tak to nazywano. Powstrzymali tam armię radziecką, która chciała się od północy wedrzeć do Warszawy. Był także krótki epizod pułku bytomskiego w czasie powstania śląskiego, trzeciego powstania śląskiego. Brali udział również w walkach w powstaniu bytomiacy. No a później, kiedy już nastała odrodzona Polska, jakby dla wielu tych żołnierzy, którzy przelewali krew zarówno na granicy zachodniej, jak i też na wschodzie, dla nich wielkim, jakby można powiedzieć, sukcesem było to, że zostali wytypowani m.in. do zajmowania polskich miast, które zostały przyłączone do Polski na Górnym Śląsku. M.in. żołnierze pułku bytomskiego zajmowali Katowice, Królewską Hutę, czyli późniejszy Chorzów, a także tutaj inne miasta, czy też gminy, m.in. Wielkie Hajduki, które później zostały przyłączone do Chorzowa. No i siedzibą do 1939 roku 75. pułku piechoty, czyli następcy pułku bytomskiego, był Chorzów. Tam mieli oni swoją główną siedzibę. Część batalionu była rozlokowana również w Rybniku. No a kiedy nastała II wojna światowa, żołnierze Pułku Bytomskiego również wzięli udział w walkach obronnych na Górnym Śląsku, ale takim jakby najważniejszym epizodem w czasie kampanii wrześniowej była walka pod Tomaszowem Lubelskim. Była to ostatnia bitwa, w której Bytomiacy wzięli udział. Tam zostali oni otoczeni przez oddziały Wehrmachtu i zmuszeni do kapitulacji. Wielu z Bytomiaków emigrowało poza granice kraju, brali udział między innymi w tworzeniu jednostek na zachodzie. Część oficerów brała udział między innymi w tworzeniu samodzielnej Brygady Karpackiej, część oficerów wyjechała do Francji, część niestety także zginęła w obozach koncentracyjnych. To jest fakt niepodważalny, bo są na to dowody, że miasto pozostało w granicach Niemiec, no i dlatego siedziba pułku była w Chorzowie, mieście przygranicznym wówczas Polski z Niemcami. W Bytomiu można powiedzieć, że pozostała tylko po nich ulica Strzelców Bytomskich. Więcej pamiątek po pułku bytomskim jest w Chorzowie. Wciąż istnieją koszary wojskowe, w których 75. Pułk Piechoty miał swoją siedzibę. Wiele ulic, nie tylko na Śląsku, nosi nazwę ulicy Strzelców Bytomskich.
1: Opowiadał Tomasz Sanecki, historyk, a opowiadał o postaciach związanych ze Śląskiem. Dziękuję, Edyta Czekaj. Na dzisiaj to wszystko w naszym programie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Lada moment startuje hokejowy sezon. Wszystko już gotowe. Śląskie drużyny są właściwie po sparingach. Sprawdzimy, jak to z tym hokejem jest w Bytomiu, ale spotkamy się też z pasjonatami modeli samochodów. Będzie też wizyta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. A zaczynamy sportowo. Wielkimi krokami zbliża się hokejowy sezon i nie jest tajemnicą, że Bytom ma apetyt na więcej. Wszak miasto hokejem stoi.
2: Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, panie prezydencie, no skoro jesteśmy tutaj na lodowisku braci Niko Domowiczu w Bytomiu, to znaczy, że się będzie działo.
3: Pan prezes Polskiego Związku pewnie przekaże kilka fajnych informacji dobrych związanych ze zwiększeniem finansowania na rozwój tej dyscypliny, a generalnie konkretnie mówimy tu o środkach metropolii na wspieranie drużyn młodzieżowych. Myślę, że to bardzo ważna informacja, dlatego że chyba nikt nie ma wątpliwości, że wiele jest zawodników zainteresowanie tą dyscypliną wśród dzieci i młodzieży zaprocentuje w przyszłości ilością dobrych zawodników i taki jest cel, a myślę, że informacje o tym, że będzie również więcej drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej, też jest bardzo, bardzo ważne.
2: Bardziej ostatni sezon pokazał, że ta młodzieżówka naprawdę jest silną reprezentacją i mnóstwo talentów Bytom tutaj ma. Czy to też oznacza, że tutaj będzie więcej takich dużych hokejowych imprez, na przykład międzynarodowych, bo tak trochę żeście nas do tego państwo przyzwyczaili na początku.
3: No pewnie tak będzie, bo każdorazowo mając dobrą współpracę z Polskim Związkiem jesteśmy gotowi do organizacji różnego rodzaju imprez. W Bytomiu również blisko 250 zawodniczek i zawodników. Ta liczba cały czas rośnie. Szczególnie duży progres notujemy od momentu, kiedy wróciliśmy do najwyższej klasy rozgrywkowej. Także hokej w Bytomiu jest bardzo popularny wśród dzieci i młodzieży. Ale myślę, że nic odkrywczego, bo w Bytomiu zawsze stawiano na młodzież i jakby to wychowankowie klubu stanowili trzon drużyny i myślę, że kontynuowanie tej drogi jest jak najbardziej uzasadnione.
2: No właśnie, w tych najwyższych rozgrywkach tutaj zobaczymy przecież grupę Bytomian, którzy są już kolejny sezon tutaj w Ekstraklasie.
3: No tak.
2: Chłopcy są.
3: Pan czy trener... Myślę, że jest najlepszym fachowcem w swojej klasie, więc ma doskonałe rozeznanie, ma pełną dowolność w doborze zawodników, więc myślę, że przygotował dobrą drużynę na rozpoczynający się sezon.
2: Ja myślę, że mieszkańcy Bytomia bardzo się ucieszą, nie tylko ci, którzy kibicują, bo jednak swoich tutaj zawodników zobaczyć na tafli to jest duże wow. Poza tym no, miasto stawia, jak widać, na swoich, bo też prężnie działająca akademia hokejowa chociażby.
3: No tak jak wspomniałem właśnie o akademii, myślę, że to jest zawsze ważne dla kibiców. Nie jest to proste przy tej ilości zawodników grać wyłącznie wychowankami, więc bywa z tym różnie i z tym się boryka wiele klubów, więc stąd też cały czas mówimy o tym, że ważna jest ta praca z młodzieżą, że inwestowanie w tą młodzież jest kluczem do tego, aby budować drużyny w poszczególnych miastach.
2: Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: Ostatnie sparingi przed nami i zacznie się walka o tytuł, a tymczasem coraz większe zainteresowanie budzi jeden z programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Oto szczegóły Mateusz Pintel, prezes zarządu i wójt gminy Pawłowice Joanna Śmieja.
4: Są takie inwestycje, które nie widać gołym okiem, a które pracują na rzecz mieszkańców naszych małych ojczyzn. To nie są inwestycje takie jak otwarcie nowej drogi, otwarcie nowej szkoły, czy też innego rodzaju bardzo ważne inwestycje z punktu widzenia transformacji naszych małych ojczyzn. I właśnie miałem zaszczyt podpisać wspólnie z panią wójt gminy Pawłowice, panią Janą Śmieją, z panem skarbnikiem umowę pożyczki na zakup specjalistycznego samochodu asenizacyjnego do utrzymania wdrożności sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Pawłowice. Szanowni Państwo, to 2 790 000, to jest ogromna kwota, ale tak jak powiedziałem, to są środki, które pomogą w zakupie samochodu, który z jednej strony będzie innowacyjny, a z drugiej strony będzie pracował na rzecz mieszkańców aglomeracji Pawłowice. Żeby też uzmysłowić, jak to jest ważny samochód, ilość sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Pawłowice to blisko 237 km, czyli jak z Katowic na przykład do Radomia. 139 przepompowni. I co najważniejsze, ten samochód będzie sam w sobie również wykorzystywał już wodę do czyszczenia tej sieci kanalizacyjnej. Jak ważne, myślę, nie muszę nikogo przekonywać, ponieważ ani tego samochodu pewnie na co dzień nie będzie widać i mieszkańcy go nie będą dostrzegać, chyba że faktycznie już będzie pracował. A co ważniejsze, będzie on do dyspozycji właśnie w tej aglomeracji każdego dnia. Stąd właśnie ten pomysł, stąd wniosek złożony do funduszu w Katowicach. Dzisiaj podpisana umowa, a mam nadzieję już niedługo zakupiony ten specjalistyczny samochód, który będzie służył mieszkańcom Pawłowic. Myślę, że co do ważności dla samej gminy, samorządu, to pani wójt tutaj nam przedstawi. Ja chciałbym podkreślić właśnie, że te wszystkie inwestycje, te programy, które uruchamiamy, te środki są wypracowywane właśnie wspólnie z naszymi partnerami, z samorządami i dzięki temu tak efektywnie i tak w miarę możliwości szybko, bo też to trzeba podkreślić, te środki trafiają do nas, jako do mieszkańców województwa śląskiego, z czego bardzo się cieszę i w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować również pani wójt, panu skarbnikowi i całemu samorządowi gminy Pawłowice za bardzo dobrą dotychczasową współpracę, nie tylko w kwestiach wodno-kanalizacyjnych, czy tak tutaj dzisiaj w przypadku tego dofinansowania w formie pożyczki, ale ogólnie rzecz ujmując pod kątem działań i poprawy jakości środowiska na terenie gminy Pawłowice, a co też ma wpływ na teren całego województwa śląskiego.
5: Dla nas jest to bardzo ważny moment. Bardzo dziękuję tutaj panu prezesowi, że umożliwił nam taką możliwość zakupu samochodu specjalistycznego. Dla naszej gminy wiejskiej jest to, byłby to bardzo duży wydatek, a w takiej sytuacji, kiedy my mamy pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie z budżetu gminy możemy dopłacić tak naprawdę tylko 5%, pożyczka jest na wartość netto zakupu tego samochodu, odliczymy jeszcze VAT, więc jest to bardzo ważny moment dla rozwoju, myślę, naszej gminy i też dbałości o ochronę środowiska. W naszej gminie kanalizacja została rozpoczęta, budowa kanalizacji już w 1994 roku. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w 100% skanalizowani, może no 99, bo tam parę przysiłków. Tak jak powiedział pan prezes, 230 km, ale teraz należy jeszcze zadbać o tą sieć, żeby ona była drożna, no wiadomo, ale najważniejsze jest to, że woda będzie podlegała recyklingowi. Jest to specjalistyczny samochód, który no, będzie służył naszej społeczności, 17 tysięcy mieszkańców. Bardzo się cieszę, że robimy ten taki ekologiczny duży krok dla naszej gminy, która, tak jak powiedziałam, gmina Pawłowice jest gminą wiejską, ale jest gminą proekologiczną, rozwojową.
4: Istotnym problemem jest obecnie susza, czy też brak tej wody, więc tym bardziej możliwość wykorzystania, recyklingu tej wody przy czyszczeniu tej kanalizacji sanitarnej, bo to głównie o to chodzi, jest bardzo ważne w przypadku właśnie tutaj tej inwestycji zakupu samochodu specjalistycznego. Ja tylko chciałbym jeszcze raz przypomnieć, bo to, co pani wójt wspomniała, oczywiście fundusz wspierał, wspiera i będzie wspierał samorządy, jeżeli chodzi o budowę kanalizacji, zarówno w aglomeracjach, jak i poza aglomeracjami. W tym roku zakończył się nabór właśnie w ramach programu Poza Aglomeracjami. Mamy bardzo dużo wniosków złożonych i widzimy, że zapotrzebowanie na środki właśnie dotacyjno-pożyczkowe, które pozwolą na 100%, objęcie 100% kosztów inwestycji budowy takiej kanalizacji poza aglomeracjami jest ważny i na pewno w 2027 roku, ja już to zapowiadałem, ale to powtórzę, będziemy ten program kontynuować. Również jeżeli chodzi o wsparcie inwestycji budowy kanalizacji czy też wodociągów w aglomeracjach, czy też oczyszczalni. W dalszym ciągu Fundusz w Katowicach będzie udostępniał środki na ten cel. Oczywiście w miarę możliwości budżetowych, ponieważ wiemy, jak istotne z punktu widzenia mieszkańców naszych małych ojczyzn jest właśnie dostęp do kanalizacji sanitarnej, czyli do XXI wieku. A jeżeli, tak jak pani wójt powiedziała, są miejsca, gdzie ten koszt podejścia z kanalizacją jest po prostu nieefektywny i nieekonomiczny, mamy również program, gdzie jest możliwość wybudowania oczyszczalni biologicznych przydomowych. I to mamy zarówno program dla osób fizycznych, więc można się zwracać do nas w określonym terminie o dotacje, jak również gminy mogą się zwrócić z takim parasolowym programem dla swoich mieszkańców, również wtedy mamy możliwość dofinansowania podłączeń do kanalizacji i zarówno to jest dotacyjnie, jak i pożyczkowe i do 100% kosztów inwestycji. I to jest bardzo ważne, to jest też wsłuchanie się w głos samorządów, bo spotykając się wielokrotnie z samorządowcami z terenu województwa śląskiego, zwracali uwagę właśnie na te realne problemy, bo środki unijne w pewnym zakresie już też kończą się na te kwestie wodno-kanalizacyjne. Stąd my, wsłuchując się w te potrzeby, w ten głos, uruchamiamy programy, też dostosowując na tą ofertę. A przykład samochodu asenizacyjnego to też jest przykład pozyskania środków akurat w tej formie pożyczki, ale w naborze ciągłym, nie konkursowym, a ciągłym. Więc u nas też w funduszu praktycznie przez 12 miesięcy, przez cały rok można takie środki pozyskiwać, do czego oczywiście samorządy, jednostki podległe serdecznie zapraszamy.
1: Jak dodaje Mateusz Pindel, prezes zarządu?
4: Program mikroretencja na terenie województwa śląskiego w bardzo dynamiczny sposób się rozwija. Na dzień dzisiejszy mamy już do naszego funduszu złożone blisko 1600 wniosków na kwotę ponad 11 milionów 200 tysięcy. Tak jak Państwa informowałem, budżet dla naszego województwa w ramach programu mikroretencji to jest ponad 20 milionów 600 tysięcy złotych, więc jesteśmy już poza połową, z czego bardzo się cieszymy. Oczywiście proces oceny i wypłaty środków przebiega w sposób niezakłócony. Niemniej ten program planowany był na lata 2026-2027. Aczkolwiek jeżeli patrzymy pod kątem napływu wniosków do naszego funduszu, to jest codziennie w granicach 10 do nawet 50 wniosków i gdybyśmy popatrzyli właśnie na to tempo wpływu wniosków, jeśli ono dalej się będzie utrzymywało na tak wysokim poziomie, to jest realna szansa, że budżet tego programu do końca roku się wyczerpie. Więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze chciałby skorzystać z środków na właśnie takie zbiorniki do wykorzystania wody opadowej i też sam system właśnie rozprowadzania tej wody deszczowej, to serdecznie zapraszamy. Ja tylko przypomnę, można otrzymać do 8 tysięcy złotych dotacji, do 90% kosztów kwalifikowalnych i skorzystać mogą właściciele, współwłaściciele i użytkownicy wieczyści domów jednorodzinnych z terenu województwa śląskiego i co ważne, inwestycje muszą być zakończone i wtedy wniosek, który składa się do naszego funduszu, jest jednocześnie wnioskiem o płatność. Jest to refundacja po prostu kosztów inwestycji. Zachęcamy wszystkich mieszkańców właśnie do skorzystania z tego programu. Jeszcze mamy do dyspozycji już nie całą połówkę, ale jednak znaczną część budżetu i mamy nadzieję, że ta woda, która zostanie zaczynała, bo to nie tylko kwestia właśnie oszczędzania wody, ale też rachunku ekonomicznego, bo o tyle mniej po prostu zapłacimy za wodę, którą wykorzystujemy z sieci. Serdecznie zapraszamy do składania wniosku.
1: O tym wszystkim mówił Mateusz Pindel, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Już teraz zapowiadane spotkanie z pasjonatami.
6: Patrycja Nowak-Bruczyńska.
7: Michał Bruczyński.
6: Na Kłośląskie Willistown. Willistown to miejsce dla pasjonatów mody w skali 1,64, głównie modeli Hot Wheels, Matchbox, które sprowadzamy ze Stanów Zjednoczonych, głównie starsze roczniki, takie niedostępne w polskich sklepach.
7: Sprawka Patrycji, po przeprowadzce do niej szukałem własnego konta i tak, a tu może modelik sobie kupisz. Mam świra na funkcję Volkswagenów, no to polski rynek wyczerpał się po mniej więcej pół roku i zaczęło się sprowadzanie z USA. I tak przerodziło się to w to, co mamy w tej chwili.
6: Zaczęło się od własnej kolekcji, później polecieliśmy do Stanów, zobaczyliśmy, jak tam wyglądają sklepy stacjonarne, kolekcjonerskie i stwierdziliśmy, w Polsce tego nie ma, trzeba kawałek tych Stanów przenieść do Polski. Były organizowane giełdy, były targi staroci, na których pokazywali się pasjonaci modeli Hot Wheels, ale nie było żadnej gwarancji na to, że to się uda.
7: Bardzo szybko w sumie wszystko się rozrosło, bo po roku już musieliśmy sklep powiększać.
6: Już możemy powiedzieć, że z Europy najdalej kto do nas dotarł, to jest pani z Kanady, Wielką Brytanię, mamy Danię i pobliskie kraje, które granicują z Polską. Mieszkańcy gminy raczej o nas nie wiedzą. Klienci dowiadują się o nas z mediów społecznościowych.
7: Aktualnie mamy około 3000 na samym sklepie, no plus tam trochę modeli zapasowych, ale nie jest tego zbyt dużo.
6: Każdy model ma swoją historię, o każdym możemy rozmawiać godzinami.
7: Po prostu każdy model tworzy swoją historię. Każdy model, który przepuścimy przez ręce, ma jakieś pozytywne wibracje i nawet jak do nas wraca, czujemy, że ten model już u nas był.
1: To się nazywa mieć pasję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: W magazynie teraz posmakujemy śląskiej kuchni i przejedziemy się szlakiem industrialnym, zagramy też w hokeja. No to pora ruszyć teraz Ruda Śląska.
8: Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta, ale również koordynator zabytkowego osiedla robotniczego Ficinus na szlaku zabytków techniki.
1: Tak nietypowo zaczniemy od kalendarza. To taki wyjątkowy kalendarz, on się różni od tych, które miasta często wydają i smacznie nam się robi. Skąd w ogóle pomysł takiego kulinarnego kalendarza?
8: Pomysł kulinarnego kalendarza zrodził się może troszeczkę wcześniej niż nasz odrestaurowany piekarok, czyli domowy piec chlebowy, który udało nam się przywrócić do życia i spełnia swoje dawne funkcje. Ten budyneczek zlokalizowany przy ulicy Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda spełnia swoje dawne funkcje, czyli wypieka chleb tak jak dawniej, dawną metodą. Udało nam się go właśnie odrestaurować, odbudować i tam kilka razy w roku staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców właśnie przy wspólnym stole, przy wspólnym częstowaniu się chlebem. A też dlatego między innymi chcieliśmy tutaj zachować tą naszą rudzką kulinarną tradycję, bo nie tylko Ruda Śląska, ale cały Śląsk ma również bardzo, bardzo bogate tradycje związane z gotowaniem, związane z tą stroną kulinarną. Stąd pomysł, żeby mieszkańcy przysyłali nam przepisy na takie tradycyjne, a czasami już zmodyfikowane przez lata dania, ale takie dania i potrawy, które gdzieś tam są schowane, czy w babcinnych kredensach, czy gdzieś w szafkach i żeby je po prostu pokazali innym, dali możliwość skorzystania z tego. Stąd pomysł na kalendarz. Konkurs polega na tym, że przez cały rok zbieramy przepisy od mieszkańców, wybieramy co miesiąc tak zwany smak miesiąca, który później znajduje się w kalendarzu kulinarnym na przyszły rok. Mieszkańcy chcą się z nami bawić, chcą brać udział w tym konkursie. Okazało się, że nie tylko właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale i Rudzianie, którzy wyemigrowali i za granicę, i gdzieś do miast ościennych, ale też osoby tutaj z całego Śląska, z miast ościennych. Nie ograniczamy tego tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej i konkurs cieszy się dużym powodzeniem. Mamy już jego kolejną edycję. Tradycja jest bardzo fajna. W naszych czasach, gdzie często tutaj jakby cała rodzina troszeczkę się rozmija, przynajmniej ten jeden posiłek w ciągu dnia przy tym wspólnym stole, myślę, że zacieśnia te więzi rodzinne i to jest dobra tradycja, którą należy pielęgnować. Każdy ma swój taki sprawdzony przepis właśnie na konkretne danie i właśnie o to nam chodzi, bo tutaj też prosiliśmy o dania czy na bigos, czy na żur przepisy. Tyle, ile jest kucharzy, tyle zawsze jest tych sposobów przygotowywania tego dania. Nie tylko coś słodkiego, może być również coś konkretnego, główne danie bądź coś słodkiego, coś, co znajdzie się na naszym stole.
1: Tak jak pani powiedziała, zgłaszają się też ludzie z zagranicy i co, oni też wracają do korzeni, do tych starych przepisów śląskich?
8: Często mają te przepisy gdzieś, które wzięli ze sobą i na przykład tam dalej wracają do tych dań. Dostałam przepis na przykład od pani z Niemiec, która robi przepyszne ciasto jabłkowe z bezą i właśnie ten przepis dostała od swojej mamy i dalej po prostu to ciasto jest jakby takim daniem na każde jakąś okazję, nie tylko świętowanie, na jakąś niedzielną herbatkę, więc to jest przepis, który tutaj dostała kiedyś od mamy, a w tej chwili go dalej na jego podstawie robi właśnie takie ciasta jabłecznik pod pierzynką bezową.
1: W kuchni śląskiej rządzą kobiety?
8: Niekoniecznie. Okazuje się, że właśnie coraz więcej panów zabiera się za kuchnię. Często takie, może to też taka anegdota, ale jedna pani mi powiedziała, też mówiłam o konkursie, więc powiedziała, że jej mąż jak przeszedł na emeryturę, to już ją nie wpuszcza do kuchni, więc to jest bardzo fajne, że mężczyźni też się w to angażują, też lubią stać przy tym piecu i coś dobrego wykreować.
1: Ale kult kobiety na Śląsku jest bardzo ważny, prawda? Rola kobiety. Mąż zazwyczaj jako górnik szedł do kopalni do pracy, żona została w domu, wychowywała dzieci, zajmowała się wszystkimi domowymi obowiązkami. No i kilka kobiet takich znanych tutaj na Śląsku mamy i kult takich silnych, zdecydowanych pań.
8: Tak, ja myślę, że ta kobieta na Śląsku dalej mimo tych swoich obowiązków, mimo tego, że już pracuje również zawodowo, dalej stara się wszystko, cały dom, całe mieszkanie trzymać w ryzach. Zawsze na jej głowie przede wszystkim jest właśnie czy wychowywanie dzieci, czy pranie, sprzątanie, ale też ta kulinarna strona jakby domowych obowiązków. Ja myślę, że mężczyźni bardzo tutaj też pomagają i te małżeństwa w tej chwili są bardziej partnerskie, natomiast ta kobieta dalej jakby ma te poczucie, poczucie takiej, tej odpowiedzialności i za całą rodzinę. Tu jakby takim najbardziej dla nas, dla Ślązaczek przykładem takiej silnej kobiety jest Joanna Gryzik, która była wychowanką Karola Goduli, która tak chwyciła go za serce, że przepisał jej cały majątek. Dziewczynka ten majątek jeszcze pomnożyła wielokrotnie i była praktycznie jedną z najbogatszych tutaj Ślązaczek w tamtych czasach. Tutaj jakby była tym takim jednym z wielkich rodów przemysłowych.
1: No, z tego, co mi się ostatnio nawet obiło uszy, to ona urodziła się w Bytomiu, w dzielnicy Sząbierki. Czy to prawda?
8: Tak, pochodziła też z Bytomia, z Sząbierek, natomiast tutaj została przekazana przez mamę na wychowanie do przyjaciółki mamy, która służyła w domu Karola Goduli i tam jakby patrząc na Karola Godulę, który uchodził za człowieka bardzo skrytego, bardzo niedostępnego, ona jakby przełamała tą niedostępność jego, nie bała się go, podpatrywała, przyglądała się tej jego pracy i tutaj zyskała jego sympatię i postanowił właśnie Karol Godula cały swój majątek przepisać Joannie Gryzik. Były wtedy też z tym problemy, bo tutaj nawet musiała być chroniona przed innymi, żeby do czasu uzyskania pełnoletności, żeby nic jej się nie stało, ale to jakby tym takim wyznacznikiem tej gospodarności, tej właśnie śląskiej kobiety jest to, że Joanna nie zmarnowała tego majątku, a jednocześnie go powiększyła i też dbała nie tylko o ten majątek swój, ale również dbała też o ludzi, o pracowników kopalń, które otrzymała od Karola Goduli.
1: Postać Joanny pojawia nam się co jakiś czas w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez miasto.
8: Jak najbardziej chcemy zaznaczyć tutaj postaci Anny. Chcemy zaznaczyć, że tutaj jakby się wychowywała, stąd pochodziła. Między innymi tematem przewodnim Industriady, czyli tego święta szlaku zabytków techniki, były kobiety, więc tutaj stawialiśmy na Joannę Gryzik, na dziewczynkę stąd, na śląskiego Kopciuszka, bo na kogóż by innego.
1: Jest ulica nazwana jej imieniem?
8: Nie, natomiast jest szkoła imienia Karola Goduli, jest też szkoła imienia Joanny Gryzik. Tam są też zachowane wspomnienia rodu Szawgoczów, gdzie Joanna wychodząc za hrabiego Szawgocza też jakby dała początek rodowi Szawgoczów tutaj na Górnym Śląsku i mieliśmy na przykład okazję gościć na Industriadzie potomka właśnie rodu Szawgoczów, Hansa Ulrycha Szawgocza, który specjalnie do nas przyjechał na tę uroczystość.
1: No a że jesteśmy przy takiej, a nie innej kobiecie związanej z przemysłem, to trudno mi nie zapytać o Wielki Piec w Rudzie Śląskiej, nie opodal się tutaj znajduje.
8: Wielki Piec to już w tej chwili perełka na mapie nie tylko Rudy Śląskiej, na mapie Śląska. Mamy nadzieję, że odzyska swój dawny blask, że będzie atrakcją turystyczną tutaj dla całego regionu, dla mieszkańców. Staramy się o to, żeby właśnie piec został odrestaurowany. Jego funkcje zmieniły się na takie kulturalne, na takie turystyczne, więc tutaj myślimy o tym i chcemy, żeby piec zyskał swój dawny blask i jakby był tą taką perełką i takim wyznacznikiem Rudy Śląskiej.
1: Trochę pracy na pewno będzie trzeba włożyć, prawda, w ten projekt, bo to też chodzi o to, żeby przystosować go z tego, co wiem, do osób niepełnosprawnych na przykład.
8: Tutaj jakby dajemy architektom i projektantom pole do popisu, jak to ma wyglądać, jak taki piec można zagospodarować i można go troszeczkę w innej odsłonie pokazać i jako atrakcję turystyczną.
1: Największą sympatią będzie się cieszył w przyszłości taras, bo nie wierzę, żeby się nie pojawił.
8: Na pewno będzie taką atrakcją turystyczną. Mamy tutaj niedaleko w Witkowicach, koło Ostrawy, podobną atrakcję. Też właśnie jest te, jakby to dziedzictwo poprzemysłowe jest zachowane, jest pokazane i ja myślę, że to jest bardzo ważne dla naszym młodym pokoleniom, pokazanie tego etosu pracy tutaj na Śląsku i tego, co jeszcze nam zostało, żeby to zachować od zapomnienia. Tak jak staramy się tutaj właśnie przy okazji zabytkowego osiedla Ficinus pokazane takie muzealnie już w tej chwili, ale mieszkanie, jak kiedyś wyglądało właśnie takie mieszkanie robotnicze. Bardzo wyróżnia się spośród tych wszystkich innych kolonii familoków śląskich, ponieważ została wybudowana z piaskowca, z kamienia, który tutaj został po prostu budulec, który był tutaj niedaleko, został wykorzystany właśnie do budowy tych domków. Jest bardzo, bardzo ciekawa, bardzo przytulna, wręcz tutaj jakby częścią takiej naszej promocji tego osiedla jest to hasło, że Praga ma złotą uliczkę, Ruda Śląska ma Ficinus.
1: Tam przecież normalnie ludzie mieszkają.
8: Te wszystkie budyneczki wchodzące w skład skład osiedla. Jest to 16 budynków. Jakby początek jeszcze tego tworzy Kościół Ewangelicki, który stoi na początku tej uliczki ciągu tych budynków. To tworzy jakby taką lokomotywę z wagonikami. Jeżeli się spojrzy na mapę, to bardzo to tak ciekawie wygląda. Każdy ma swojego właściciela. Jedne są właśnie przeznaczone na cele mieszkaniowe, inne po prostu na użytkowe. Ale stąd też każdy z tych budynków został odrestaurowany, został odnowiony i w tej chwili bardzo ładnie się prezentuje. Jeden miasto kupiło właśnie po to, by zrobić tam takie centrum informacyjne o osiedlu, o tym zabytku, ale też o całym szlaku zabytków techniki tutaj województwa śląskiego, który jest też bardzo unikatowym, takim może źle to ujmę, produktem promocyjnym tutaj u nas na Śląsku, ale naprawdę mamy co pokazać, mamy czym się chwalić i dobrze, że jest to tak ujęte w cały szlak i powiązane i te wspólne świętowanie przy okazji Industriady też jakby jest tutaj na Śląsku jednym chyba z największych takich świąt właśnie tego naszego industrialnego dziedzictwa. Te przeżycia, które były związane z tym życiem kiedyś tam, są bardzo ważne. Chcemy je spisać, chcemy je później pokazać, udostępnić też zwiedzającym osiedle i tutaj właśnie takie te opowieści, te legendy są najbardziej takie cenne. To jest ten czynnik taki, który tworzy to całe osiedle, ten cały nasz postindustrialny zabytek jeszcze bardziej interesujący.
1: Iwona Małyska z Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. Było o smakach, o urokach Rudy Śląskiej. No to teraz wychodzimy na lód. Śląsko-Zagłębiowska Metropolia wspiera hokej.
9: Stanisław Korman, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
2: Jak to hokej wiąże się z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią?
9: Bardzo ściśle. Metropolia hokejem stoi w czterech miastach będących liderami podregionów. Mamy drużyny w ekstraklasie hokejowej. Gliwice, mam nadzieję, wkrótce dołączą. Oczywiście nie wywieram żadnej presji na Gliwicach. Natomiast hokej w Metropolii jest czymś zupełnie naturalnym. Cieszy się dużą popularnością wśród kibiców. A poprzez zainwestowanie w promocję przez Hokej Ligę chcemy wyjść z ideą Metropolii i zachęcić do inwestowania, do zamieszkania w Metropolii mieszkańców pozostałych regionów. Dlatego cieszy mnie szczególnie to, że taki ośrodek jak Nowy Targ wrócił na mapę hokejową. Czekamy na kolejne ośrodki, tu Gdańsk, Warszawa, żeby również zafunkcjonowały na mapie. A od 1 stycznia, jak wszyscy wiemy, mamy konkurencję dla naszej metropolii, w cudzysłowie oczywiście mówię, w postaci metropolii Gdańsk, Gdynia, Sopot. I myślę, że taka promocja przez sport, przez hokej, który niesie pozytywne emocje, pozytywny przekaz, to jest dobry środek do tego, żeby ideę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii rozprzestrzeniać wśród mieszkańców naszego kraju. Możemy promować metropolię poprzez sport, a myślę, jestem bytomianinem, no to Bytomiowi, no myślę, że można powiedzieć tak, hasło promocyjne Bytomia jest, było Bytom wraca do gry. Ja myślę, że to hasło należy zmienić na Bytom wrócił do gry, powinien się zacząć piąć w hierarchii, już nie przedostatnie miejsce, ale tak jak prezydent Wołosz powiedział, już może play-off, może czwórka. Oby Bytom wrócił do tych tradycji siedmiokrotnych mistrzów Polski. Kobiety są hegemonkami w lidze. Oby tak się stało z męskim hokejem.
2: Tym bardziej, że sparingi pokazały, że Polonia może pokazać jeszcze większy pazur niż ostatnio w sezonie.
9: No, ja bym chciał tutaj wspomnieć właśnie nazwiska patronów tego lodowiska, czyli braci Nikodymowiczów, którzy potrafili zaszczepić w tych chłopakach sprzed 30 lat tą ideę właśnie tej waleczności. I myślę, że całkiem jest w Bytomiu taki pazur właśnie hokejowy i myślę, że chłopcy to powinni w tym sezonie pokazać, a wszystko w Bytomiu zostało tak zorganizowane, żeby mieli najlepsze warunki możliwe do osiągnięcia jak najwyższych sukcesów. Natomiast służbowo muszę kibicować wszystkim drużynom i trzymam kciuki za rozwój hokeja, jak najlepsze wyniki wszystkich drużyn z Metropolii.
1: Wkrótce w naszych programach hokeja będzie więcej. Więcej też powiemy o terminarzu rozgrywek.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: stroje i samochody, czy da się to połączyć? W programie na pewno tak. Edyta Czeka i Śląski Strój. Jaki fason, kolor, jakie dodatki? O to zapytam panią etnograf.
10: Anna Grabińska-Szczęsia, kierownik działu etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
1: Rozmawiajmy o tym, jak chodziły ubrane nasze prababki.
10: No tutaj trzeba jakby rozróżnić, czy chodziły na co dzień, czy chodziły poza domem, ale nie odświętnie, czy też na wielkie, wielkie święta. Jeśli chodzi o strój, to właściwie ja uważam, że strój, czyli ten strojny, czyli ten odświętny, czyli na największe święta, i tu chodziły zawsze bardzo elegancko. Po pierwsze, wszystko to było z drogich materiałów, było zawsze odpowiednio dobrane. Oczywiście każda Ślązaczka wiedziała, co na który dzień jest do założenia, bo na przykład inne fartuchy się zakładało na pierwszą niedzielę miesiąca, inne na czwartą niedzielę miesiąca. Te ciemne na przykład noszono w okresie postu, jasne w lecie na Boże Ciało, i tutaj były bardzo takie właściwie niuanse drobne, które miały znaczenie jakby dla całej społeczności, w co kobieta była w danym dniu czy miesiąca, czy w danym miesiącu nawet ubrana. A oprócz tego trzeba zauważyć, że no to wszystko było takie bardzo zadbane, począwszy od tej bielizny, której no tak naprawdę ona nie pokazywała, jej nikt nie widział, ale ona była mocno wykrochmalona, zawsze śnieżno-biała i dodatkowo ozdobiona koronkami, haftami, różnymi aplikacjami, i na to wszystko, jak zakładała właśnie kiecki, zakładała jakle, zakładała fartuch, to wszystko to też było takie bardzo zadbane, eleganckie. Kobiety dbały o swoje stroje, w odpowiedni sposób je przechowywały. Co ciekawe, wiemy już dzisiaj z wywiadów, że na przykład nie wszystkie elementy strojów się prało, bo fartuchy na przykład jedwabne, malowane prawdopodobnie nie były prane nigdy, albo też i bardzo rzadko. Czepce na przykład były prane raz na kilka lat, i z racji tego, że były to właśnie takie no, materiały może dzisiaj rzadziej występujące, właśnie jedwabie, atłasy, tafty, no to trzeba było o to w szczególny sposób dbać.
1: Bez jakiej części garderoby, czy bez jakiej ozdoby taka mieszkanka śląska, no nie mogłaby żyć, tak powiedzmy.
10: To znaczy tu właściwie zawsze musiała być kiecka, czyli dzisiejsza suknia, lub też spódnica, czyli taka już na pasie. Zawsze musiała być góra, najczęściej u kobiet zamężnych była to jakla. U panien były to kabotki białe, takie koszulki i wierzchnie, ale najważniejszym jakby rzeczą było nakrycie głowy, bo jeżeli panna mogła chodzić z głową odkrytą, warkoczami, to mężatka nigdy by domu nie opuściła właśnie z taką odkrytą głową. Musiał być na głowie czepiec albo też chustka, bo oczywiście wiadomo, że te czepce były takie bardziej odświętne, natomiast jeżeli powiedzmy szła do sąsiadki czy na targ, to zakładała chustkę, a w momencie, kiedy to było jakieś większe święto, to

0: mówić nie tylko, że ona jest na przykład z Górnego Śląska, ale mówił, że to jest strój rozbarski, a w tym jeszcze, że to na przykład jest pani z Dąbrówki Wielkiej, a nie z Piekar, więc one się wtedy rozpoznawały mniej więcej, która z jakiej miejscowości jest, bo były drobne niuanse o tym mówiące. A oprócz tego oczywiście mówił, czy na przykład to jest żona rolnika, czy też to jest na przykład żona górnika, czy pani jest biedniejsza, czy pani jest na przykład bogatsza. O wszystkich tych rzeczach mówił, a oprócz tego miał jeszcze całą funkcję taką obrzędową, bo zawsze na przykład druhna, czy starosta, czy starościna, czy drużba byli inaczej na przykład na wesele ubrani. Odpowiednio się też ubierało do noszenia obrazu na Boże Ciało i tu takich szczegółów było dosyć dużo.
1: Na pewno były korale.
0: Na Śląsku, na Górnym Śląsku nie wszędzie były bardzo powszechne, ale był to jeden z podstawowych elementów właśnie takich dodatków do stroju. I tu przede wszystkim u nas w tym stroju rozbarskim były korale albo czerwone, albo żółte. I wśród czerwonych korali były korale oczywiście prawdziwe, czyli z korala, te najdroższe, najbardziej pożądane, bo mówiły o tym właśnie bogactwie danej kobiety, jak i jej męża. A jeżeli już nie miała takich właśnie prawdziwych, no to wtedy były sztuczne z różnych mas. A podobno te najbiedniejsze robiły sobie właśnie korale z masy chlebowej, czyli z różnych takich mas z domieszką mąki ziemniaczanej. Oprócz tego oczywiście były korale żółte i tu znowu jakby te najbardziej pożądane to były bursztyny, a te takie powszechniejsze, często też noszone na mniejsze święta, no to były z różnych szkieł na żółto barwionych lub mas plastycznych. No i były jeszcze jedne takie specyficzne korale z granatów, bo to były korale przede wszystkim właśnie zakładane na post i na żałobę.
1: Ja wrócę jeszcze do tych strojów. One były szyte przez same te panie, czy może była taka wykwalifikowana krawcowa, która to robiła?
0: Różnie. Jeżeli były elementy stroju takie bardziej codzienne, z płócien na przykład, to kobiety zazwyczaj sobie same szyły i same haftowały. Czyli na przykład takie halki, spódnice, zapaski. To wszystko zazwyczaj same szyły na maszynach i ręcznie haftowały. Jeżeli już chodzi o takie elementy, może bardziej wyjściowe, to tutaj część kobiet sama to robiła, część oddawała jakby do pewnych etapów do innej kobiety, bo na przykład były panie, które się specjalizowały w wyrobie samych galant, były panie, które się specjalizowały na przykład w malowaniu fartuchów, czy też malowaniu wstążek, a były też takie, które na przykład specjalizowały się w hafcie, także ona czasami dawała to innej kobiecie do jakby wykończenia. Materiały w większości kupowały w sklepach, to były jakby już takie drogie materiały sprowadzane gdzieś tam z Wiednia, przywożone na targi przez kupców różnych, którzy tym handlowali, ale oprócz tego też była cała rzesza właśnie takich sklepów, gdzie można było na bele kupić różne jedwabie, atłasy, aksamity.
1: Myślę, że to będzie trudne pytanie i jest pani w stanie odpowiedzieć, który z tych elementów jest taki najbardziej cenny, albo który się pani najbardziej podoba, bo pewnie wiele tych elementów ściska za serce, no i człowiek robi wow.
0: Wiele, jakby różne jest podejście do tych elementów, bo oczywiście dla nas jakby kobiet taka rzecz, na którą robimy zaraz wow, to jest wszelkiego rodzaju biżuteria, czyli właśnie korale, kolczyki, ale też biżuteria z terenu Śląska Cieszyńskiego, ta najbardziej okazała i tu wszyscy robią wow, jak to widzą, ale też takie zaskoczenie wywołuje na przykład ilość fartuchów, gdzie my w zbiorach mamy około 800 odświętnych fartuchów i każdy jest inny. Mi osobiście bliskie są czepce, bo już kiedyś robiłam wystawę, więc te czepce, też te niuanse w tych czepcach, to zdobienie tych czepców, ta misterność przy wykonywaniu haftów, to jest taka rzecz, która gdzieś tam w jakiś sposób jest mi najbliższa. Mówimy o tym, że strój to jest ten strój odświętny, a codzienny to raczej mówi się, że to jest ubiór. No to nie da się dostrzec tego piękna stroju odświętnego, jeżeli nie zobaczymy w pewien sposób tego jakby bardziej codziennego.
1: Mówiła Anna Grabińska-Szczęśniak, etnograf z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Był o strojach, więc temat taki dla pań, ale teraz o transporcie, więc uwaga panowie.
2: Przed nami Europejski Tydzień Mobilności. Z tej okazji w Dąbrowie Górniczej zaplanowano różne wydarzenia, które mają zachęcić mieszkańców, żeby przesiedli się na przykład na rower. O czym opowie prezydent miasta Marcin Bazylak.
3: Tak, przesiąść się na rower i nie tylko na weekend, tylko do jazdy codziennej. Ten tydzień staramy się wypełnić, żeby to była oferta dla wszystkich i dla seniorów do południa wycieczki po mieście, czyli pokazujące, że no, seniorzy mogą nie tylko się poruszać samochodem, albo

0: autobusem, ale też dla ich zdrowia, dla dobrej kondycji, dobrze jakby wsiedli na rower. Nie muszą mieć swojego, przecież mamy rowery miejskie. Wycieczki historyczne, bo mamy 110-lecie Dąbrowy Górniczej i to jest też taki pomysł na to, żeby w ramach tego pokazać ciekawe zakątki, które nawiązują do historii Dąbrowy. Wszystko to jest organizowane ze współpracy z Muzeum Miejskim Sztygarka, ze Stowarzyszeniem Rowerowa Dąbrowa, która właśnie oprowadza, bierze pod opiekę wszystkich. Bezpieczna jazda, miasteczko rowerowe, maraton MTB, Dąbrowska Masa Krytyczna, to już jest piękna tradycja takiego rajdu rodzinnego przez całe miasto, wieczorna, w sobotę 19 września. I maraton, który przyciąga wielu chętnych z całej Polski, ponieważ Dąbrowa jest górzysta i mimo tego, że ma dużo ścieżek rowerowych, takich ulicznych, miejskich, to też ma ciekawe trasy właśnie pod rowery MTB, co też chcemy pokazać.
1: No właśnie, bo w Dąbrowie Górniczej faktycznie jest tak rekreacyjnie, gdzie tym rowerem jeździć. Na przykład tutaj chodzi mi o słynne jeziora, słynne Pogorie.
0: Tak, wokół Pogorii jest dużo ciekawych tras, ale nie tylko i my teraz się koncentrujemy na to, żeby gości, którzy przyjeżdżają i kręcą się w kółko czasami wokół Pogorii, zachęcić, żeby pojechali dalej, bo naprawdę jest dużo, dużo ciekawych miejsc. Zresztą blisko Dąbrowy jest Pustynia Błędowska, tak trochę o nią zahaczamy, a tam powstała fajna trasa Veloprzemsza. My też myślimy o tym, jak tą Veloprzemszę, jak tą pustynię połączyć rowerowo z naszymi Pogoriami.
1: W 110 minut takim rajdem rowerowym będzie można tę Dąbrowę Górniczą zwiedzić.
0: Tak, mamy 110 lat, 11 dekad istnienia Dąbrowy jako miasta i to jest też taki moment, że można rowerowo, ale co jest ważne, kładziemy duży nacisk w tym roku na edukację bezpiecznej jazdy rowerem, żeby użytkownicy rowerów pamiętali, że też są inni użytkownicy, są piesi, są kierowcy samochodów. I nawet jeżeli mają pierwszeństwo na przejazdach, to powinni zachować tą ostrożność. Powinni uważać na innych, dla swojego i dla innych bezpieczeństwa, bo często mamy takie sygnały, że rowerzyści się rozpędzają, jeżdżą zbyt szybko. Też rzeczy nie dotyczące tylko i wyłącznie Dąbrowy, ale hulajnogi, to też wymaga zdrowych zasad, zdrowego rozsądku w poruszaniu się.
1: I w tym miasteczku ruchu drogowego właśnie tych rzeczy, tego bezpieczeństwa będzie można się pewnie nauczyć.
0: Jak najbardziej. Poza tym chcemy, żeby, wiadomo, są obowiązki jeżdżenia w kaskach dla dzieci, ale też zachęcamy do tego, żeby robili to dorośli, raz ze względu na bezpieczeństwo dla siebie, a dwa, żeby też dawali przykład dobry młodszym. Także bezpieczna jazda to jest jazda na rowerze, która daje dużo satysfakcji z perspektywy siodełka, inaczej się naprawdę zwiedza świat, funkcjonuje na co dzień. Ja często z tego korzystam, jeżdżąc na zakupy, jak tylko gdzieś mogę wsiąść na rower i pojechać, wybrać tą alternatywę, to robię.
1: Ten Europejski Tydzień Mobilności może być takim początkiem do tego, żeby częściej właśnie na tym rowerze się przemieszczać, żeby dojechać nim do pracy, a nie tylko gdzieś tam w weekend.
0: To jest takie przypomnienie, że można. Jest ta kumulacja tych wydarzeń. Europejski Tydzień Mobilności nie tylko o rowerze, bo on w ogóle wskazuje na transport publiczny i też zachęca do tego, że wiele miejsc można się poruszać pieszo. Bo przecież nie trzeba wsiadać w samochód, szukać później miejsc parkingowych, kiedy mamy to w zasięgu kilkuset metrów, czy nawet kilometra. Często widzimy takie przykłady, gdzie goście z innych miast, albo nawet z Dąbrowy, jadą nad jezioro Pogoria i zapinają bagażniki na rowery z rowerami, a przecież mogliby spokojnie, bezpiecznie dojechać rowerowo, bo czasami zabrakło jakiegoś przekonania, refleksji. No, staramy się tą infrastrukturę rozwijać, bo dla nas priorytetem jest to, żeby po wszystkich drogach w mieście rowerowych można było się poruszać bezpiecznie bez względu na wiek.
1: Tak, bo skupiliśmy się na tych rowerach ze względu, że dużo jest tych wydarzeń rowerowych, a właśnie chodzi też o to, żeby może przesiąść się do autobusu albo do tramwaju. Są też inne opcje.
0: Jest mnóstwo opcji. Mamy coraz dłuższe okresy, w których można jeździć na rowerze. Ja w zeszłym roku jeździłem nawet w listopadzie, bo pozwalała na to pogoda. I naprawdę czerpałem z tego przyjemność, bo jednak kto się przekona, wsiądzie, a może popróbować na rowerze miejskim, bo przecież rowery miejskie w naszej metropolii są bezpłatne dla tych, którzy mają bilety długookresowe wykupione na transport. Do tego, że to naprawdę te dystanse są o wiele mniejsze i często ta podróż do 15 minut na rowerze spowoduje, że człowiek się nie zmęczy, a wręcz może być człowiekiem, który wybierze i zrobi zakupy w jednym sklepie, podejdzie i podjedzie do pracy. Naprawdę gorąco zachęcam, tutaj nie ma co przekonywać, namawiać, trzeba samemu sprawdzić.
1: A czy to są pierwsze tak duże obchody tego Europejskiego Tygodnia Mobilności właśnie w Dąbrowie Górniczej?
0: Co roku, jak tylko był Europejski Tydzień Mobilności, takie wydarzenia organizowaliśmy, organizujemy. No i dla nas to chcemy, żeby taki Europejski Tydzień to nie był tydzień, a rok, bo widzę z taką dużą przyjemnością, jak coraz więcej osób jeździ na rowerze po Dąbrowie Górniczej. Wiadomo, że to nie jest taka ilość, która mogłaby spowodować to, że mogliśmy powiedzieć, że mieszkańcy się przesiedli na rower, i też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieli możliwość wyboru i jak najczęściej z tego korzystali.
1: Zapraszamy zatem na rower do Dąbrowy Górniczej.
2: Dodam tylko, że materiał przygotowała dla nas Paulina Kozioł. Paulinko, bardzo Ci dziękuję.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Nowe krzewy, kwiaty i byliny. W Katowicach przybędzie zieleni. Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na zadania z ostatniej edycji zielonego budżetu. Nowe rośliny zostaną nasadzone w 7 lokalizacjach. Urząd Miasta Michał Bendala.
4: Jesień za pasem, a jesień to najlepszy czas na realizowanie prac ogrodniczych oraz nasadzeń. Dlatego też nasz katowicki Zakład Zieleni Miejskiej uruchamia serię przetargów na realizację zadań z ubiegłorocznego zielonego budżetu i pierwszy z nich obejmuje 7 lokalizacji. Ta nowa zieleń ma pojawić się przy ulicach Sikorskiego, Chorzowskiej, Dębowej, Bielskiej, Szabesty i Kilińskiego. Jeżeli chodzi o konkrety, to przede wszystkim kwota. 146 tysięcy złotych to jest budżet na realizację tych nasadzeń w 7 lokalizacjach, ale nie tylko nasadzeń, ponieważ tu różnego rodzaju zadania takie proekologiczne, zielone będą realizowane. Jeżeli chodzi chociażby o skwer Macherskiego, on zostanie ogólnie zrewitalizowany. Tam jest pomnik, który zostanie oczyszczony, a dodatkowo będą przeprowadzone prace pielęgnacyjne na samym skwerze. Te prace obejmą uzupełnienie żywopłotu, dosadzenie roślin, odnowione i oczyszczone zostaną też ławeczki. W pobliżu jest przystanek tramwajowy Dąb Kościół. On jest oddzielony od ruchliwej ulicy Chorzowskiej wąskim pasem zieleni. No i w tym miejscu zostaną nasadzone krzewy dekoracyjne. Będą to róże okrywkowe, które ograniczą spływ wód opadowych, a także poprawią na pewno walory wizualne tego miejsca. Duża zmiana czeka mieszkańców Śródmieścia. W pasie zieleni przydrożnej przy ulicy Kilińskiego na odcinku między Poniatowskiego i Jordana zasadzone zostaną krzewy, byliny i trawy ozdobne. Znajdą się one w rabatach wzdłuż chodnika. Tam pojawi się około 570 sztuk takich sadzonek. Wśród nich będą laurowiśnie wschodnie, azalie, róże oraz kocimiętka czy bluszcz pospolity, a więc różnorodnie również dla owadów zapylających, które w mieście bytują. Nowe rośliny pojawią się również w Murckach. Tam będą realizowane 3 zadania. W okolicy ulicy Bielskiej 8 przy parkingu znajduje się taki niewielki zieleniec z wydeptaną ścieżką i w ramach zadania Ukwiecona ulica Bielska zostaną tu nasadzone krzewy, ale też i bluszcz pospolity. Zamontowany zostanie także taki stalowy płotek od strony chodnika. Kolejne zadanie dotyczy skrzyżowania ulicy Bielskiej z Baczyńskiego i tam znajdują się 3 niewielkie zieleńce, na których posadzone będą krzewy, byliny i trawy ozdobne. Natomiast wzdłuż sklepu spożywczego przy ulicy Szebesty biegnie taki wąski pas zieleni i w ramach prac posadzony zostanie tu żywopłot liściasty. Do realizacji wybrano tutaj krzewy porzeczki alpejskiej, których zasadzonych zostaną 64 sztuki. Na osiedlu Paderewskiego pojawi się również nowy zieleniec. Obecnie zamontowane słupki ograniczały wyeksploatowaną taką przestrzeń zieloną. Mieszkańcy wykorzystywali tą przestrzeń jako taki ciąg pieszo-rowerowy. Mówimy tu o skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Paderewskiego. No i w tym miejscu zostanie założona taka wieloletnia łąka kwietna z domieszką roślin jednorocznych. Na pewno podniesie to takie walory dekoracyjne miejsca, ale też wpłynie na poprawę retencji wód i zwiększenie bioróżnorodności w tej lokalizacji. Sama łąka będzie miała powierzchnię ponad 300 metrów kwadratowych, a więc całkiem spora przestrzeń i będzie ona wykonana z mieszanki nasion. Będzie to m.in. haber łąkowy, koniczyna polna, rumianek pospolity, szczaw polny czy kosmatka polna. Natomiast te gatunki jednoroczne, o których już wspominałem, to będzie m.in. mak polny, len czy nagietek. A więc nie dość, że różnorodnie, jeżeli chodzi o rodzaj roślin, to na pewno też i kolorystycznie. To jest realizacja pierwszego z serii przetargów na realizację zadań wybranych właśnie w ramach zielonego budżetu z poprzedniej edycji. Co roku to jest nieco ponad 100 projektów, które są realizowane w różnych przestrzeniach miasta. Nie tylko to są takie projekty dotyczące nasadzeń, ale są i zadania miękkie, to różnego rodzaju warsztaty, spotkania plenerowe. Te zadania już się dzieją. Natomiast jeżeli chodzi o nasadzenia, no to tutaj zdecydowanie najbezpieczniej jest je wykonywać albo wczesną wiosną, tylko że tutaj mamy zazwyczaj kłopot z uruchomieniem postępowań przetargowych. Często trzeba wykonać wcześniej dokumentację projektową dla realizacji tych bardziej zaawansowanych przestrzennie zadań. Albo właśnie jesień, no i tutaj w ten termin celujemy, aby przetargi zostały zakończone gdzieś do końca września, a październik i listopad to będą te miesiące, kiedy realizacje tych inwestycji będą postępowały. Wiosna to będzie ten moment, kiedy zobaczymy, czy te rośliny się przyjęły, zapewne pierwsze kwitnięcia, no i taki pełny obraz tych zrealizowanych inwestycji to jesień przyszłego roku, a może nawet i kolejne lata. Wiemy, że zieleń potrzebuje czasu, ale tak jak pani redaktor powiedziała, zieleni nigdy za wiele i my jej tego czasu damy tyle, ile będzie potrzebowała na to, aby móc cieszyć nie tylko nasze oczy, ale i wpływać na komfort życia mieszkańców w przestrzeni Katowic.
2: Czekamy na efekty. O tym wszystkim opowiadał Michał Mendela z Urzędu Miasta w Katowicach. A skoro o naturze mowa, czy ktoś z Was zastanawiał się, jak nasz region wypada w statystykach, jeśli chodzi o burze? Czy u nas więcej deszczu pada, a może więcej śniegu? Myszkowscy łowcy burz znają temat od podszew. Damian Różycki, jeden z nich.
5: Łączy nas pasja do burz, do ich łowienia, do ich prognozowania, ale no nie zajmujemy się tylko burzami, zajmujemy się pogodą w regionie tutaj Górnego Śląska przez cały rok, we wszystkie pory roku. Rozszerzyliśmy przede wszystkim region naszych prognoz, czy właśnie ostrzeżeń przed burzami. Nie skupiamy się już tylko na okolicach Myszkowa, tak jakby to nasza nazwa Myszkowscy Łowcy Burz wskazywała, ale działamy na całą północną, tutaj centralną część Górnego Śląska, z większymi miastami też aglomeracji śląskiej, Gliwice, Katowice, wszystkie tutaj te miasta centralne Śląska, jak i oczywiście przede wszystkim północ Górnego Śląska i właśnie tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na co dzień każdy z nas ma swoje obowiązki, ma swoje jakieś inne zajęcia, prace, studia, no a w wolnym czasie właśnie siadamy gdzieś do komputerów, do telefonów, sprawdzamy modele pogodowe, jaka ta pogoda nas czeka, czy faktycznie będą burze w naszym regionie, no i staramy się jakoś gdzieś tą wiedzę pozyskaną przelać po prostu na nasz profil facebookowy, by móc informować o tym naszych obserwujących, naszych czytelników. Co bardzo nas cieszy, no profil Myszkowscy Łowcy Burz bardzo się rozwinął w przeciągu tych ostatnich kilku lat. Jeszcze kilka lat temu obserwowało nas zaledwie kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy osób, no a dzisiaj ta liczba wynosi już prawie 50 tysięcy osób, którzy obserwują regularnie naszą stronę. To bardzo cieszy. Wiemy także dziś po różnych statystykach, które mamy dostępne na platformie Facebook, że niektóre nasze posty naprawdę docierają do ogromnej ilości osób, to nawet są setki tysięcy osób. Niektóre posty takie, no, które gdzieś tam się odbiły też dużym echem w internecie, nawet docierały do kilku milionów osób, także to magia internetu oczywiście, ale to bardzo cieszy, że gdzieś faktycznie posty o pogodzie, o zjawiskach burzowych przede wszystkim raczej docierają do tak dużej ilości osób. No staramy się na co dzień tworzyć prognozy pogody właśnie dla północnej, centralnej części Górnego Śląska. Prognozy pogody codziennie, plus oczywiście ostrzeżenia nie tylko przed burzami, ale przed jakimiś innymi groźnymi zjawiskami, takimi jak silny wiatr, jak intensywne opady deszczu, zimą oczywiście opady śniegu, jakaś gołoleć, oblodzenia. To wszystko przez cały rok staramy się dosyć regularnie prowadzić ten profil i informować tutaj mieszkańców regionu, ale tak jak właśnie mówię, nie tylko, bo też dużo osób trafia na naszą stronę, no informować o tym, jaka będzie pogoda, no i przede wszystkim ten sezon burzowy, sezon letni, no to jest taki nasz najlepszy, że tak powiem, czas, bo wtedy oczywiście skupiamy się też głównie na burzach. Ja, jeśli tylko się nadarzy okazja i te burze faktycznie gdzieś występują w naszym regionie, zdarza się dosyć często, że gdzieś wsiadamy w samochód, wyjeżdżamy w teren, by gdzieś łowić przysłowiowo te burze. Oczywiście to się skupiamy wtedy na robieniu zdjęć, na robieniu filmów, czasami prowadzimy transmisję na żywo na Facebooku z tego, co właśnie widzimy na własne oczy, że ta burza gdzieś jest. No i przede wszystkim też bazujemy i czerpiemy na ogromnej, ogromnej pomocy od właśnie obserwujących, od obserwatorów, od czytelników w takie miesiące burzowe, kiedy gdzieś prowadzimy relacje właśnie na Facebooku, piszemy tych postów dużo, dostajemy mnóstwo wiadomości od naszych obserwatorów, mnóstwo zdjęć, mnóstwo filmików, raportów, gdzie jest burza, czy pada deszcz, czy pada grad, jak są ciemne chmury, w którą stronę idą. Naprawdę to, co robią nasi czytelnicy, to też jest ogromna ich zasługa. Dzięki nim tak naprawdę możemy się rozwijać i możemy też pokazywać później na stronie zdjęcia właśnie od tych czytelników, te raporty przekazujemy, też je również udostępniamy, bo naprawdę warto, tego jest bardzo dużo. Czasami nasza skrzynka odbiorcza jest zasypywana wiadomościami, co bardzo cieszy. Później oczywiście przeszukujemy te wiadomości, przeglądamy, szukamy takich najlepszych jakichś zdjęć, ciekawych i to naprawdę bardzo cieszy, że też możemy czerpać z tego, możemy też udostępniać te zdjęcia od czytelników, nie tylko gdzieś to jest tam nasza autorska, własna, gdzieś tam jakaś konwencja, że to my coś rzucamy tylko od nas, ale też bardzo dużo właśnie czerpiemy z tego, że możemy się dzielić tym, co przesyłają do nas ludzie, mieszkańcy tutaj regionu właśnie północy Śląska, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ale i centralnych miast Górnego Śląska. Cieszymy się, że gdzieś też do coraz większego grona odbiorców te posty docierają, no bo to przede wszystkim chodzi o to, żeby szerzyć wiedzę na temat zjawisk pogodowych, na temat burz, przede zawsze staramy się być jak najbardziej rzetelni tym, co robimy. I tak jak podkreślałem na początku, no jesteśmy tylko amatorami, jesteśmy tylko pasjonatami, no ale gdzieś tam już przez kilka lat grzebania przysłowiowego w tej pogodzie, w tych burzach, no jakąś tam minimalną wiedzę mamy i możemy się z nią dzielić z naszymi czytelnikami. No i przede wszystkim też mamy ciekawy region, tutaj Górny Śląsk, właśnie Jura Krakowsko-Częstochowska pod względem pogodowym, pod względem burzowym, to bardzo ciekawy region w Polsce. Można powiedzieć, że taki nawet jeden z bardziej burzowych regionów w Polsce. Patrząc na statystyki z lat ubiegłych, no tych takich zjawisk burzowych, dni w ogóle z występującymi burzami na Górnym Śląsku i tutaj w naszym regionie jest naprawdę względem całego kraju dosyć sporo, więc też no, mamy taki ciekawy region do faktycznie prognozowania i oglądania, podziwiania tych zjawisk. Oczywiście Jura, no to przede wszystkim ukształtowanie terenu, orografia terenu, która ma ogromny wpływ na zjawiska pogodowe, na zjawiska burzowe. Wiadomo, wyżej położone tereny, położone naprawdę już na wysokościach 400-500 metrów nad poziomem morza, więc to już nie jest taka standardowa wysokość dla normalnego terenu w Polsce i też oczywiście inny klimat i to nie tylko jeśli chodzi o burze, ale w ogóle przez cały rok na przestrzeni 12 miesięcy w roku. No ta Jura Krakowsko-Częstochowska zawsze cechuje się swoim szczególnym mikroklimatem. Wiadomo, zimą są miejsca, gdzie te wyżej położone tereny no, są po prostu zimniejsze od innych regionów, czy Polski, czy nawet chociażby Górnego Śląska, czy są też takie miejsca, gdzie jest więcej śniegu, gdzie troszkę wiosną na przykład ta przyroda budzi się nieco później do życia niż na innych terenach. Są też takie miejsca, gdzie po prostu mamy więcej opadów, gdzie jest silniejszy wiatr, taki bardziej surowy klimat. No i przede wszystkim też ciekawsze są to warunki do powstawania burz. Oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, no ta orografia terenu wymusza nieraz powstawanie tych burz i faktycznie jest to sprawdzone, że tych burz jest więcej, ale ogólnie Górny Śląsk to też region bardzo ciekawy pod względem właśnie samych burz, no bo od zachodniej części Górnego Śląska mamy rzekę Odrę. Jak wiemy, też rzeka może być czynnikiem hamującym dla burz, na przykład, które wędrują sobie ze strony zachodniej od nas z województwa opolskiego, a od południa Górnego Śląska bardzo ciekawa kraina geograficzna, ważna dla klimatu, czyli Brama Morawska ze strony czeskiej. Taki ukształtowanie terenu, które działa w dwie strony, albo czasami przynosi bardzo gwałtowne burze, albo gdy te wędrują sobie od południa, właśnie od strony naszych południowych sąsiadów, często ta Brama Morawska po prostu hamuje, wygasa te burze. No i też na południu oczywiście góry Beskidy, to też region, który bardzo wpływa na klimat, na pojawianie się burz, na klimat w ogóle podczas całego roku i Jura Krakowsko-Częstochowska jest również, no nie są to góry, ale są to tereny wyżynne, też jest bardzo ciekawy klimat, czy latem pod względem właśnie większej możliwości wystąpienia burz, czy zimą gdzieś, gdzie jest po prostu zimniej, gdzieś, gdzie śnieg więcej pada, gdzie częściej pada, gdzie dłużej się utrzymuje, gdzie ta temperatura jest po prostu... Czasami jest tak, że w miastach tutaj Górnego Śląska, w miastach aglomeracji nie ma w ogóle śniegu, pada na przykład deszcz, no a jak już wybierzemy się gdzieś na tereny wyżej położone, temperatura się, wiadomo, obniża wraz z wysokością i zazwyczaj opady deszczu przechodzą tam w opady śniegu, zazwyczaj częściej.
2: To teraz wiemy, na co zwalić winę, na ukształtowanie terenu. Myszkowscy łowcy Busz i Damian Różycki tak pięknie o pogodzie nam opowiadał w naszym programie. Dziękuję, Edyta Czekaj.
3: To jest tydzień.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ten moment, gdy nowe atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Po reklamie.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
12: Rzeka może zostać przywrócona mieszkańcom. Gliwice chcą stworzyć bulwary chłodnicy, by stały się one miejscem spacerów, spotkań i kontaktu z naturą. Tymczasem w Gliwicach mieszkańcy podejmują ważną decyzję, kiedy i gdzie kupią alkohol. Z kolei teatr na Korbkę szykuje się do jesiennego repertuaru. Edyta czeka i zapraszam i zaczynamy od materiału Pauliny Kozioł. Przenosimy się nad rzekę.
13: Gliwice ogłosiły konkurs na koncepcję bulwaru w Kłodnicy. O szczegółach mówi miejska urbanistka Agata Twardoch.
14: Konkurs jest skierowany do architektów i architektów krajobrazu. Zależy nam, żeby startowały w nim zespoły interdyscyplinarne, które będą łączyły w sobie te kompetencje, czyli urbanistę, architekta, architekta krajobrazu. Oczekiwania w stosunku do tego konkursu są właściwie dwojakie. Po pierwsze, zależy nam na tym, żeby mieszkańcy Gliwic uwierzyli w wielki potencjał, jaki ma rzeka Kłodnica. Czyli chcemy otworzyć trochę wyobraźnię i pokazać, jak w ciągu wieloletnich prac transformacyjnych ta rzeka może być przywrócona miastu, jak może się zamienić w taki naprawdę tętniący życiem korytarz ekologiczno-spacerowy. I w związku z tym z jednej strony oczekujemy takich rozwiązań bardzo dalekosiężnych, bardzo odważnych, takich, które mówią o całej rzece w przebiegu całego miasta, ponad 14 kilometrów rzeki. Są to w związku z tym opracowania takie ideowe. Druga sprawa, jakiej oczekujemy od tego konkursu, to jest już wskazanie pierwszych miejsc interwencji, które moglibyśmy rozpocząć dosyć szybko i w których moglibyśmy rzeczywiście przestrzeń komunikacyjno-rekreacyjną, czyli taką komunikacyjną z myślą o osobach pieszych i o rowerach, przy tej Kłodnicy zorganizować.
13: Miejsca interwencji, czyli to są takie miejsca, które wymagają w pierwszej kolejności jakby zmiany?
14: Tak, to byłyby takie miejsca, które wymagają w pierwszej kolejności zmiany, które mogą już rozpocząć ten wieloletni proces, może nawet w tym znaczeniu.
13: Czyli wzdłuż Kłodnicy, wzdłuż rzeki byłyby bulwary przygotowane zarówno dla pieszych, dla rowerzystów, pewnie byłoby też dużo zieleni. Jakie są właśnie takie wyobrażenia, jakby to miało wyglądać?
14: Przede wszystkim myśmy już opracowując materiały konkursowe podzielili tą rzekę na różne fragmenty, bo ona w przebiegu całego miasta ma bardzo różny charakter. Ma i taki charakter super przyrodniczy, gdzie zresztą pracujemy też nad wprowadzeniem użytków ekologicznych, czyli takiej formy ochrony krajobrazu, która pozwoli nam zaprzestać w tym obszarze jakichś interwencji większych, ale są też części przemysłowe, części związane z historyczną zabudową, takie części trochę infrastrukturalne w pobliżu autostrady, no i jest ta część miejska, taka śródmiejska. W związku z tym po pierwsze chcemy dla każdej z tych stref mieć inną wiodącą myśl, która oczywiście będzie się łączyła w całość, a po drugie chcemy, żeby, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie właśnie tak całościowo, bo dla każdego fragmentu to będzie coś innego. Dla tego fragmentu w centrum miasta chcemy, żeby to była taka prawdziwie, no taki bulwar tętniący życiem, gdzie będzie można usiąść, odpocząć w cieniu drzew, przejść. Mamy fantastyczną możliwość połączenia na przykład Parku Chrobrego i Parku Chopina właściwie wzdłuż tej chłodnicy i to jest zupełnie niewykorzystany potencjał. Chcielibyśmy go gdzieś tam przywrócić miastu. Mamy możliwość zorganizowania miejsc do siedzenia w strefie rzeki, a wszyscy wiemy, że ta rzeka, jeżeli jej nabrzeża są dobrze zorganizowane, może być czymś, co bardzo mocno ludzi przyciąga. Potem mamy takie odcinki, gdzie dużo ważniejsza będzie infrastruktura komunikacyjna, czyli chodzi o to, żeby powstająca droga rowerowa, bo zapewne o takiej formie mówimy, miała wygodne miejsca, gdzie można się zatrzymać, może jakieś wiaty, może jakieś miejsca do siedzenia, może jakieś parki kieszonkowe się pojawią wzdłuż takich przestrzeni. No i mamy te części przyrodnicze, które są tak atrakcyjne, że naszym zdaniem mogłyby być w ogóle takim miejscem wycieczki, czyli jeżeli byśmy dobrze połączyli rzekę z tą komunikacją rowerową, no to wyobrażam sobie, że za kilka lat mieszkańcy Gliwic mogą się spokojnym, spacerowym tempem rowerowym wybrać na piknik nad chłodnicą, obserwować przyrodę, czyli wtedy w tych miejscach, te miejsca dla ludzi musiałyby być jak najbardziej tak zorganizowane, żeby tej przyrodzie nie przeszkadzały, ale żeby z drugiej strony umożliwiały jej obserwację.
13: Na przykład w centrum miasta, w centrum Gliwic, chłodnica jest tak mocno obudowana. Te nabrzeża są murowane. Czy jest właśnie szansa, że one będą zmienione, przebudowane, że ona będzie taka bardziej otwarta, bardziej dostępna dla ludzi? No a z jednej strony, żeby to nadal było bezpiecznie, żeby tutaj nie było podtopień.
14: Tak, no więc po pierwsze my cały czas bardzo mocno współpracujemy z Wodami Polskimi, czyli pracujemy w ramach ich kompetencji. A po drugie, no nie mogę w tej chwili powiedzieć o jakiejkolwiek możliwości renaturalizacji rzeki, natomiast chcemy, żeby w ramach tych dużych pomysłów, tych przyszłościowych, takie pomysły nam także zostały poddane. I my wtedy te pomysły będziemy mogli dalej starać się przetworzyć na projekty już bardziej wykonawcze. Więc ewentualna renaturalizacja to na pewno nie jest kwestia najbliższych 5, ani przypuszczam 10 lat, ale jeżeli wspólnie właśnie z Wodami Polskimi, z Wydziałem Planowania Przestrzennego i z całym gronem ekspertów, którzy też zasiadają w jury naszego konkursu, uznamy, że jest to jakiś kierunek, do którego możemy dążyć, to chcielibyśmy przed sobą taką możliwość otworzyć.
13: Odbyły się chyba też w ostatnim czasie takie warsztaty, takie konsultacje społeczne, między innymi chyba z rowerzystami, tak?
14: Tak, bo zanim ogłosiliśmy konkurs, no to chcieliśmy też poznać, jakie są mocne strony, słabe strony, jaki jest potencjał tej przestrzeni. W związku z tym zaczęliśmy od takich warsztatów, na które zaprosiliśmy i różne stowarzyszenia działające w Gliwicach, między innymi Stowarzyszenie Rowerowe Gliwice, ale też przedstawicieli radnych, mieszkańców, młodych ludzi, czyli studentów też zaprosiliśmy na to i właśnie Wody Polskie i wszystkie takie organizacje i osoby, które w tej materii działają. I we współpracy z nimi właśnie wskazaliśmy dla każdej z tych części największy potencjał, największe zagrożenia i te takie możliwości rozwoju. W związku z tym, bo zależy nam na tym, żeby ten konkurs był jak najbardziej umocowany w realiach, czyli żeby jak najbardziej się dało wykorzystać jego rezultaty w przyszłości.
13: A jaki jest harmonogram? Do kiedy jest teraz ten konkurs i kiedy może zaplanowane są albo dopiero będą planowane kolejne prace? Kiedy być może te bulwary, chłodnicy w Gliwicach faktycznie się zmienią?
14: Na pewno konkurs będzie rozstrzygnięty do końca roku. Wszystkie warunki przystąpienia i wszystkie dokładne daty można znaleźć na naszej stronie Biura Urbanisty Miasta i tam są podane, ale do końca roku planujemy rozstrzygnięcie konkursu i już możliwość pokazania, jakie były wybrane prace i na tej podstawie w pierwszym etapie wyłonimy te przestrzenie, które mogłyby podlegać tej takiej szybkiej zmianie. No i to myślę, że ma szansę się realizować w 2028 roku w jakichś małych fragmentach. No a to myślenie dalekosiężne, no to jesteśmy na początku drogi, to musimy w ogóle wybrać, jaką widzimy dla tej rzeki przyszłość, bo do tej pory o przyszłości rzeki trochę nikt nie myślał. Mówiło się dużo o przeszłości, o tych zmianach, stare koryto, nowe koryto, o tym, co było, ale tak naprawdę no, nigdy nie postawiliśmy sobie pytania, jak chcemy, żeby ta rzeka w mieście funkcjonowała. No i my chcemy na to pytanie odpowiedzieć, a potem małymi krokami do tego dążyć.
12: Dziś rządzą Gliwice w tej części magazynu. To teraz coś dla najmłodszych, ale także dla ich rodziców. Teatr Poleca się będzie z akcentami po śląsku.
13: Agnieszka Batuk, dyrektor artystyczna Teatru Lufcik na Korbkę, prezes Fundacji W Tomi Gray. Zaczyna się sezon jesienny, tym razem jesienno-zimowy, ponieważ przygotowaliśmy 3 spektakle. Widzimy się pierwszy raz 20 września z Teo, śląski przyjazny dinozaur. Dino Teo to jest taki hit Lufcika na Korbkę, który podbija serca dzieciaków w całym regionie i nie tylko. Ale dlaczego mówię, że w regionie? Ponieważ Teropot, na którego podstawie powstał ten spektakl, on faktycznie urodził się tutaj na Śląsku, w Lidzowicach. Tam jest takie małe muzeum, można pojechać i zobaczyć, a u nas można zobaczyć na scenie teropoda Dino Teo ostatniego, który przebudził się i okazało się, że nie ma reszty dinozaurów. I dlaczego on jest taki sam i czy może znaleźć innych przyjaciół? Spotyka na swojej drodze strzygę Agę, spotyka na swojej drodze Smoczysława, no i muzyczne dzieciaki. Czy znajduje przyjaciół? No musicie Państwo przyjść do nas do Preziro Arena w samo południe 20 września i się dowiedzieć. Podpowiem, że dobrze się kończy ten spektakl, a wykorzystywane są przeróżne techniki teatralne, ponieważ jest tam dużo, mimo że gramy w arenie, ale jest dużo teatru ulicznego. Jest dużo takiej brawury, przełamywania czwartej ściany, rozmowy z dzieciakami, tworzenia z dzieciakami olbrzymiego dinozaura, nauki tańca dinozaurów. Jest ogień. Są światła LED. Także zapraszam, bo jest bardzo atrakcyjnie. Oprócz tego dzieciaki kochają tematy dinozaurów i można o nich z nami troszeczkę sobie porozmawiać, co jest, myślę, że bardzo interesujące i bardzo wyróżniające na tle innych spektakli proponowanych młodemu widzowi. Spektakl na pewno jest bardzo interaktywny, mimo że on jest tam oparty momentami na poezji, momentami na legendach śląskich, no bo Lufcik na Korbkę opowiada o Śląsku, dlatego w tym spektaklu oprócz Dino Teo pojawia się ta strzyga. No i wyjaśniamy dzieciakom, kim były strzygi, kim są może strzygi i opowiadamy troszeczkę o tej demonologii, tych legendach śląskich. Dino Teo był tylko w ogóle grany w arenie. Reszta spektakli jest nowiusieńka, specjalnie zapraszana dla Państwa do Preziro Arena i w październiku widzimy się z księżniczką Marysią, która mieszka na Lodowej Górze. To jest spektakl oparty na dziele Kornela Makuszyńskiego i jest przezabawny. Aktorzy, którzy go grają, mają taki rodowód kabaretowy, także jest on bardzo rozśpiewany, dowcipny, polega w dużej mierze właśnie też na interakcji, na rozmowach z dzieciakami. Na tym spektaklu cała sala się śmieje. To mogę zagwarantować. Jest skierowany dla widzów od 3 roku życia wzwyż. Ja się bawię fantastycznie, także myślę, że do takich dzieci, które mają też kilkadziesiąt lat, to jak najbardziej zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani jakościowym czasem spędzanym razem, wspólną zabawą, tematami do rozmów później po spektaklu, naprawdę porządną, jakościową rozrywką. No i listopad. Listopad to co jak cyrk. I pewnie Państwo myślicie, że będzie żonglerka, że będzie klaunada, że będą może zwierzaki, które oczywiście nie cierpią w naszym cyrku, tylko świetnie się bawią, że będą tancerki. Bo to jest cyrk, który dzieje się w języku polskim i w polskim alfabecie. Oczywiście wszystkie te rzeczy, które Państwo sobie wyobrażają, wyobrażając sobie cyrk, są jak najbardziej na scenie, ale oprócz tego właśnie uczymy się mówić, uczymy się słów różnych nowych. Na scenie też mamy muzykę na żywo, ponieważ występuje z nami Rafał Piętaszek, znany z Małej Armii Janosika.
12: Zapraszamy także do innych teatrów. Jesień bogata będzie nie tylko w kolory. Zostańmy w tym mieście, bo tutaj trwają ważne rozmowy przed mieszkańcami Gliwic, ważne decyzje.
0: Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy, prezydent Gliwic. Konsultacje trwają od 26 sierpnia do 16 września i tutaj zapraszamy wszystkich gliwiczan, aby wyrazili swoją opinię na temat ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach, jak również i na stacjach paliw. To ograniczenie miałoby obowiązywać we wszystkie dni tygodnia na obszarze całych Gliwic od godziny 22 do godziny 6. To ograniczenie nie dotyczy restauracji, nie dotyczy pubów, nie dotyczy też barów. Mówimy tylko tutaj o sklepach i mówimy o stacjach benzynowych i mówimy tutaj o alkoholu tak zwanej kategorii A, B i C, czyli począwszy od piwa, skończywszy na wysokoprocentowych alkoholach. My przede wszystkim chcemy poznać, jaka jest opinia mieszkańców Gliwic, natomiast wsłuchując się w miasta, które ograniczyły taką sprzedaż napojów alkoholowych i wsłuchując się w służby, które pracują w tych miastach, to rzeczywiście można się dowiedzieć, że jakby problem z zakłócaniem porządku i ciszy nocnej w tych miastach po wprowadzeniu tego ograniczenia zmniejszył się. My tutaj w Gliwicach chcemy poznać przede wszystkim opinię mieszkańców na ten temat. Jeśli ta decyzja mieszkańców będzie wiążąca, zatem będą za wprowadzeniem ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych, wówczas wykonamy kolejny krok, a zatem takie wyniki przedłożymy radnym i spróbujemy tutaj przedłożyć projekt uchwały, który określi właśnie ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych, bo wsłuchujemy się w mieszkańców i to jest dla nas wiążąca informacja. W momencie, kiedy poznamy opinię mieszkańców, wówczas przedstawimy takie wyniki radnym. Można oczywiście głosować w formie papierowej, jak również elektronicznie, logując się na stronę, na platformę Decydujmy Razem. Można też papierowo głosować jednocześnie przy głosowaniu nad budżetem obywatelskim, czyli w bibliotece, w filiach biblioteki, czy w Urzędzie Miasta, w filii Urzędu Miejskiego. Pozbieramy te wszystkie głosy. Myślę, że to jest kwestia końca września, kiedy będziemy znali wyniki tych konsultacji dotyczącej sprzedaży, ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych. No i wtedy pod koniec września będziemy podejmować kolejne kroki.
12: Decyzję gliwiczan poznamy wkrótce.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
12: Nowe krzewy, kwiaty i byliny. W Katowicach przybędzie zieleni. Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na zadania z ostatniej edycji zielonego budżetu. Nowe rośliny zostaną nasadzone w 7 lokalizacjach. Urząd Miasta, Michał Bendala.
6: Jesień za pasem, a jesień to najlepszy czas na realizowanie prac ogrodniczych oraz nasadzeń. Dlatego też nasz Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej uruchamia serię przetargów na realizację zadań z ubiegłorocznego zielonego budżetu i pierwszy z nich obejmuje 7 lokalizacji. Ta nowa zieleń ma pojawić się przy ulicach Sikorskiego, Chorzowskiej, Dębowej, Bielskiej, Szabesty i Kilińskiego. Jeżeli chodzi o konkrety, to przede wszystkim kwota. 146 tysięcy złotych to jest budżet na realizację tych nasadzeń w 7 lokalizacjach, ale nie tylko nasadzeń, ponieważ tu różnego rodzaju zadania takie proekologiczne, zielone będą realizowane. Jeżeli chodzi chociażby o skwer Macherskiego, on zostanie ogólnie zrewitalizowany. Tam jest pomnik, który zostanie oczyszczony, a dodatkowo będą przeprowadzone prace pielęgnacyjne na samym skwerze. Te prace obejmą uzupełnienie żywopłotu, dosadzenie roślin, odnowione i oczyszczone zostaną też ławeczki. W pobliżu jest przystanek tramwajowy Dąb Kościół. On jest oddzielony od ruchliwej ulicy Chorzowskiej wąskim pasem zieleni. No i w tym miejscu zostaną nasadzone krzewy dekoracyjne. Będą to róże okrywkowe, które ograniczą spływ wód opadowych, a także poprawią na pewno walory wizualne tego miejsca. Duża zmiana czeka mieszkańców Śródmieścia. W pasie zieleni przydrożnej przy ulicy Kilińskiego na odcinku między Poniatowskiego i Jordana zasadzone zostaną krzewy, byliny i trawy ozdobne. Znajdą się one w rabatach wzdłuż chodnika. Tam pojawi się około 570 sztuk takich sadzonek. Wśród nich będą laurowiśnie wschodnie, azalie, róże oraz kocimiętka czy bluszcz pospolity, a więc różnorodnie również dla owadów zapylających, które w mieście bytują. Nowe rośliny pojawią się również w Murckach. Tam będą realizowane 3 zadania. W okolicy ulicy Bielskiej 8 przy parkingu znajduje się taki niewielki zieleniec z wydeptaną ścieżką i w ramach zadania ukwiecona ulica Bielska zostaną tu nasadzone krzewy, ale też i bluszcz pospolity. Zamontowany zostanie także taki stalowy płotek od strony chodnika. Kolejne zadanie dotyczy skrzyżowania ulicy Bielskiej z Baczyńskiego i tam znajdują się 3 niewielkie zieleńce, na których posadzone będą krzewy, byliny i trawy ozdobne. Natomiast wzdłuż sklepu spożywczego przy ulicy Szebesty biegnie taki wąski pas zieleni i w ramach prac posadzony zostanie tu żywopłot liściasty. Do realizacji wybrano tutaj krzewy porzeczki alpejskiej, których zasadzonych zostaną 64 sztuki. Na osiedlu Paderewskiego pojawi się również nowy zieleniec. Obecnie zamontowane słupki ograniczały wyeksploatowaną taką przestrzeń zieloną. Mieszkańcy wykorzystywali tą przestrzeń jako taki ciąg pieszo-rowerowy. Mówimy tu o skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Paderewskiego. No i w tym miejscu zostanie założona taka wieloletnia łąka kwietna z domieszką roślin jednorocznych. Na pewno podniesie to takie walory dekoracyjne miejsca, ale też wpłynie na poprawę retencji wód i zwiększenie bioróżnorodności w tej lokalizacji. Sama łąka będzie miała powierzchnię ponad 300 metrów kwadratowych, a więc całkiem spora przestrzeń i będzie ona wykonana z mieszanki nasion. Będzie to m.in. haber łąkowy, koniczyna polna, rumianek pospolity, szczaw polny czy kosmatka polna. Natomiast te gatunki jednoroczne, o których już wspominałem, to będzie m.in. mak polny, len czy nagietek. A więc nie dość, że różnorodnie, jeżeli chodzi o rodzaj roślin, to na pewno też i kolorystycznie. To jest realizacja pierwszego z serii przetargów na realizację zadań wybranych właśnie w ramach zielonego budżetu z poprzedniej edycji. Co roku to jest nieco ponad 100 projektów, które są realizowane w różnych przestrzeniach miasta. Nie tylko to są takie projekty dotyczące nasadzeń, ale są i zadania miękkie, to różnego rodzaju warsztaty, spotkania plenerowe. Te zadania już się dzieją. Natomiast jeżeli chodzi o nasadzenia, no to tutaj zdecydowanie najbezpieczniej jest je wykonywać albo wczesną wiosną, tylko że tutaj mamy zazwyczaj kłopot z uruchomieniem postępowań przetargowych. Często trzeba wykonać wcześniej dokumentację projektową dla realizacji tych bardziej zaawansowanych przestrzennie zadań. Albo właśnie jesień, no i tutaj w ten termin celujemy, aby przetargi zostały zakończone gdzieś do końca września, a październik i listopad to będą te miesiące, kiedy realizacje tych inwestycji będą postępowały. Wiosna to będzie ten moment, kiedy zobaczymy, czy te rośliny się przyjęły. Zapewne pierwsze kwitnięcia, no i taki pełny obraz tych zrealizowanych inwestycji to jesień przyszłego roku, a może nawet i kolejne lata. Wiemy, że zieleń potrzebuje czasu, ale tak jak pani redaktor powiedziała, zieleni nigdy za wiele i my jej tego czasu damy tyle, ile będzie potrzebowała na to, aby móc cieszyć nie tylko nasze oczy, ale i wpływać na komfort życia mieszkańców w przestrzeni Katowic.
12: Czekamy na efekty. O tym wszystkim opowiadał Michał Mendela z Urzędu Miasta w Katowicach. A skoro o naturze mowa, czy ktoś z was zastanawiał się, jak nasz region wypada w statystykach, jeśli chodzi o burze? Czy u nas więcej deszczu pada, a może więcej śniegu? Myszkowscy łowcy burz znają temat od podszew. Damian Różycki, jeden z nich.
10: Łączy nas pasja do burz, do ich łowienia, do ich prognozowania, ale no nie zajmujemy się tylko burzami, zajmujemy się pogodą w regionie tutaj Górnego Śląska przez cały rok, we wszystkie pory roku. Rozszerzyliśmy przede wszystkim region naszych prognoz, czy właśnie ostrzeżeń przed burzami. Nie skupiamy się już tylko na okolicach Myszkowa, tak jakby to nasza nazwa Myszkowscy Łowcy Burz wskazywała, ale działamy na całą północną i tutaj centralną część Górnego Śląska, z większymi miastami też aglomeracji śląskiej, Gliwice, Katowice, wszystkie tutaj te miasta centralne Śląska, jak i oczywiście przede wszystkim północ Górnego Śląska i właśnie tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na co dzień każdy z nas ma swoje obowiązki, ma swoje jakieś inne zajęcia, prace, studia, no a w wolnym czasie właśnie siadamy gdzieś do komputerów, do telefonów, sprawdzamy modele pogodowe, jaka ta pogoda nas czeka, czy faktycznie będą burze w naszym regionie, no i staramy się jakoś gdzieś tą wiedzę pozyskaną przelać po prostu na nasz profil facebookowy, by móc informować o tym naszych obserwujących, naszych czytelników. Co bardzo nas cieszy, no profil Myszkowców Suburz bardzo się rozwinął w przeciągu tych ostatnich kilku lat. Jeszcze kilka lat temu obserwowało nas zaledwie kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy osób, no a dzisiaj ta liczba wynosi już prawie 50 tysięcy osób, którzy obserwują regularnie naszą stronę. To bardzo cieszy. Wiemy także dziś po różnych statystykach, które mamy dostępne na platformie Facebook, że niektóre nasze posty naprawdę docierają do ogromnej ilości osób, to nawet są setki tysięcy osób. Niektóre posty takie, no, które gdzieś tam się odbiły też dużym echem w internecie, nawet docierały do kilku milionów osób, także to magia internetu oczywiście, ale to bardzo cieszy, że gdzieś faktycznie posty o pogodzie, o zjawiskach burzowych przede wszystkim raczej docierają do tak dużej ilości osób. No staramy się na co dzień tworzyć prognozy pogody właśnie dla północnej i centralnej części Górnego Śląska. Prognozy pogody codziennie plus oczywiście ostrzeżenia nie tylko przed burzami, ale przed jakimiś innymi groźnymi zjawiskami, takimi jak silny wiatr, jak intensywne opady deszczu, zimą oczywiście opady śniegu, jakaś gołoleć, oblodzenia. To wszystko przez cały rok staramy się dosyć regularnie prowadzić ten profil i informować tutaj mieszkańców regionu, ale tak jak właśnie mówię, nie tylko, bo też dużo osób trafia na naszą stronę. No informować o tym, jaka będzie pogoda, no i przede wszystkim ten sezon burzowy, sezon letni, no to jest taki nasz najlepszy, że tak powiem, czas, bo wtedy oczywiście skupiamy się też głównie na burzach. Ja, jeśli tylko się nadarzy okazja i te burze faktycznie gdzieś występują w naszym regionie, zdarza się dosyć często, że gdzieś siadamy w samochód, wyjeżdżamy w teren, by gdzieś łowić przysłowiowo te burze. Oczywiście to się skupiamy wtedy na robieniu zdjęć, na robieniu filmów, czasami prowadzimy transmisję na żywo na Facebooku z tego, co właśnie widzimy na własne oczy, że ta burza gdzieś jest. No i przede wszystkim też bazujemy i czerpiemy na ogromnej pomocy od właśnie obserwujących, od obserwatorów, od czytelników w takie miesiące burzowe, kiedy gdzieś prowadzimy relacje właśnie na Facebooku, piszemy tych postów dużo. Dostajemy mnóstwo wiadomości od naszych obserwatorów, mnóstwo zdjęć, mnóstwo filmików, raportów, gdzie jest burza, czy pada deszcz, czy pada grad, jak są ciemne chmury, w którą stronę idą. Naprawdę to, co robią nasi czytelnicy, to też jest ogromna ich zasługa. Dzięki nim tak naprawdę możemy się rozwijać i możemy też pokazywać później na stronie zdjęcia właśnie od tych czytelników, te raporty przekazujemy, też je również udostępniamy, bo naprawdę warto, tego jest bardzo dużo. Czasami nasza skrzynka odbiorcza jest zasypywana wiadomościami, co bardzo cieszy. Później oczywiście przeszukujemy te wiadomości, przeglądamy, szukamy takich najlepszych jakichś zdjęć, ciekawych i to naprawdę bardzo cieszy, że też możemy czerpać z tego, możemy też udostępniać te zdjęcia od czytelników, nie tylko gdzieś to jest tam nasza autorska, własna, gdzieś tam jakaś konwencja, że to my coś rzucamy tylko od nas, ale też bardzo dużo właśnie czerpiemy z tego, że możemy się dzielić tym, co przesyłają do nas ludzie, mieszkańcy tutaj regionu właśnie północy Śląska, Jury, Krakowsko-Częstochowski, ale i centralnych miast Górnego Śląska. Cieszymy się, że gdzieś też do coraz większego grona odbiorców te posty docierają, no bo to przede wszystkim chodzi o to, żeby szerzyć wiedzę na temat zjawisk pogodowych, na temat burz, ale zawsze staramy się być jak najbardziej rzetelni w tym, co robimy. I tak jak podkreślałem na początku, no jesteśmy tylko amatorami, jesteśmy tylko pasjonatami, no ale gdzieś tam już przez kilka lat grzebania przysłowiowego w tej pogodzie, w tych burzach, no jakąś tam tą minimalną wiedzę mamy i możemy się z nią dzielić z naszymi czytelnikami. No i przede wszystkim też mamy ciekawy region, tutaj Górny Śląsk, właśnie Jura Krakowsko-Częstochowska pod względem pogodowym, pod względem burzowym, to bardzo ciekawy region w Polsce. Można powiedzieć, że taki nawet jeden z bardziej burzowych regionów w Polsce. Patrząc na statystyki z lat ubiegłych, no tych takich zjawisk burzowych, dni w ogóle z występującymi burzami na Górnym Śląsku i tutaj w naszym regionie jest naprawdę względem całego kraju dosyć sporo, więc też no, mamy taki ciekawy region do faktycznie prognozowania i oglądania, podziwiania tych zjawisk. Oczywiście Jura, no to przede wszystkim ukształtowanie terenu, orografia terenu, która ma ogromny wpływ na zjawiska pogodowe, na zjawiska burzowe. Wiadomo, wyżej położone tereny, położone naprawdę już na wysokościach 400-500 metrów nad poziomem morza, więc to już nie jest taka standardowa wysokość dla normalnego terenu w Polsce i też oczywiście inny klimat, i to nie tylko jeśli chodzi o burze, ale w ogóle przez cały rok, na przestrzeni 12 miesięcy w roku. No ta Jura Krakowsko-Częstochowska zawsze cechuje się swoim szczególnym mikroklimatem. Wiadomo, zimą są miejsca, gdzie te wyżej położone tereny no, są po prostu zimniejsze od innych regionów, czy Polski, czy nawet chociażby Górnego Śląska, czy są też takie miejsca, gdzie jest więcej śniegu, gdzie troszkę wiosną na przykład ta przyroda budzi się nieco później do życia niż na innych terenach. Są też takie miejsca, gdzie po prostu mamy więcej opadów, gdzie jest silniejszy wiatr, taki bardziej surowy klimat. No i przede wszystkim też ciekawsze. Są to warunki do powstawania burz. Oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, no ta orografia terenu wymusza nieraz powstawanie tych burz i faktycznie jest to sprawdzone, że tych burz jest więcej, ale ogólnie Górny Śląsk to też region bardzo ciekawy pod względem właśnie samych burz, no bo od zachodniej części Górnego Śląska mamy rzekę Odrę. Jak wiemy, też rzeka może być czynnikiem hamującym dla burz, na przykład, które wędrują sobie ze strony zachodniej od nas z województwa opolskiego, a od południa Górnego Śląska bardzo ciekawa kraina geograficzna, ważna dla klimatu, czyli Brama Morawska ze strony czeskiej, takie ukształtowanie terenu, które działa w dwie strony, albo czasami przynosi bardzo gwałtowne burze, albo gdy te wędrują sobie od południa, właśnie od strony naszych południowych sąsiadów, często ta Brama Morawska po prostu hamuje, wygasa te burze. No i też na południu oczywiście góry Beskidy to też region, który bardzo wpływa na klimat, na pojawianie się burz, na klimat w ogóle podczas całego roku. I Jura Krakowsko-Częstochowska jest również, no nie są to góry, ale są to tereny wyżynne, też jest bardzo ciekawy klimat, czy latem pod względem właśnie większej możliwości wystąpienia burz, czy zimą gdzieś, gdzie jest po prostu zimniej, gdzieś, gdzie śnieg więcej pada, gdzie częściej pada, gdzie dłużej się utrzymuje, gdzie ta temperatura jest po prostu niska. Czasami jest tak, że w miastach tutaj Górnego Śląska, w miastach aglomeracji nie ma w ogóle śniegu, pada na przykład deszcz, no a jak już wybierzemy się gdzieś na tereny wyżej położone, temperatura się, wiadomo, obniża wraz z wysokością i zazwyczaj opady deszczu przechodzą tam w opady śniegu, zazwyczaj częściej.
12: To teraz wiemy, na co zwalić winę, na ukształtowanie terenu. Myszkowscy łowcy burz i Damian Różycki tak pięknie o pogodzie nam opowiadał w naszym programie. Dziękuję, Edyta Czekaj.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
12: Tablica Jerzego Dudygracza odsłonięta w Katowicach, a na niej oryginalny list do aniołów. W programie powiemy też o muralu, który tworzy Śląski Szlak Filmowy, a którego tematem jest film Paciorki jednego różańca Kazimierza Kuca. Zapraszam na magazyn Edyta Czekaj, a najbliższe minuty spędzimy w Katowicach. Zaczynamy od tablicy upamiętniającej Jerzego Dudygracza i udajemy się na osiedle Paderewskiego.
15: Barbara Stawowczyk, emerytowana polonistka, drugiego LO imienia Marii Konopnickiej w Katowicach. Założycielka fan klubu Jerzego Dudygracza. Ja zainteresowałam się jego twórczością, jeszcze go nie znając, od lat 70. i potem tak jakoś to wszystko się potoczyło, że nawet zainteresowałam się obrazami, które tutaj powstały, tak zwanymi Holendrami, i mogłam je zakupić. I dopiero potem, kiedy zorientowałam się, że jest w Bytomiu jego galerii, i wtedy nawiązałam z nim kontakt i mogłam go zaprosić do szkoły. On był niezwykle silną osobowością, umiejącą rozmawiać z młodzieżą, mającą czas, żyjącą życiem. Jeździliśmy do niego do pracowni i pokazywał nam swój warsztat pracy. Również jeździł z nami nawet na rekolekcje. Mieliśmy swojego kapelana, który dbał o naszą moralność wycieczkową. Także teraz przygotowuję podsumowanie tej działalności i będę chciała wyświetlić film w obecności fanów, którzy przeżywali to, i zrobić taki zjazd fanów. Ponieważ gdy odsłaniałam tablicę w szkole 21 listopada, bardzo dużo z całej Polski przyjechało osób, które wiele zawdzięczają fan klubowi. Przede wszystkim umiejętność analizy sztuki i malarstwa. On rozmiłował młodzież nie tylko w malarstwie, ale i w architekturze. Myśmy dużo dyskutowali na tych naszych spotkaniach na różne tematy, zarówno światopoglądowe, jak i moralne, literackie, językowe. No i szczególnie byliśmy też na wszystkich wernisażach, które on organizował.
12: Jerzy Dudygracz został upamiętniony w Katowicach, w miejscu, w którym przez wiele lat mieszkał. Szukajcie tablicy na bloku przy ulicy Sikorskiego 20. A teraz mural, który tworzy Śląski Szlak Filmowy. Mural do obejrzenia także w Katowicach.
16: Mariusz Waras, autor projektu i wykonawca muralu. Wszystko poszło zgodnie z planem, więc jak najbardziej. Mural się odnosi do filmu Paciorki jednego różańca. Dokładnie opowiada, jakby kilka scen, które są w tym filmie. U mnie to jest jakby posklejane trochę w taką moją własną trochę interpretację, historię. Więc mamy wieżowce, które wówczas powstawały, które częściowo są jeszcze w rusztowaniach, częściowo są skończone. Górną część wieńczy taka część industrialna, jakby miejsce pracy tych ludzi, którzy mieszkają w tych wieżowcach i w tych domkach, które tu są, były wcześniej. No i w samym środku, centralnie w kompozycji, jest wielka łyżka koparki. Koparki, która jakby zabiera ten domek, zabiera tą rodzinę, próbując ją przemieścić w inne miejsce. Moje doświadczenie moralowe jest, skromnie mówiąc, dość spore, jeśli chodzi o malowanie tego typu realizacji w tej skali, w różnych miejscach na świecie. Więc ten aspekt jakby mam dość mocno przećwiczony, więc bardziej się skupiam jednak na tym, co konkretnie chcę tam pokazać. Prace trwały samego malowania 6 dni, ale jakby ten mural też jakby jest przygotowany wcześniej, ponieważ powstaje

0: On jest o filmie. Dokładnie o filmie, tak naprawdę.
1: Ewa Sadkowska, dyrektorka Instytucji Filmowej Silesia Film. Bardzo narracyjny i wydaje mi się, że jest świetną interpretacją filmu, o którym tutaj mówimy. To do tego jest niezwykle estetyczny, jest gęsty i świetnie się wtapia, czy gdzieś koresponduje z, chociażby z kolorami elewacji. To jest pierwsza ściana, którą pokryliśmy. Zaraz wchodzimy na osiedle Wajdy i tam będziemy opowiadać o filmie Jesteś Bogiem Leszka Dawida, czyli historia paktofoniki. Trzeci film to Angelus Lecha Majewskiego w przestrzeni Muzeum Śląskiego. No i oczywiście szlak będzie się powiększał, bo ponad 100 filmów jest naszym udziałem koprodukcyjnym, a wiemy dobrze, że na Śląsku filmów kręciło się dużo, dużo więcej. Do jesieni jeszcze powstanie Wajdy, natomiast na wiosnę bierzemy się za Angelusa.
2: Justyna Juszczyk, Silesia Film Commission. Projektujemy stronę, w zasadzie ona już jest zaprojektowana, teraz tak naprawdę trwają testy i będziemy wrzucać tam wszystkie potrzebne informacje. Strona oczywiście jest projektowana tak, żeby jak najbardziej była czytelna na telefonach komórkowych, bo cel tej aplikacji jest taki, żeby można było po prostu z nią spacerować, w danym miejscu poczytać sobie o filmach i o różnych miejscach, które są zaznaczone na tym szlaku filmowym.
3: Filmowy mural znajdziemy w dzielnicy Giszowiec, a konkretnie na budynku przy ulicy Miła 3.
4: No to tak jeszcze w świecie kultury pozostajemy. Teraz zaprosimy Was na wystawę, a zrobi to Magda Mleczko.
5: Z dna oceanu prosto do Katowic. W historycznej walcowni cynku w Katowicach światowa wystawa, na której poznacie historię najsłynniejszego statku świata, czyli Titanica. Ten fragment historii jest opowiedziany przez przedmioty, które zostały wydobyte z jego wraku. Ze mną jest Krzysztof Mędrala, ambasador tej wyjątkowej wystawy, no i zarazem właściciel jednej z największych w Europie prywatnych kolekcji pamiątek związanych z linią White Star Line. Ile tych pamiątek ma pan w swojej kolekcji? Dodam, że jedną z nich przyniósł pan tu dzisiaj do studia. To jest malutka filiżanka na espresso.
6: Tak, moich przedmiotów w kolekcji jest około 350. To jest pasja, która trwa kilkanaście lat i nigdy nie spodziewałbym się, że urośnie do tych rozmiarów, kiedy ten zbiór będzie uznawany za jedną z największych kolekcji w Europie. A ta filiżanka, którą przyniosłem tutaj, jest dla mnie prawdziwym świętym gralem. Mam ją bardzo rzadko w swoich rękach, ponieważ ona jest właściwie permanentnie na wystawie. Natomiast zostanie umieszczona w gablocie na wystawie Titanic The Artifact Exhibition w Katowicach, właśnie w walcowni.
5: I na tą wystawę właśnie Was zabieramy, na wystawę o Titanicu do historycznej walcowni cynku w Katowicach. Wystaw o Titanicu na całym świecie było wiele. Dlaczego ta w Katowicach jest aż tak wyjątkowa?
6: Jest wyjątkowa z kilku względów. Każda wystawa jest szyta na miarę, ponieważ jest to wystawa podróżująca i tutaj w Katowicach wybrany został obiekt, który jest związany z epoką, w której powstał Titanic. Jego atmosfera, jego wygląd bardzo doskonale nawiązuje do tego właśnie postępu techniki z początku XX wieku. Widzimy tam liczne elementy inżynieryjne, które mogą nawiązywać do miejsca, w którym budowano Titanica, więc sam budynek był też dużym wyzwaniem dla projektantów tej wystawy, w szczególności z uwagi na posadzkę, która jest tam też spektakularna. Warto również zwrócić na to uwagę, jak będą Państwo na tej wystawie. Jest wyjątkowa dlatego, że też ten zestaw artefaktów, który został przygotowany dla Katowic, jest niepokazywany wcześniej w Polsce w takim zakresie. Jest tam około 200 oryginalnych przedmiotów wydobytych z wraku Titanica.
5: Żadne repliki, żadne rekonstrukcje. To wszystko są te prawdziwe przedmioty.
6: Tak, dlatego właśnie mimo tego, że wystaw poświęconych historii Titanica jest na świecie wiele, ale ta konkretna niesie w sobie bardzo duży ładunek emocjonalny. Na tej wystawie wśród artefaktów znajdują się przedmioty osobiste pasażerów. W tym zestawie jest ich dość dużo. Na przykład są spodnie jednego z pasażerów, są okulary, są buty, są rzeczy codziennego użytku, są fiolki z perfumami, które pachną do dziś. To są rzeczy, które przetrwały na dnie oceanu wiele, wiele dekad, zanim zostały odnalezione, a warto wspomnieć, że 1 września 2026 roku mija dokładnie 41 lat od odkrycia wraku Titanica, więc również wpisuje się to otwarcie tej wystawy w czas rocznicy odnalezienia.
5: Są też podobno banknoty, aż takie papierowe, to też dziwne.

0: przetrwały.
1: Tak, one są zachowane w przepięknym stanie, to są banknoty dolarowe i niektórzy zwiedzający zadają sobie to pytanie, jak to możliwe, że na przykład elementy z metalu czy elementy z drewna uległy tak bardzo dużej degradacji, a w jednej z gablot widzimy pięknie zachowane banknoty. Sekret tego jest następujący. Jeżeli dokument papierowy znajdował się na przykład w torbie zamkniętej szczelnie z dobrze wyprawionej skóry, to ta dobrze wyprawiona skóra blokowała dostęp mikroorganizmów do środka, tym samym te przedmioty nie ulegały takiej degradacji i po konserwacji zachwycają swoim pięknem do dziś.
0: Luksusy i podziały klasowe na Titaniku. Ta wystawa o tym też mówi, prawda?
1: Tak, my możemy poczuć ten kontrast na własnej skórze, kiedy przechodzimy przez scenografię wystawy nawiązujące do przestrzeni klasy pierwszej i tam w tych scenografiach widzimy przedmioty należące do tej klasy, a potem trafiamy do klasy trzeciej, do kotłowni. Widzimy te kontrasty, możemy je poczuć też w naszym sercu, dlatego że to nie jest tylko historia wnętrz i przedmiotów, ale to jest przede wszystkim historia ludzi pochodzących z bardzo różnych środowisk, znajdujących się na jednym statku. Można więc powiedzieć, że taki statek, jak kapsuła, był odwzorowaniem struktury społecznej tamtych lat.
0: Jak wchodzimy na tą wystawę, tak? Czym ona się zaczyna? Co nas wita?
1: Kiedy wchodzimy na wystawę, wita nas galeria poświęcona odkryciu wraku. Jest to nowy zabieg, który nie był stosowany do tej pory na tego typu wystawach, ponieważ ta galeria zawsze kończyła zwiedzanie. A tutaj chodzi o to, aby uwrażliwić gościa na to, że przedmioty, które na niej zobaczy, pochodzą z wraku. W jednej z pierwszych gablot tej galerii zobaczą Państwo iluminator ze statku, czyli okno, które niegdyś doświetlało wnętrza statku, a dzisiaj jest eksponatem.
0: Bardzo ciekawym też eksponatem, bo ja miałam okazję oglądać na stronie Titanic Galeria filmik z Pana udziałem i też polecam sobie tam zajrzeć przed pójściem na wystawę, bo filmik robi naprawdę niesamowite wrażenie. Tam zobaczymy, tam wirtualnie przejdziemy się już po tej wystawie i tylko nabierzemy jeszcze większej ochoty, żeby pójść na nią tak naprawdę i zobaczyć to wszystko osobiście, własnymi oczami. Mówił Pan o żyrandolu z palarni dla dżentelmenów klasy pierwszej. To też zobaczymy właśnie na tej wystawie.
1: Na tej wystawie żyrandol został zamieniony na inny żyrandol, który pochodzi z reprezentacyjnej klatki schodowej pierwszej klasy. Niesamowity jest ten żyrandol, który zobaczymy tutaj w Katowicach, ponieważ w nim widać jeszcze przepalone ślady po żarówkach. On jest wygięty, on jest zniszczony, widać ślady katastrofy. Zmierzam też do tego, że eksponaty, które znajdują się w Katowicach, częściowo nie były pokazywane wcześniej na poprzednich edycjach wystawy w Polsce.
0: Ta wystawa wcześniej gościła we Wrocławiu, ale ta nasza w Katowicach jest podobno dużo większa.
1: Tak, ona jest większa, ona ma inny skład eksponatów. Niektóre z eksponatów musiały wrócić do Stanów Zjednoczonych z powodu różnych przepisów, również celnych, ale ten zestaw, który mamy tutaj, jest również bardzo bogaty, bardzo ciekawy i jednym z ikonicznych eksponatów, które nadal są pokazywane w Polsce, to drzwi wejściowe na statek. Jedne, jedyne wydobyte z wraku Titanica, wielkie, ogromne, ważące 1,5 tony drzwi wejściowe dla pasażerów klasy pierwszej.
0: I jeszcze ta palarnia dla dżentelmenów z klasy pierwszej, to też jest takie bardzo szczególne miejsce, bo tam podobno ostatni raz widziany był konstruktor i projektant Titanica.
1: Tak, jeden ze stewardów, który przechodził przez to pomieszczenie, kiedy statek tonął, nie spodziewając się, że kogokolwiek tam zobaczy, spostrzegł, że przy kominku stoi Thomas Andrews. I był to widok smutny, ponieważ podobno z odłożoną kamizelką ratunkową Thomas Andrews patrzył w zegar, patrzył w obraz, które znajdowały się nad kominkiem. Nie wiemy, czy faktycznie było to ostatnie miejsce, w którym był widziany, ale jeżeli tak było, to znaczy, że w tym miejscu zginął, ponieważ jego ciała nigdy nie odnaleziono.
0: Wiele jest jeszcze takich chyba tajemnic, które nie zostały odkryte, jeśli chodzi o katastrofę Titanica. Także tych pytań ciągle będziemy sobie zadawali, myślę, jeszcze przez wiele, wiele stuleci nawet. Ale wracając do wystawy, każdy z Państwa, który przyjdzie na tą wystawę, dostanie też taką kartę pokładową pasażera Titanica.
1: Tak, na symbolicznym bilecie wejściowym na statek znajduje się imię i nazwisko prawdziwej osoby, która była na statku. Może być to pasażer, może być to też członek załogi i mamy tam również krótką biografię tej osoby. Kiedy kończymy nasz spacer po wystawie, możemy odnaleźć to nazwisko wśród setek innych nazwisk na wielkiej ścianie i dowiedzieć się, czy ta osoba przeżyła, czy w katastrofie zginęła. Ten bilet buduje taki symboliczny most między nami a jakąś historyczną postacią, a same bilety mają bardzo ładną graficzną formę i z powodzeniem mogą służyć później jako zakładka do książki na przykład.
0: Ambasador wystawy o Titaniku w Katowicach, Krzysztof Mędrala.
2: Ja przypomnę, że rozmawiała Magda Mleczko, oczywiście na wystawę zapraszamy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Choć Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest w remoncie, tą wystawę można oglądać w budynku przy Korfantego. I tak, do końca grudnia obejrzymy wystawę Od dinozaurów do człowieka. Historia życia na Ziemi. Jest też wystawa Motyle między pięknem natury a nauką. Ta wystawa do obejrzenia do 18 października. Jest też kilka wystaw do przygotowania. Już w grudniu będzie można zobaczyć wystawę z cyklu Wspomnienie w 41. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek. A tymczasem
4: kiedyś Muzeum Górnośląskie w Bytomiu można było obejrzeć wystawę Od Darwina do Banku DNA Przyroda w Muzeum, a dziś Laboratorium DNA Roślin Muzeum ma w swoich murach. Co ciekawe, to jedyne takie laboratorium w naszym kraju. Posłuchajcie.
5: Roland Dobosz, jestem kierownikiem działu przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
2: Zawsze jak tutaj u panów przyrodników jestem, to poruszamy ciekawe tematy, a dzisiaj coś, co jednych może zszokować, że macie coś takiego właśnie tutaj. Ale od początku, jak to było?
5: Kilka lat temu rozpoczęliśmy budowę banku próbek DNA. To był 2016 rok, gdzie we współpracy z pracowniami preparacji zwierząt zaczęliśmy pozyskiwać materiały kostne z ssaków. Ale równocześnie pojawiło się coś takiego jak bardzo intensywne próby opracowywania materiałów muzealnych. Po pierwsze szukanie DNA wilka workowatego tasmańskiego, szukanie DNA w szczątkach zgromadzonych w muzeach, zgromadzonych w różnych instytutach mamut, i tak dalej, i tak dalej. No i suma summarum finalnie kilka lat temu Svante Paabo dostał Nagrodę Nobla za opracowanie łańcucha DNA Neandertalczyka. Oczywiście na materiałach muzealnych. No więc jeżeli coś takiego się zdarzyło, koniecznie trzeba było to wykorzystać, tym bardziej, że tak naprawdę nie ma precedensu w muzealnictwie, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie ma czegoś takiego jak pracownia analiz molekularnych przy działach przyrody. Po raz pierwszy coś takiego napisałem taki projekt kilka lat temu. Za pierwszym razem ten projekt spotkał się z takimi skrajnymi jakby ocenami. Z jednej strony fantastyczna ocena była od jednego recenzenta, z drugiej strony troszeczkę taka powiedzmy zaskakująco niska, ale prawdopodobnie wynikająca z tego, że po prostu to się nie mieściło jak gdyby w ramach Ministerstwa Kultury, dzieł sztuki, etnografii, archeologii i tak dalej.
2: No tak, bo to taka abstrakcja można powiedzieć.
5: Tak, to w pewnym sensie powiem tak naprawdę oglądając Jurassic Park, to wtedy wydawało się totalna abstrakcja, fantastyczny science fiction z górnej półki, a te science fiction jest coraz bliżej nas w tej chwili. Także to zaczyna być coraz bardziej ciekawe pod tym względem. No i oczywiście nie może zabraknąć tutaj muzeów w tej dziedzinie, dlatego że tak naprawdę już Ernst Mayr kiedyś powiedział, że największą bioróżnorodność to on tak naprawdę znajduje niestety w muzeach. Te gatunki szybciej wymierają często, niż my jesteśmy w stanie kontrolować bardzo często z ekspedycji naukowych materiały, tak jak my w tej chwili gromadzimy to, z tak zwanych hotspotów. Czyli Biodiversity Hotspot, czyli najcenniejszych miejsc, okazuje się, że tak naprawdę te materiały już są nie do pozyskania, bo na przykład jakaś dzielnica się rozbudowała, coś zostało zniszczone, jakaś kopalnia funkcjonowała i zniszczyła coś, a w tym czasie ktoś w muzeum robi rewizję materiału, robi kwerendę, zajmuje się swoją grupą, nagle odkrywa nowy gatunek, ale tego gatunku już tak naprawdę w naturze nie ma. Te słowa Mayra są gorzkie, ale prawdziwe. I oczywiście teraz, jak można jeszcze wykorzystać to, co my zbieramy w muzeach? Oczywiście nasuwa się od razu wniosek, że no, jest jeszcze jedna płaszczyzna, właśnie ta genetyka, która tak naprawdę była dedykowana zawsze temu, co żyje, miękkim tkankom, przechowywanym w odpowiednich warunkach i tak dalej, ale jak można to zrobić z materiałami, które mają 100 lat i więcej. To jest niesamowite. No ale Svante Paabo pokazał, że to się da. Oczywiście to były gigantyczne pieniądze, niewyobrażalne, czego tak naprawdę muzeum nie jest w stanie otrzymać takich pieniędzy, ale to już był pewien sygnał, więc ten pierwszy projekt zagwarantował nam tak naprawdę zagospodarowanie dwóch pomieszczeń w taki sprzęt bazowy, nazwijmy to w ten sposób. W zeszłym roku napisaliśmy drugą część projektu, pracownia analiz molekularnych i bank DNA etap drugi. I w tym drugim etapie zakupiliśmy pozostałe sprzęty potrzebne nam. Oczywiście do tego dochodzą odczynniki i tak dalej. No i to, co kiedyś musieliśmy robić we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, z Uniwersytetem Opolskim, gdzie wykorzystywaliśmy doświadczenie Uniwersytetu Łódzkiego, mogliśmy powoli wdrażać u nas. Tak to się zdarzyło, że oczywiście koniec roku, który jest najbardziej zawsze przerażający dla wszystkich w związku ze sprawozdaniami, skończeniem jakichś rzeczy, rozpoczynaniem czegoś na przyszły rok, planów i tak dalej, u nas się to wszystko skumulowało, bo finalnie musimy rozliczyć projekty, finalnie wystartowaliśmy wreszcie i taka data dla nas progowa, niesamowicie ważna, to jest 12 grudnia 2025 roku. Po raz pierwszy w naszej pracowni analiz molekularnych przeprowadziliśmy pełny cykl przygotowania materiału genetycznego do sekwencjonowania. No i myślę, że za chwilę, panią redaktor, przejdziemy do pracowni. Postaramy się troszeczkę opowiedzieć o tym całym procesie, który jest niezwykle skomplikowany, ale fantastyczne wyniki dający.
2: No to idziemy.
5: Idziemy.
2: Panie Rolandzie, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu.
5: Tak, to jest niewielkie pomieszczenie, ale niezwykle ważne dla nas, dlatego że tu akurat umieszczony jest ten najdroższy sprzęt, który zakupiliśmy, mikroskop i binokular do sortowania materiału pod kątem oczywiście wyboru również do badań DNA.
2: Te urządzenia robią wielkie rzeczy, panie Rolandzie, ale wcale nie są takie wielkie. Rzeczywiście są bardzo nowoczesne i one są takie gabarytowo nie największe.
5: To jest niezwykle precyzyjne urządzenie, które potrafi nam tak naprawdę powiększyć owady, które często mają wielkość poniżej milimetra, do odpowiedniej wielkości, także jesteśmy w stanie znaleźć w nich te identyfikacyjne cechy, które później posłużą nam do zaklasyfikowania wstępnie owada. I oczywiście czemu służy ta genetyka? No tu oczywiście przed chwilą się wyłączyło urządzenie, jedno z urządzeń, czyli zamrażarka, w której też przechowuje się część odczynników, które muszą być w odpowiedniej temperaturze, zresztą wręcz konkretnej, minus 20 stopni. I powiem tak, genetyka jest genialnym narzędziem, dodatkowym narzędziem, które utwierdza nas w dobrym oznaczeniu, zdeterminowaniu, czyli nazwaniu danego gatunku. To jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ tych zwierząt, generalnie gatunków na świecie jest dziesiątki milionów, prawdopodobnie około 10 milionów, a może i nawet więcej. Mnóstwo z tego jest nieopisane, ale powiedzmy współcześnie funkcjonuje około 2 miliony gatunków. Więc naprawdę to trzeba być niezłym specjalistą, żeby ogarnąć swoją grupę, która często kilka tysięcy gatunków liczy, więc to jest świetne narzędzie. Oprócz tego badania molekularne pozwalają nam również na rozstrzygnięcie tak zwanych dark species. Gatunki, które są tak podobne do siebie, że w zasadzie ich populacje zachodzą na siebie, nie do końca jesteśmy w stanie przy tych standardowych metodach, czy typu mikroskop, szkiełko i oko, oznaczyć, do którego gatunku on należy. Genetyka jest genialna pod tym względem, bardzo, bardzo pomocna. Oczywiście oprócz tego tutaj jest coś, co służy również publikacji i upowszechnianiu, czyli cały system rejestracji obrazu. Możemy te zdjęcia przy powiększeniu 100-200 razy, możemy je zrobić w doskonałej rozdzielczości, wielowarstwowe, poskładać je w programie odpowiednim. I to publikuje się w publikacjach naukowych, ale to również pozwala nam przekazać pewne informacje z tego mikroświata naszym gościom, naszym zwiedzającym nasze wystawy i tak dalej, więc to jest też bardzo ważne z poziomu muzealnika. Ale to jest to pierwsze pomieszczenie, gdzie mamy pewne zestawy sprzętu, który trzeba używać całym. To jest olbrzymie skomplikowany proces. Doszliśmy do wniosku, że ja będę o tym opowiadał, ponieważ ja na tym się naprawdę nie znam. Ja wiem, że można to wykorzystać i tak dalej, ale przypuszczam, że gdyby Wojtek Szczepański, pan doktor Szczepański zszedł i zaczął opowiadać, byłoby to nudne dla większości. Ale przejdźmy do tego drugiego pomieszczenia.
2: Tak, to ma być właśnie obrazowo. Lodówki oczywiście nie otwieramy. Powiedzmy, że to jest taka lodówka.
5: Możemy otworzyć zamrażarkę.
2: To wygląda lodówka jak taka w szpitalach, gdzie mają rzeczywiście leki i osocza na przykład.
5: No powiedzmy, jest to wyższej, z wyższej półki. Tutaj mamy materiały głównie entomologiczne, które są przeznaczone ewentualnie do badań genetycznych, wykorzystywane również do badań genetycznych, dlatego najlepiej, jeżeli przebywają w lodówce w stałych warunkach. Oprócz tego na górze mamy odczynniki odpowiednie, które są wykorzystywane, różnego rodzaju bufory, różnego rodzaju jakieś rozpuszczalniki, które służą nam do...
2: Wyższa odbyt.
5: Tak, oczywiście.
2: To przechodzimy dalej.
5: Do pomieszczenia numer 2.
2: Zapytam, czy dużo tych pomieszczeń macie?
5: Tylko dwa konkretne. Nie za duże, ale powiem, ale to jest taki jeden z najnowocześniejszych elementów w zaskakującym miejscu. W muzeum, które powinno się kojarzyć raczej z historią.
2: Dokładnie, z gablotami.
5: Tak jest, gabloty.
2: Na szczęście już te kapcie słynne zniknęły lata temu.
5: Kustosze, którzy są starzy w zarękawnikach, z grubymi okularami, szkłami, no to już nie jest to. No i tu jesteśmy, to jest serce naszego laboratorium, czyli to jest to miejsce, gdzie tak naprawdę dzieje się magia. Ja powiem tak pokrótce, ponieważ dostajemy owada, który jest, szczególnie jeżeli jeździmy w tej chwili w te super miejsca cenne przyrodniczo, gdzie tak naprawdę możemy spotykać się z bardzo dużą bioróżnorodnością, gdzie tak naprawdę te miejsca decydują, a inaczej informacje z tych miejsc decydują o tym, w jakim kierunku tak naprawdę podąża nasza planeta. Jak to wygląda, jaka jest antropopresja, jak te zmiany klimatyczne wpływają. Jak tak naprawdę, teraz znowu się włączyła troszeczkę większa zamrażarka. To jest zamrażarka, która mrozi materiał genetyczny do minus 81 stopni, więc tutaj zresztą wyświetla się cały czas. Jest ona bardzo, bardzo precyzyjna i tu przechowujemy te najcenniejsze rzeczy, próbki. I właśnie teraz czego? Eksponatów naszych muzeum. 100 lat temu nikt by sobie nie wyobraził tego, że eksponaty będą przechowywane w takich zamrażarkach, fragmenty tych eksponatów, ale równie cenne jak te pozostałe części. Może bardziej dla naukowców. W każdym razie, wracając do tego całego procesu, wszystko rozpoczyna się od... Ponieważ my zajmujemy się głównie pozyskiwaniem materiału genetycznego z owadów, bo to jest znacznie prostsze i możliwe do zrealizowania, przynajmniej na tym etapie rozwoju muzeumiki, bo to już w ogóle nowa dziedzina powstała, muzeumika, tak się ładnie nazywa, wykorzystanie do badań genetycznych materiału muzealnego. Mamy specjalne takie ala moździerze. Wyobraźmy sobie, jak mamy pieprz czy jakieś ziele angielskie, chcemy go sproszkować czy przynajmniej porozbijać, mamy moździerze. Tylko że nasze moździerze są, delikatnie mówiąc, mniejsze. Tu jest właśnie, tak moździerz wygląda. Napełniamy go specjalnie wodą super czystą. Do tego wrzucamy na przykład nogę owada, którego chcemy zbadać, z którego chcemy pozyskać DNA. I za pomocą, właśnie tak wygląda ten moździerz, tego moździerza rozcieramy tą nogę, no i zaczyna się cały proces. Ja powiem tak, długo się zastanawiam, jak o tym procesie opowiedzieć, bo to jest bardzo skomplikowane, ale wyobraźmy sobie, bo to już przypuszczam, że naszym słuchaczom znacznie bardziej pobudzi wyobraźnię. Proces przed startem samolotu. Pilot i drugi pilot wykonują kilkadziesiąt różnych czynności. Sprawdzają step by step, sprawdzają wszystkie elementy wyposażenia samolotu gwarantującego bezpieczeństwo. Na tej samej zasadzie tutaj tych procesów, które trzeba przejść, jest kilkadziesiąt, które trzeba dokładnie zastosować, ponieważ wyobraźmy sobie, jeżeli my taką nogę rozgnieciemy, ile w takiej nóżce, nie wiem, muchy może być materiału genetycznego? To są mikroskopijne ilości i w tym momencie w odpowiednim buforze dodajemy enzym, który tak naprawdę rozpuszcza ten cały materiał genetyczny, ekstrahuje z tego. Przez wiele, wiele etapów filtrowania, a filtrowanie odbywa się w takich maluteńkich probóweczkach, doprowadzamy do sytuacji, w której uzyskujemy minimalną ilość czystego materiału genetycznego. Ten materiał genetyczny odpowiednio podgrzewany, znowu namnażany, jakby pozwala nam pozyskać to, co jest bazą do sekwencjonowania, do uzyskania jak gdyby większej ilości tych układu, tych gwarantujących oznaczenie układu zasad, które tam adenozyna, cytozyna, guanina, tymina i tak dalej. W każdym razie, oczywiście tu jeszcze na różnych etapach jesteśmy, tu są oczywiście wirowania, wytrząsania różnego rodzaju, bo to wszystko tak naprawdę jest bardzo silnie określone. Temperatura, tam gdzie namnażamy w procesie jakby podgrzewania i namnażamy materiał genetyczny, to są specjalne programy, które ustawiamy w odpowiedni sposób, w zależności od tego, od typu materiału, który tam dostał się.
4: A o tym wszystkim opowiadał nam Roland Dobosz, przyrodnik, naukowiec, kierownik działu przyrody w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr. Tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Po reklamie.
12: Siemanko, 10:00 wjechała na zegarki, a u nas weekendowe melo i najgorętsza muzyka na sobotnie przedpołudnie. Self-Aware w remiksie Lumixa dla was. Opoka, siema, hej.

podtrzymuję to, co powiedziałem tydzień temu, że tytuł tej piosenki Poza Tobą Nic to jest najlepsze wyznanie miłości i potwierdzenie, że kogoś bardzo, ale to bardzo kochamy, jest dla nas ważne. Liwka, jaki to jest piękny, genialny numer. Poza Tobą Nic. Zapamiętajcie ten tytuł, a swoje ulubione wspierajcie na playermeloradio.pl, bo tam cała 30 Meloradia na was czeka. Można głosować. No wypadałoby nawet. Sobota jest, nie macie lepszej roboty, więc proszę wejść i zagłosować. Może na coś od Tiesto, może na coś od LMFAO. Sprawdźcie, jakie propozycje dla was mamy. A teraz Ritual w Melo.

0: No świetnie przy tym numerze się lata po sklepie z wózkiem. Naprawdę sprawdzałem. Sprawdźcie i wy, weźcie sobie słuchawki na zakupy, jak ktoś się wybiera. A jak nie, to głośnik można, pewnie. Nie wiem, jak się skończą te zakupy. Ale do odważnych świat należy. Axwell Bone z numerem Whatever Turns You On. Takie gorące numery gram wam przed południem w weekendowym Mellow Offenbach. Już szykuje się Norma Jane Martin razem z nim. Overdrive nazywa się tytuł. Zaraz gramy.
1: Reklama. Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
1: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
2: Stokrotka.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
11: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Katowicach i Zabrzu lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Katowicach i Zabrzu.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: 3.17.41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8.11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
21: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99.

Send me your love, Gromi Antonia w Melo Radio. Dajcie znać, co tam u was słychać jeszcze przed południem w sobotę, w nowym roku szkolnym. Wrzesień, jak się zaczął? Mam nadzieję, że wszystko leci na razie jak z płatka. Nasz WhatsApp oczywiście do waszej dyspozycji. Wbijajcie na smartfonach meloradio.pl i na dole znajdziecie przekierowanie. No to ja też przekierowuję was serdecznie i zapraszam na player meloradio.pl, bo tam cały line-up dzisiejszego dobrego Melo, o którym wkrótce sobie pogadamy na antenie, bo było trochę zmian. Topic Becky G. Sorry papi teraz.

nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Don't Hurt Me w Melo Radio, to David Guetta and Marie w przed 11:00 w weekendowym Melo, chciałem powiedzieć. A o 11:00 mamy dla was kolejną porcję potężnych, gorących numerów. Zaczniemy tym hitem.
1: A już o 11:00 zagramy
0: How Does It Feel? Dub Dogs.

0: Reklama.
1: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
0: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
2: Wygenerowano z AI.

0: promocje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Mama! Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
4: Wolę
5: makaron carbonara.
6: Fasolka po bretońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
6: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
7: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
8: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii. Święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Alior.Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alior.bank.pl.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.

jakby tak można było się jeszcze troszkę drzemnąć, co? Niektórym chodzi to pewnie po głowie, no więc jak rzeczywiście tak jest, to zróbcie głośniej. Już ja zadbam o to, żeby spać wam się odechciało. How does it feel? Dub Dogs dla was.

Take Me Back, Kygo i Mac McNown w Melo Radio. Tak gramy wam po godzinie 11:00. Gorące, imprezowe numery mamy właśnie my, bo to jest rozgrzewka przed wieczornym dobrym Melo, a cały line-up sprawdzić możecie wbijając oczywiście na player meloradio.pl. Dzisiaj sporo będzie działo się wieczorem, bo jak zwykle o 20:00 zaprosimy was na The Best of Tomorrowland, Rehab, Skytech, Armin też się pojawią, ale Armin przez godzinę. Potem nówka u nas, Blaster Jacks od północy. A kto jeszcze zagra, sprawdźcie zaglądając na player meloradio.pl. Zrobicie duże oczy.

0: Zapachniało wakacjami, co? No i dobrze, że takie zapachy się unoszą dookoła. Niech wakacje będą z wami. To był piękny czas, a numer, który przed chwilą pojawił się na antenie World Away od Griffin Band i Ines, to właśnie numer wakacyjny. Endless Summer, za chwilę.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Czyta lektor AI.
17: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
18: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
17: Stokrotka.
19: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Otwórz okno. Zamknij drzwi.
0: Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
1: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
23: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
24: Oto jest najniższa cena Jula. Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
25: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
26: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
27: Bo w Media Expert dalej masz.
28: Po reklamie.

Jak ktoś chciał, żeby wróciły wspomnienia z najlepszych imprez sprzed lat, no to bardzo proszę, Wet Fingers pomogliśmy, mam nadzieję, numerem Hi-Fi Superstar. Dzisiaj w ogóle to jest dzień pierwszej pomocy. Ciekawe, czy wiecie, jak ta pierwsza pomoc powinna wyglądać. Zasady RKO. Proszę słać na naszego WhatsAppa. Sprawdzam, a za chwilę trochę o szczegółach. Marshmello, Illinium i Close My Eyes teraz muzycznie, a potem David Guetta, który zrobił wielkie wow na Tomorrowland i to na dwóch weekendach. Naprawdę to był jeden z najlepszych setów, którego słuchałem. I Don't Wanna Wait pojawi się jeszcze w tej godzinie.

0: Please Tell Rosie, ale Farmen You Not Us w Melo Radio, prawie południe. Co tam u was słychać? Marta, pozdrawiamy serdecznie. Nie wiem, gdzieś ty znalazła takie słońce. Dajcie znać, jak u was z pogodą dzisiaj.
1: A już o 12 zagramy.
0: My zagramy Gorąca i Like, Marlon Hofstadt. No, to zaraz wracamy.
1: Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
16: Kochanie, teraz jest idealnie.
15: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny.
18: Pieniny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
24: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
25: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
26: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
27: O, ale że to tak dla mnie?
26: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
28: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
29: Mamy niskie ceny.
15: O reklamie.
0: 30 uciśnięć, 2 wdechy, to tak tylko przypominam, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. A jeśli potrzebujecie takiej muzycznej pierwszej pomocy dzisiaj po południu, to proszę bardzo, mam coś dla was. Marlon Hofstadt, I Like na początek. Opoka, siema.

Odry. Pan pochodzi, ma 26 lat. Jak miał 15, to już grał pierwsze imprezy, a dzisiaj gra dla was w Meloradiu. Neptunika, tak nazywa się DJ, który dostarczył wam numer What If. No właśnie, a co jeśli powiedziałbym, że mamy dla was szybką kasę? Możecie sięgnąć po nią, wbijając na meloradio.pl. Parę stówek może być twoje na weekend, na wieczór, na co tylko chcesz. Wystarczy, że dasz znać, na co tylko chcesz przeznaczyć te pieniądze. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do naszej zabawy, a tu zgłasza się Tiesto z numerem Secrets.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: chłodniutko dzisiaj w nocy, na południu nawet 5 stopni będą pokazywały termometry, więc grzejcie się póki możecie, polecamy się do towarzystwa w nocy również, ale wszędzie tam, gdzie jesteście teraz. Eli Oaks, Reasons w Melo Radio, za chwilkę Ram Pam Pam. To wszyscy razem to zróbmy.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow! Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny! Chcesz jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Zabrzesz Kubacza 1 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Zabrzesz Kubacza 1.
19: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
22: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
23: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt, aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
24: Po reklamie.
25: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

No odrobinę za szybki numer, odrobinę za szybki, choć naprawdę genialny. Summer's Back, A-Log i Jess Glynn. A mówię oczywiście o tempie uciśnięć w trakcie RKO, czyli reanimacji. Dzisiaj mamy pierwszy dzień, dzień pierwszej pomocy. No a na WhatsAppa właśnie napisał Kuba, który mówi, że wśród tych najlepszych numerów do prowadzenia resuscytacji między innymi Stayin' Alive, i to nie są wcale żarty, bo właśnie utwory pomagają narzucić odpowiednie tempo między setką a 120 uciśnięciami na minutę. No to teraz ciśniemy z numerem Karnawał, Gibbs Peasant for Money w weekendowym Melo.

0: Ride It, Regard w Melo Radio, prawie 13:00, tu weekend w Melo, rozgrzewamy się przed wieczorem. Najlepsze sety największych gwiazd światowej sceny klubowej tylko dla was, tylko w Melo Radio. Wbijcie na player meloradio.pl, sprawdźcie cały line-up. Ja tylko dodam, że nówką od września jest Blaster Jacks.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Zokaria, Andy Dust.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
5: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
8: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
13: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
14: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
0: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
18: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
19: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
21: No cześć, 13 na zegarkach u nas, Zokaria, Andy Dust, to jest pierwszy najgorętszy numer tej godziny. Róbcie głośniej i dajcie się ponieść w stronę weekendu.

On Tonight, Silva Bumpa w Melo Radio. Takie gorące numery nawet we wrześniu przypominają o tym, że może być pięknie. Wiem. Nie jest najgorzej, jeśli chodzi o pogodę dziś za oknami, ale w nocy zrobi się naprawdę rzeźko, więc przygotujcie grube kołderki i zamknijcie okna na noc, bo temperatura może spaść nawet do 5 stopni powyżej zera. Można też przy uchu postawić radyjko i niech gra One More Time. Robin Schulz dla Was teraz.

0: brzmi jak świeżaczek, no bo to jest świeżaczek i numer Heaven i artysta Thomas Gray w Melo Radio. Taką muzykę proponujemy wam w sobotnie popołudnie. No i co wy na to? Dajcie recenzję, czekam przy WhatsAppie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Reklama. W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
3: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Niskie ceny.
13: Szykujemy skok.
14: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
15: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
16: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
17: Świat ciebie potrzebuje.
16: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
22: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
23: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
24: Poznaj Jurę pełną energii.
0: Mani. Od 18 do 20 września weź udział w Euromani, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na euromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Euromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: 4 dni, jedno miasto, 500 lat historii. Gwarki już od 10 do 13 września w Tarnowskich Górach. Na scenie Young Leosia, Bime, Jam, Oskar Cyms, Alien i Mighties, zespół pieśni i tańca Śląsk i Überschlesien. W niedzielę o 11 spektakularny pochód gwarkowski w rozszerzonej jubileuszowej formule. Do tego masa wydarzeń towarzyszących, pikniki rodzinne, kiermasze, wystawy i ogromna strefa gastro. Gwarki 2026. Święto, którego nie można przegapić.
24: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
25: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

Trips i Kubańczyk ostatni raz zatańczysz ze mną w Mellow Weekendzie Mellow Radia, a ja trafiłem na ranking miast idealnych na taki city break, jesienny na przykład. Można zobaczyć wszystkie najważniejsze miejsca, zabytki w tych miastach, w zasadzie nawet nie korzystając z komunikacji miejskiej czy też samochodu, bo wszystko jest bardzo blisko siebie. Poleca się Kordoba hiszpańska, poleca się, uwaga, Monako i Monte Carlo, poleca się Tartu w Estonii czy Nagasaki w Japonii. No to już dalsza wyprawa. Ale gdziekolwiek postanowicie polecieć, pojechać albo popłynąć, zabierzcie nas ze sobą. Apka do pobrania na smartfony, Self-Aware dla was.

0: Easy on my heart, Gabry Ponte w Melo Radio. Zbliżamy się do 14, po 14 między innymi Kungs na antenie Melo Radia, ale to nie tym numerem zaczniemy nasze spotkanie. Numer, który nucicie, śpiewacie i który pewnie za chwilkę znowu zacznie krążyć wam po głowach.
1: A już o 14 zagramy
0: Sorry Papi. I od razu jakby cieplej się robi, co? Topik Becky G, punktualnie o 14.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
5: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
11: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
18: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.

Weekend of Melo, rozkręcamy się przed dobrym Melo. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie opoka w studiu Melo Radia. Leci do was Sorry Papi. Inni gadają, a my gramy.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Melo Radio. Jak zrobiło się już tak grubaśnie imprezowo, to warto wspomnieć o dobrym Melo, bo my w każdą sobotę zapraszamy Was od 20 na spotkanie z wielkimi nazwiskami światowej sceny EDM. Dzisiaj zaczniemy sobie klasycznie, czyli The Best of Tomorrowland. Wybraliśmy dla Was pewien wyjątkowy set, o którym na pewno jeszcze dzisiaj Wam opowiemy małe co nieco. Pojawi się Rehab, pojawi się Skytek. Panowie dość dobrze się znają i współpracują już od jakiegoś czasu. Nie zabraknie Armina Van Burena i dobrego Melo z Robinem Schulzem, a nowością będzie Blaster Jacks.

0: Zakochałem się w tym numerze. Przy tym numerze też można się w kimś zakochać, bo nie jest taki romantyczny, co? Poza tobą nic, Liwka w Melo Radio, prawie 14.30. Marta napisała, że dzisiaj wybiera się w miasto, więc dołączy do nas dopiero później.
1: Autopromocja. W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
1: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Szykujemy skok.
6: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
7: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum, szum.
8: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
9: Świat ciebie potrzebuje.
8: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
10: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
11: Jagodzianka się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
12: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
13: Kochanie, teraz jest idealnie.
12: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
14: Najlepszy festiwal gier planszowych w Płocku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaż.

0: Wydarzenia Miasto Katowice.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
5: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91.
7: 4 dni, jedno miasto, 500 lat historii. Gwarki już od 10 do 13 września w Tarnowskich Górach. Na scenie Young Leosia, Bajm, Jem, Oskar Cyms, Alien i Mighties, zespół pieśni i tańca Śląsk i Überschlesien. W niedzielę o 11 spektakularny pochód gwarkowski w rozszerzonej jubileuszowej formule. Do tego masa wydarzeń towarzyszących, pikniki rodzinne, kiermasze, wystawy i ogromna strefa gastro. Gwarki 2026. Święto, którego nie można przegapić.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.

radiu w weekendowym Melo. Jeśli martwicie się cenami paliw, no bo one cały czas pędzą w górę jak szalone, to uważam, że to nie jest właściwy kierunek, by wasze myśli w tę stronę podążały. Pomyślcie inaczej. Wysokie ceny paliwa to mniej jeżdżenia autem, bo szkoda kasy. Można te pieniądze przeznaczyć na jakiś fajny wypad na miasto z przyjaciółmi, ze znajomymi, zapłacić za taksę. Tam są kwoty ustalone, wiecie ile wyjdzie, a przy okazji jeszcze dobrze się pobawicie. No i można też trochę bardziej połazić. Alan Walker, Ava Max dla was, Fate.

0: Ależ klasyk, Darude i Sandstorm na koniec ode mnie. Dzięki za dzisiejsze spotkanie, za chwilę zmiana za sterami, ale równie gruba i gorąca muzyka, którą będziecie przygotowywać i nakręcać na dobre melo. To rusza dzisiaj punktualnie o 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Dracula, Tame Impala. Super soboty wam życzę i do jutra o pokaz strzała.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie. Zgłoś się na Meloradio.

0: reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No
5: i
4: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie.

Śląsk. Oj się będzie działo w tej godzinie 15, już na zegarkach Dracula, na początek za chwilę też Lady Gaga zrobi nam małe czary-mary, to abrakadabra za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

No z takimi numerami to od razu czuć, że jest sobota, 15 minut po 15, słuchacie Meloradia, Josh Baker i My Place za nami. Co byście powiedzieli, gdybyście 200 dostali na wasze konto? No myślę, że to całkiem przyjemna propozycja, biorąc pod uwagę, że jesień się zbliża, więc te wszystkie jesienne rzeczy trzeba ogarnąć, jakieś tam wiecie, kawy i te inne. Także 200 już w poniedziałek mogą być wasze, wystarczy, że zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, a możecie to zrobić na meloradio.pl. Ja już teraz trzymam kciuki. A to on, Jason Derulo, Acapulco, to już teraz przed nami, za chwilę też m.in. Don't Want Your Love, to już za moment.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka

0: mi ten kawałek do reklamy.
1: Mocny numer, idealny na before przed dobrym melo. Sokół, Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy za nami, a za chwilę powiem wam o tym, że trzeba uważać na to, co się połyka. Naprawdę. Zagra też If Only You, to już za moment. Zostańcie z Melo.
2: Melo Radio Śląsk na 95.1 FM. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Melo. Słuchaj już dzisiaj.

0: знайдеш він, ані єдної калорії. Мело. Под кожним взглядом лепше, ніж кожен енергетик. Мело Радіо. Слухай щоденно і вкрінь се. Автопромоція. Реклама.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: 4 dni, jedno miasto, 500 lat historii. Gwarki już od 10 do 13 września w Tarnowskich Górach. Na scenie Young Leosia, Bime, Jam, Oscar Cyms, Alien i Mighties, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk i Überschlesien. W niedzielę o 11 spektakularny pochód gwarkowski w rozszerzonej jubileuszowej formule. Do tego masa wydarzeń towarzyszących, pikniki rodzinne, kiermasze, wystawy i ogromna strefa gastro. Gwarki 2026. Święto, którego nie można przegapić.
18: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
19: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
24: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Ależ klimatycznie się zrobiło. David Guetta, Kim Petras, tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut do 16. Uważajcie na to, co połykacie. Taki wniosek można mieć, słuchajcie, po nowej storce Julii z Owe's Blind. To jest ta sama, której matka nie lubiła chłopaka, gdyby ktoś zapomniał. No i słuchajcie, teraz Julka się pożaliła w social mediach, że była w robocie, musiała gdzieś schować kartę SIM, no więc wrzuciła ją do opakowania od cukierków, a potem połknęła kartę razem z cukierkami. No tak, jak to zobaczyłem, to zareagowałem tak jak wy. No Julka smutna, bo karty nie ma, no ale w sumie może nie ma co płakać. Jest szansa, że lada dzień sama się znajdzie. To już Wasted. Podkręcamy tempo w Melo.

0: głośni i rozkręcone na full otwarte okno w furce i ten kawałek. Czy to nie brzmi jak idealny plan na korzystanie z ostatnich letnich dni? In My Bones, Lost Frequencies i David Kushner jeszcze przed 16 w Meloradio.
1: A już o 16 zagramy
0: Karnawał. Oj, to też będzie bardzo przyjemny kawałek. Gibbs, PZ i 4Money u nas punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie razem z Meloradiem.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Ceny. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
13: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: 4 dni, jedno miasto, 500 lat historii. Gwarki już od 10 do 13 września w Tarnowskich Górach. Na scenie Young Leosia, Bajm, Jam, Oskar Cyms, Alien i Mighties, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk i Überschlesien. W niedzielę o 11 spektakularny pochód gwarkowski w rozszerzonej jubileuszowej formule. Do tego masa wydarzeń towarzyszących, pikniki rodzinne, kiermasze, wystawy i ogromna strefa gastro. Gwarki 2026. Święto, którego nie można przegapić.
18: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
19: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże.

0: Katowice.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
10: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
9: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: O reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
13: Oj, to będzie mocne wejście w 16. Karnawał otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też Waterfalls, będzie również Can't Deny. To wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ego w Melo, to już 13 minut po 16, tak podkręcamy tempo. A Kasper Błoński, czyli Crusher, zmienił się, słuchajcie, nie do poznania ostatnio, mam wrażenie. Spotkaliśmy się ostatnio na ściance na premierze filmu 100 dni Misja Zeus. No i nie przyszedł sam w zasadzie, bo wziął, słuchajcie, za sobą ziomeczka, którego wcześniej poznał przed Pałacem Kultury. No i pomyślał, że miło będzie, jak weźmie jego ze sobą na premierę filmu. I tak sobie przyszli, niezła akcja, nie? Całą rozmowę możecie przejść na naszym TikToku, na naszych socialach też więcej rozmów z czerwonego dywanu. No i tak, wiem, dziewczyny, że wy chętnie byście znalazły się na miejscu tego ziomka i to wy byście przyszły chętnie z Kacprem. No, trzymam kciuki, kto wie, czas pokaże.

0: to Neptunika, to Melo Radio, tak podkręcamy tempo 24 minuty po 16. No i korzystamy z tego, że jest sobota, że jest weekend i że to jest before przed dobrym Melo. No a skoro to before, to już za chwilę u nas Magic System.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
3: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: 4 dni, jedno miasto, 500 lat historii. Gwarki już od 10 do 13 września w Tarnowskich Górach. Na scenie Young Leosia, Bajm, Jam, Oskar Cyms, Alien i Mighties, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk i Über Schlesien. W niedzielę o 11 spektakularny pochód gwarkowski w rozszerzonej jubileuszowej formule. Do tego masa wydarzeń towarzyszących, pikniki rodzinne, kiermasze, wystawy i ogromna strefa gastro. Gwarki 2026. Święto, którego nie można przegapić.
11: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
12: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
18: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędrówka. Wędlin 200 gramów, 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
21: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
20: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda.
23: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
24: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. pełen pomysłów.
0: 3, 17, 40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Jack Jones w Melo, tak podkręcamy tempo, ale się drama w internetach rozpętała o kebsa. Książulo ostatnio wpadł do jednego z kebabów w Katowicach. No i powiedzieć, że nie było najlepiej, to jak nic nie powiedzieć, bo narzekał, że się lało z tego kebsa, że wszystko tłuste, że brzuch bolał później i tak dalej, i tak dalej. No i jest ciąg dalszy, no bo właściciele niby zapraszają ponownie, no ale jednocześnie się rozpętała burza o to, że lajkowali hejterskie komentarze na Książula, co on wyczaił. No zobaczymy, jak to się skończy, ale widać, że kogoś zapiekło. No jak to po kepsie, choć tutaj podobno niekoniecznie dobrym. Bibi Rexa i David Guetta to Melo Radio.

0: Evacuate the Dance Floor w Mello jeszcze przed 17. No coś czuję, że dzisiaj w sobotę to raczej nikt się szybko nie będzie z parkietu ewakuował. No to jest Before oczywiście przed dobrym Mello. No i po 17 też będę miał do was kawałki, które rozgrzeją nas przed nocą.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno uderzymy. John Summit, The Chainsmokers punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie razem z Meloradiem.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Proszę, się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
20: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
21: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Mamy niskie ceny.
25: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
26: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
27: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
28: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
26: Doskonale, kupujemy.
28: Sposób na twój dobry dzień?
27: Mamy to w Lewiatanie.
28: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
25: Po reklamie.
0: A wy to na wieczór już gotowi, czy jeszcze nie? No kto nie, to po to jest Before, żeby się dobrze rozgrzać. Jonesami, The Chainsmokers nam w tym pomogą. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Swedish House Mafia, tak podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 17, ale pocisnęli swoim klientom. Jedna z oldziarni, słuchajcie, zaczęła akcję, w której ciśnie po tych, którzy wbijają, no i proszą na przykład, żeby zrobić im loda. No i tym podobne. No i króciutko tych wszystkich śmieszków w internetach i w swoich lokalach też wyjaśnili. No właśnie, a propos takich tekstów w robocie, których nie chcemy słyszeć, to jakie są wasze? Jakich tekstów w pracy nie lubicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Jakich tekstów w robocie nie lubicie? Link do WhatsAppa macie na meloradio.pl.

0: Run the Wave, Melo. Tak, podkręcamy tempo, 26 minut po 17, jedna z lodziarni. Słuchajcie, chcę, żeby nie mówić, że się chce loda tam, tylko no coś innego, raczej takiego, wiecie, bardziej delikatnego. Ja pytałem was o to, jakich tekstów wy w waszej pracy nie lubicie, no i Paula nagrała się na WhatsAppie.
1: Kiedy zaczynam drugą zmianę, a koleżanka z pierwszej radośnie mówi: jeszcze chwilka i do domku.
0: O matko, najgorzej! Jakich tekstów jeszcze nie lubicie? Czekam na wasze głosówki, u nas za chwilę Two Colors.
2: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: We Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
14: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
15: Dźgnął ją kilkanaście razy.
16: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
13: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
17: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
13: Maria Dębska, Maciej Musioł, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
18: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
19: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
20: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
22: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
23: Tomek!
8: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
0: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
0: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
1: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
2: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: Maria. Zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
23: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
24: Bo w Media Expert taniej masz.
25: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
26: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
25: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
27: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
28: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapoorair.com. Singapore Airlines. A great way to fly.

0: To Natalia Nykieli, Error. Tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Pytałem was parę chwil temu, jakiego tekstu w waszej pracy nie lubicie słyszeć. No i to głosówka od Irka.
1: W pracy nie lubię słyszeć dwóch rzeczy. Pierwsza to nie mogę wziąć paru dni wolnego, bo jestem niezastąpiony. A druga, nie mogę dostać podwyżki.
0: Irek, ale ty się nie przejmuj. Może i nie możesz dostać wolnego i może nie możesz dostać podwyżki, ale możesz na przykład dostać nadgodziny.

0: The Weeknd w Melo.
1: Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 18, a po 18 też się dobrze pobawimy, bo pobawimy się w Podejmij Wyzwanie. Tak wam już teraz mówię, żebyście sobie przygotowali telefony i żebyście byli gotowi. Gotowi też na to, co dla was zagram.
2: A już o 18 zagramy
1: Fate. Alan Walker i Ava Max punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu, mam na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Włączamy niskie ceny.
23: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wielę więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro. 4 dni, jedno miasto, 500 lat historii. Gwarki już od 10 do 13 września w Tarnowskich Górach. Na scenie Young Leosia, Bime, Jam, Oscar Cyms, Alien i Mighties, zespół pieśni i tańca Śląsk i Über Schlesien. W niedzielę o 11 spektakularny pochód gwarkowski w rozszerzonej jubileuszowej formule. Do tego masa wydarzeń towarzyszących, pikniki rodzinne, kiermasze, wystawy i ogromna strefa gastro. Gwarki 2026. Święto, którego nie można przegapić.
0: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
24: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.

321-321-777. To kto polawi się ze mną w Podejmij Wyzwanie? 321-321-777. Dzwońcie już teraz. Konrad Traczek, witajcie.

0: Obdejmij wyzwanie. Magnetyk za nami, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans po 18. Teraz będziemy bawili się w podejmij wyzwania. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Kuba. Siemanko Kuba.
1: Cześć wszystkim.
0: Ja słyszałem, że ty jesteś niezłym jesieniarzem, jeżeli chodzi o ten weekend.
1: Tak, to prawda. Chodziłem po lesie bardzo długo i zbierałem grzyby.
0: Proszę bardzo. No i to jest, słuchajcie, spędzanie weekendu. No dobra, Kuba, czy ty jesteś gotowy, żeby podjąć wyzwanie?
1: Jestem w pełni gotowy.
0: Ideolo, takie odpowiedzi lubię najbardziej. No to dobra, Kuba, uwaga. Wyobraź sobie, że dubbingujesz postać z kreskówki. No i opowiedz mi o takim najlepszym sposobie na spędzenie sobotniego wieczoru.
1: Słuchajcie, najlepiej włączyć sobie telewizję, wziąć
0: Kuba,
1: popcorn.
0: Ale to by było za proste. Zmień trochę głos. Jesteś w dubbingu.
1: Dobra. Okej. Włączcie telewizor, weźcie popcorn, odpalcie Coca-Colę, najlepszą bajkę puśćcie i oglądajcie do samej nocy.
0: O, bardzo dobry patent, słuchaj. Nie wiem, czyj to był głos, ale tak sobie...
1: Sam nie wiem.
0: Okej, okay. Taką odpowiedź też szanuję, ale zrobiłeś to znakomicie, więc skieto od Meloradia.
1: Czarny charakter może.
0: O, właśnie, tak mi się skojarzyło z takim starszym panem jakimś trochę, albo takim właśnie ciemnym.
1: Ty też tam w kreskówkach, także uszanujmy to.
0: O, to. Każdego trzeba szanować. Kuba, ja ciebie też bardzo szanuję, więc jak mówiłem, prezent od ciebie wysyłam, a jakbyś jeszcze takim głosem powiedział, że teraz będzie Wise i Tom Gregory?
1: Jeszcze raz, kto będzie?
0: Wise i Tom Gregory.
1: Będzie White i Tom Gregory. Zapraszamy wszystkich. Szanujcie to.
0: No to gramy. Podejmij wyzwanie.

0: Maj, tak podkręcamy tempo w Melo. To 27 minut po 18, a internetowi detektywi prawdopodobnie wytropili nowy związek. O tym za chwilę. Zagra nam też za moment The Sound of Silence. Bądźcie z Melo.
1: Autopromocja.
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy, odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
12: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
16: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
17: 4 dni, jedno miasto, 500 lat historii. Gwarki już od 10 do 13 września w Tarnowskich Górach. Na scenie Young Leosia, Bajm, Jam, Oscar Cyms, Alien i Mighties, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk i Überschlesien. W niedzielę o 11 spektakularny pochód gwarkowski w rozszerzonej jubileuszowej formule. Do tego masa wydarzeń towarzyszących, pikniki rodzinne, kiermasze, wystawy i ogromna strefa gastro. Gwarki 2026. Święto, którego nie można przegapić.
18: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
20: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
23: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże.

0: siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Korek.

To Bryska i Odbicie. Tak podkręcamy tempo w Melo na 18 minut przed 19. A detektywi z TikToka namierzyli prawdopodobnie nowy związek. No czy to prawda, czy to nie, no to się przekonamy pewnie niebawem, ale podobno Julia Żugaj i Oj Wojtek są razem. No jest na to kilka dowodów, chociażby to, że w podobnym czasie powiedzieli w wywiadach, że mają swoje drugie połówki. Jest też fotka, gdzie oni są razem, prawdopodobnie na jednym weselu. No pożyjemy, zobaczymy, ale i tak najciekawsze w tym wszystkim jest to, czy jeżeli oni faktycznie są razem, to czy ona do niego mówi też, tak jak do wszystkich, myszeczko.

0: Book of Love w Melonu. Mam nadzieję, że u was tej miłości też nie brakuje tego wieczora. Muzy wam na pewno nie zabraknie, to wam mogę zagwarantować, bo o to przecież dbam. Before przed dobrym Melo cały czas trwa. Po 19 będę miał do was m.in. świeżynkę w naszej playce, patent na to, jak zgarnąć trochę kasy. No, sporo się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Repeat It. Ed Sheeran, czyli najlepszy rudy na świecie. Będzie też Martin Garrix. To wszystko punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
8: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: 4 dni, jedno miasto, 500 lat historii. Gwarki już od 10 do 13 września w Tarnowskich Górach. Na scenie Young Leosia, Bajm, Jam, Oscar Cyms, Alien i Mighties, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk i Über Schlesien. W niedzielę o 11 spektakularny pochód gwarkowski w rozszerzonej jubileuszowej formule. Do tego masa wydarzeń towarzyszących, pikniki rodzinne, kiermasze, wystawy i ogromna strefa gastro. Gwarki 2026. Święto, którego nie można przegapić.
12: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
13: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
14: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Po reklamie.

No niezłe to będzie połączenie. Martin Garrix jest Sheeran i Repeat It na początek 19. Będzie też w tej godzinie m.in. Sia. No i ja też razem z wami. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Keeps Pezzotti for Money w Melo. Czy wy też tak macie, że jak wejdziecie do sklepu, to od razu chcecie kupić wszystko, bo wszystko wam się podoba? No, rzecz w tym, że nie zawsze ma się na wszystko hajs, ale od czego jest Melo Radio? Już w poniedziałek wam bardzo chętnie pomożemy, żebyście mogli sobie trochę zakupów porobić, takich za 200, bo właśnie 200 będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, bo tam możecie zgłaszać się do naszej zabawy, no a w poniedziałek miejcie telefony pod ręką. Ale zanim poniedziałek, no to jeszcze Before przed dobrym Melo, Avicii, Rita Ora, to już teraz przed nami, za chwilę też Axwell i Bon.

To Monelki i Włodarski, każdy twój ruch. Tak podkręcamy tempo. To 27 minut po 19 i biwaro przed dobrym melo. A za chwilę w nim będę miał dla was gorącą świeżynkę, więc nigdzie się nie ruszajcie.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
6: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: 4 dni, jedno miasto, 500 lat historii. Gwarki już od 10 do 13 września w Tarnowskich Górach. Na scenie Young Leosia, Bain, Jam, Oscar Cyms, Alien i Mighties, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk i Überschlesien. W niedzielę o 11 spektakularny pochód gwarkowski w rozszerzonej jubileuszowej formule. Do tego masa wydarzeń towarzyszących, pikniki rodzinne, kiermasze, wystawy i ogromna strefa gastro. Gwarki 2026. Święto, którego nie można przegapić.
10: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Ależ teraz będę miał do was gorący kawałek idealny na before przed dobrym Melo. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harper i Satisfy You. To jest ten numer, pod którym jak spojrzałem w komentarze, no to jest naprawdę niezła podjarka i wcale się nie dziwię. No wszyscy piszą, że banger. Przekonajcie się o tym zresztą sami. Idealny numer do tego, żeby trochę poruszać nóżką przy weekendzie.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: No trudno się przy tym nie ruszać. Dior w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a po 20 u nas The Best of Tomorrowland i Oliver Holdens, więc koniecznie zostańcie z Melo, ja tymczasem się odmeldowuję. Wracam do was jutro po 15. Bądźcie niegrzeczni, dobrej nocki, hej!
1: Autopromocja.
2: Bocian!
3: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
4: Odlatujemy, odlot!
3: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
1: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: 4 dni, jedno miasto, 500 lat historii. Gwarki już od 10 do 13 września w Tarnowskich Górach. Na scenie Jangleosia, Bajm, Dżem, Oskar Cyms, Alien i Mighties, zespół pieśni i tańca Śląsk i Überschlesien. W niedzielę o 11 spektakularny pochód gwarkowski w rozszerzonej jubileuszowej formule. Do tego masa wydarzeń towarzyszących, pikniki rodzinne, kiermasze, wystawy i ogromna strefa gastro. Gwarki 2026. Święto, którego nie można przegapić. Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
16: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
17: 3, 17, 40.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
21: Wbijaj.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: 4 dni, jedno miasto, 500 lat historii. Gwarki już od 10 do 13 września w Tarnowskich Górach. Na scenie Young Leosia, Bajm, Jam, Oscar Cyms, Alien i Mighties, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk i Über Schlesien. W niedzielę o 11 spektakularny pochód gwarkowski w rozszerzonej jubileuszowej formule. Do tego masa wydarzeń towarzyszących, pikniki rodzinne, kiermasze, wystawy i ogromna strefa gastro. Gwarki 2026. Święto, którego nie można przegapić.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: reklama. Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron. 4 dni, jedno miasto, 500 lat historii. Gwarki już od 10 do 13 września w Tarnowskich Górach. Na scenie Young Leosia, Bime, Jam, Oscar Cyms, Alien i Mighties, zespół pieśni i tańca Śląsk i Überschlesien. W niedzielę o 11 spektakularny pochód gwarkowski w rozszerzonej jubileuszowej formule. Do tego masa wydarzeń towarzyszących, pikniki rodzinne, kiermasze, wystawy i ogromna strefa gastro. Gwarki 2026. Święto, którego nie można przegapić.
1: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku.

0: 1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy

0: best. Best. Intense. And progressive.
1: Dobre Melo. Melo Radio.

0: episode of A State of Trance.
1: Autopromocja. Pada deszczyk, popaduje.
2: Odsuwam, podreszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No, zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo?
3: Jak najbardziej.
1: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Straczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
4: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. 4 dni, jedno miasto, 500 lat historii. Gwarki już od 10 do 13 września w Tarnowskich Górach. Na scenie Young Leosia, Bain, Jem, Oscar Cyms, Alien i Mighties, zespół pieśni i tańca Śląsk i Überschlesien. W niedzielę o 11 spektakularny pochód gwarkowski w rozszerzonej jubileuszowej formule. Do tego masa wydarzeń towarzyszących, pikniki rodzinne, kiermasze, wystawy i ogromna strefa gastro. Gwarki 2026. Święto, którego nie można przegapić. Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
4: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. To jest Blaster Jacks w Melo Radio. Dobre Melo.
6: Welcome w Melo Radio. New episode of Maximize on air. Prepare yourself for absolute maximum damage. Get ready for maximum music.

Paris on air, mixed by Blaster Jax. Like us on Facebook.